Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosiniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Od nocy z piątku na sobotę do niedzieli policjanci na terenie powiatu wejherowskiego zatrzymali 7 uczestników ruchu drogowego. Ci wsiedli za kierownicę pod wpływem alkoholu. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce w nocy z piątku na sobotę około 1 w nocy na ulicy 1 Brygady Wojska Polskiego w Wejherowie. Policjanci zatrzymali do kontroli kierującego Seatem. Badanie wykazało u niego blisko 1,5 promila alkoholu. Podczas kontroli okazało się również, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Następnego dnia w Rumi policjanci zatrzymali rowerzystę, który znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. W tym przypadku policjanci zastosowali wobec niego postępowanie mandatowe. Został on ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł. Kolejna interwencja miała miejsce po 10 w Wejherowie na ulicy Przemysłowej. Kierujący Fiatem Panda nie zastosował się do sygnału podanego przez policjanta ręką. Następnie ominął funkcjonariusza i dalej skręcił w jedną z ulic, przejechał kilkaset metrów, porzucił samochód i zaczął uciekać pieszo. Policjanci wejherowskiej drogówki podjęli pościg i zatrzymali 38-latka. Badanie wykazało u niego ponad promil alkoholu. Mężczyzna nie posiadał również uprawnień do kierowania pojazdami. Ostatnie z opisywanych zdarzeń miało miejsce w Strzepczu w gminie Linia. Policjanci zostali skierowani na miejsce po zgłoszeniu dotyczącym kierowcy Skody. Mężczyzna jadąc w kierunku miejscowości po błocie na łuku drogi w lewo stracił panowanie nad samochodem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie pojazd przewrócił się na lewy bok i zatrzymał w przydrożnym rowie. Badanie trzeźwości wykazało u kierującego blisko 2 promila alkoholu. Mężczyzna nie posiadał również uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B. O pozostałych zatrzymaniach przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Do jednostki OSP Wejherowo trafił nowy pojazd specjalny. Wyposażony jest w mechaniczną drabinę o wysokości ratowniczej 30 metrów. Pojazd został wyprodukowany w 1992 roku.

0: ma 3-osobową kabinę oraz 6 skrytek sprzętowych. Od nowości do 2020 roku wykorzystywany był przez niemiecką jednostkę w Magdeburgu i Pomorzu Przednim. W grudniu 2020 roku w ramach współpracy międzynarodowej trafił do OSP KSRG Czersk w powiecie chojnickim. Teraz został zakupiony przez kolejną pomorską jednostkę. Po sprawdzeniu pojazdu druhowie rozpoczęli pracę przygotowawcze do służby. Wymieniono oświetlenie robocze i uprzywilejowania, wykonano smarowanie elementów drabiny, a także zamontowano nową instalację antenową i radiotelefon przewoźny. W dniach od 20 do 25 września przeprowadzono specjalistyczne szkolenie operatorów drabin. Wzięli w nim udział również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, a nadzór nad szkoleniem sprawowała Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku. Drabina została zakupiona ze środków własnych jednostki. Samochód ma w przyszłości wspierać działania ratownicze, m.in. przy wysokich budynkach. Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał 50-letni kierowca Peugeota, który stracił panowanie nad samochodem na obwodnicy Trójmiasta, a następnie wjechał w skarpę. Na miejscu funkcjonariusze zastali osoby podróżujące samochodem oraz świadków, którzy zatrzymali się, by udzielić pomocy. Policjanci ustalili, że za kierownicą siedział 50-letni mężczyzna. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 2 promile alkoholu. Dodatkowo podczas sprawdzania danych okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Według relacji świadków bezpośrednio po zdarzeniu 50-latek miał próbować przekonać pasażerów, aby jeden z nich wziął na siebie odpowiedzialność za prowadzenie samochodu. Jak mieli usłyszeć, mężczyzna tłumaczył, że ma za dużo do stracenia. Te okoliczności będą teraz szczegółowo wyjaśniane przez policjantów. 50-latek został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. Peugeot trafił na parking strzeżony, funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli materiał potrzebny do ustalenia jego dokładnego przebiegu. Więcej o zdarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Strzały z broni, gęsty dym i dźwięk syren można było usłyszeć 23 września na terenie aresztu śledczego w Wejherowie. Na terenie jednostki prowadzone były rozbudowane ćwiczenia obronne z udziałem kilku służb. Scenariusz zakładał wystąpienie 4 poważnych zdarzeń, które mogłyby bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu aresztu. Funkcjonariusze ćwiczyli reakcję na atak na konwój, interwencję wobec agresywnego osadzonego, pożar na terenie jednostki oraz odnalezienie podejrzanego ładunku w pobliżu budynku więzienia. Założeniem ćwiczeń było sprawdzenie, jak poszczególne służby poradzą sobie w sytuacji, gdy kilka niebezpiecznych zdarzeń wystąpi niemal jednocześnie i będzie wymagało szybkiej reakcji oraz ścisłej współpracy. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej w Wejherowie. Do ćwiczeń włączyli się także żołnierze 43. Batalionu Saperów Marynarki Wojennej w Rozewiu oraz Grupa Interwencyjna Służby Więziennej z Bydgoszczy. Ważną rolę pełnili wejherowscy strażnicy miejscy, zabezpieczali oni drogi dojazdowe i tereny wokół jednostki, tak aby osoby postronne nie dostały się w rejon prowadzonych działań. Ich zadaniem było również zapewnienie sprawnego przejazdu pozostałym służbom. Gdynia pamięta o bohaterach Polskiego Państwa Podziemnego. Mieszkańcy miasta oddali im hołd w trakcie uroczystego apelu. 27 września 1939 roku powstało Polskie Państwo Podziemne. Działało w konspiracji przed okupantami, stając się fenomenem w okupowanej Europie. Polskie Podziemie utrzymywało łączność z rządem na uchodźstwie drogą radiową, a także za pośrednictwem kurierów. Delegatury dokumentowały straty wojenne i przygotowywały się do objęcia władzy po wyzwoleniu. Obchody z okazji 87. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego odbyły się pod pomnikiem Armii Krajowej. W uroczystościach wzięli udział m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, uczennice i uczniowie z gdyńskich szkół oraz mieszkańcy. Pod pomnikiem złożono wieńce, odśpiewano hymn, a uroczystość uświetniła orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Nie zabrakło również oficjalnych przemówień. List od prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek odczytał wiceprezydent miasta Rafał Geremek. Jak co roku pod koniec uroczystości odbyło się pasowanie na pierwszoklasistów, uczennic i uczniów szkoły podstawowej nr 26 w Gdyni. Budowa nowego urzędu miasta Rumi oraz zagospodarowanie jego najbliższego otoczenia wchodzą w kolejny etap. W najbliższych dniach ma zostać podpisana w tej sprawie umowa. Nowy urząd powstanie u zbiegu ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na około 85 milionów złotych. Inwestycja obejmuje teren o powierzchni blisko 10 tysięcy metrów kwadratowych. W planach jest budowa nowoczesnego obiektu usługowo-biurowego z podziemnym parkingiem na co najmniej 200 samochodów. Parking ma być zaprojektowany w taki sposób, aby w razie potrzeby mógł pełnić także funkcje związane z ochroną ludności i bezpieczeństwem.
1: Wydarzyło się na Nordzie.

0: chłopaki nie płaczą. Chłopaki dzisiaj świętują, bo dzisiaj jest Dzień Chłopaka. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy czują się, że są chłopakami, czyimiś chłopakami, albo po prostu, że są chłopcami jeszcze. Bo każdy mężczyzna to chłopiec, tylko mężczyzna ma nieco inne zabawki, takie trochę droższe. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam was na nasze środowe, środkowe, poranne spotkanie. Zaczynamy 30 września, to 273 dzień roku, do końca którego zostało nam 92 dni. 6.35 wschód słońca, zachód 18.16, dzień coraz krótszy, 11 godzin 41 minut i jest krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 6 minut. Do końca jesieni 82 dni. A jeśli chodzi o myśl na dziś, świat potrzebuje ludzi, którzy wierzą w to, co robią i robią to z sercem. To mam nadzieję, że wy wierzycie w to, co robicie i robicie to z sercem, bo przecież inaczej być nie może. Zapraszam na nasze poranne spotkanie i mówię wam, jak zwykle, piękne dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Kłódzcy policjanci wzięli udział w zawodach rowerowych, o tym już za chwilę powiemy, także o historycznych uroczystościach w powiecie lęborskim, a także powiecie słupskim. Usłyszycie również o akcji medycznej, która niestety zakończyła się niepowodzeniem. Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku uczestniczyli w zawodach rowerowych we Władysławowie. Była to okazja nie tylko do sportowej rywalizacji, ale również do rozmów z najmłodszymi o bezpieczeństwie na drodze i zasadach bezpiecznej jazdy na rowerze. Podczas wydarzenia policjanci rozmawiali z dziećmi i ich rodzicami o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Przypominali o zasadach poruszania się rowerem, właściwym wyposażeniu jednośladu, korzystaniu z kasku oraz o tym, jak ważna jest dobra widoczność na drodze. Funkcjonariusze zwracali również uwagę na prawidłowe zachowanie podczas przejeżdżania przez przejazdy dla rowerów i przypominali najmłodszym, że bezpieczeństwo zaczyna się od dobrych nawyków. Jak zapewniają mundurowi, zawody były doskonałą okazją, aby połączyć sport, dobrą zabawę i profilaktykę. Policjanci kibicowali młodym rowerzystom, a przy okazji przypominali im zasady, które warto stosować podczas każdej rowerowej przejażdżki. W powiecie lęborskim odbyły się uroczystości poświęcone pamięci więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Karlsztutthof oraz ofiar Marszu Śmierci. Tegoroczne obchody zorganizowane 27 września odbywały się pod hasłem Z drugiej strony drogi kaszubskie świadectwo Marszu Śmierci. Uczestnicy przypomnieli wydarzenia z początku 1945 roku i losy więźniów ewakuowanych z obozu w dramatycznych warunkach. Uroczystości rozpoczęły się przy pomniku ku czci pomordowanych więźniów Stutthof w Gęsi. Następnie w kościele świętego Jana Chrzciciela w Białogardzie odprawiono mszę, a główna część obchodów odbyła się na cmentarzu ofiar Marszu Śmierci w Krępie Kaszubskiej. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, duchowni, służby mundurowe, mieszkańcy, rodziny ofiar, a także uczniowie i nauczyciele. W obchodach wzięli udział również uczestnicy trzydniowego rajdu rowerowego pamięci ofiar Marszu Śmierci. Szczególnym punktem programu był montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów zespołu szkół imienia męczenników Marszu Śmierci Karlsztutthof w Garczegorzu. Młodzież przedstawiła wydarzenia zimy 1945 roku z perspektywy mieszkańców Kaszub, którzy obserwowali przemarsz więźniów i podejmowali próby udzielania im pomocy. Do tej historii nawiązywały także prace byłego więźnia Karlsztutthof Józefa Łapińskiego oraz symboliczna kaszubska chusta. Powiat lęborski podczas uroczystości

0: zaprezentował wicestarosta Adrian Wenta oraz przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Powiatu. We wrześniu w gminie Radzikowo uczczono pamięć Polskiego Państwa Podziemnego i generała Stefana Rubeckiego-Grota. Uroczystość odbyła się w poniedziałek 28 września przy miejscowej szkole oraz obelisku poświęconym pierwszemu dowódcy Armii Krajowej. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, harcerze, młodzież z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele samorządu gminy Radzikowo. Spotkanie zorganizowano w związku z przypadającym 27 września Dniem Polskiego Państwa Podziemnego. Dla społeczności szkolnej uroczystość miała szczególne znaczenie, ponieważ placówka nosi imię generała Stefana Rubeckiego-Grota, komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej i pierwszego dowódcy Armii Krajowej. Podczas obchodów przypomniano również rolę Polskiego Państwa Podziemnego, które w czasie okupacji tworzyło rozbudowane struktury cywilne i wojskowe, a także tajne szkolnictwo i sądownictwo. Do nagłego zatrzymania krążenia u 65-letniej osoby doszło podczas spaceru z rodziną w parku przy ulicy Undruga. Na miejsce skierowano zespół ratowniczy, który podjął medyczne czynności ratunkowe, jednak resuscytacja krążeniowo-oddechowa zakończyła się niepowodzeniem. Zdarzenie przypomina, jak ważne jest zapewnienie ratownikom swobodnego dostępu do poszkodowanego. Osoby znajdujące się w pobliżu powinny odsunąć się na bezpieczną odległość, zadbać o przestrzeń dla służb i przypilnować dzieci. Ratownicy apelują również, by nie filmować prowadzonych działań. Pacjent ma prawo do godności i intymności. W sytuacji zagrożenia życia należy jak najszybciej wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer telefonu 112 lub 999. Już naprawdę niewiele czasu pozostaje, zanim wschód słońca będzie po godzinie 7. Póki co jeszcze przed tą godziną. Dzisiaj słońce wzejdzie o godzinie 6.47 i w ciągu dnia tego słońca będzie naprawdę dużo. Niebo czeka nas bezchmurne i może tam pojedyncze obłoki się pojawią. Na opady deszczu nie ma szans. 19 stopni na termometrach zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20, w Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie wciąż dość wysokie.
1: Śniadanie z Norda FM.

Czy są tu jacyś właściciele, albo byli właściciele DU Lanos, takiego samochodu, który był produkowany w FSO, to dzisiaj możecie świętować albo przypomnieć sobie, jak to było, kiedy się takim samochodem jeździło. 30 września w roku 1997 FSO rozpoczęła produkcję modelu właśnie DU Lanos. W roku 1450

0: W 1952 Niemiec Johannes Gutenberg wydrukował pierwszą w świecie chrześcijańską książkę. Była to Biblia Gutenberga. W roku 1846 amerykański lekarz William Morton po raz pierwszy użył narkozy podczas zabiegu usunięcia zęba. W roku 1906 odbyła się pierwsza edycja zorganizowanych przez Jamesa Gordona Bennetta międzynarodowych zawodów balonów wolnych. W roku 1952 w Nowym Jorku odbył się pierwszy pokaz kinowy w systemie Cinerama, polegającym na użyciu trzech synchronizowanych projektorów wyświetlających obraz na zakrzywionym ekranie. W roku 1954 wszedł do służby pierwszy okręt podwodny z napędem jądrowym. Był to USS Nautilus. W roku 1955 w wypadku samochodowym zginął aktor James Dean, a w roku 1960 miała miejsce premiera pierwszego odcinka amerykańskiego serialu animowanego Flintstonowie. I jeszcze coś po polsku. W roku 2018 w rozegranym w Turynie w finale 19 Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska pokonała Brazylię 3-0. I to jest siła nasza polska siatkówka.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
3: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
4: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
6: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
7: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
8: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
9: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

samochodem, to mgły i zamglenia mogą się o poranku pojawiać. Jeżeli rano wychodzicie z domu, to ubierzcie się ciepło, potem będzie ciepło, ale musicie się już chyba ubierać tak trochę na cebulkę. Dzisiaj dzień chłopaka, pozdrawiam wszystkich panów, którzy dzisiaj postanowili świętować.

0: się, panowie, przed snem, czy też do snu. Ale pamiętajcie, że picie jest już teraz passé, coraz mniej Polacy piją i o tym między innymi również w naszym dzisiejszym porannym programie. Zapraszam, życzę udanego dnia, zostańcie ze mną.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt

0: urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
3: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
1: Reklama.
4: Polska poderwała myśliwce, Rosja atakuje Ukrainę. Kolejny duży wyciek danych, tym razem to dane księgowe. Sąd zdecydował w sprawie przyszłości 13-latka, który planował atak w szkole. Miriam Lipińska. Polskie myśliwce znów w akcji. Wszystko przez poranny rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla kilkunastu powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. Dostali je m.in. mieszkańcy Lublina, Zamościa, Chełma, powiatu puławskiego, a także Przemyśla, Rzeszowa i powiatu tarnobrzeskiego oraz jarosławskiego. Aby zapewnić polskiemu lotnictwu wojskowemu swobodę działania, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Kolejny bardzo poważny cyberatak w Polsce, tym razem na jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Chodzi o fakturownię. Hakerzy wykradli dane użytkowników i ich kontrahentów, w tym rachunki bankowe i informacje o płatnościach. Cyberprzestępcom nie udało się jednak uzyskać dostępu do danych kart płatniczych i informacji przekazywanych do KSeF. Według fakturowni wyciekły dane z faktur wystawionych przed 2023 rokiem. Firma zaleca użytkownikom zmianę haseł do konta i powiązanego z nim adresu e-mail. A sprawę cyberataku wyjaśniają już służby. Według portalu Zaufana Trzecia Strona przyznała się do niego ta sama grupa, która przypisuje sobie włamanie do systemu MyDoktor. 13-latek, który planował atak w swojej szkole, trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował sąd w Wąbrzeźnie. Plany chłopaka w ostatniej chwili udaremnili policjanci, którzy w poniedziałek rano weszli do jego domu. W spakowanym do szkoły plecaku znaleźli bagnet, a w domu tasak. 13-latek chciał wejść do szkoły z nożem i skrzywdzić przypadkowo napotkane osoby. Wcześniej zabijanie trenował na kotach. Sprawę zaczęło badać już także Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty. W ciągu tygodnia będzie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia zostanie przesłuchany. Prokuratura ponownie powołała w tej sprawie biegłych psychiatrów. Ihor M. w klasztorze benedyktynek zabił księdza i ranił 4 osoby. 31-letni Ukrainiec cały czas przebywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.
5: Jego stan zdrowia być może będzie ulegał zmianie, choćby z uwagi na wdrożone leczenie.
4: I dlatego jest szansa na przesłuchanie, podkreśla Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Przemyskiej Prokuratury, która przejęła śledztwo. 2 z rannych osób wyszły już ze szpitala, 2 kolejne są na oddziale intensywnej terapii. To osoba duchowna i osoba świecka. Już dziś ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wchodzi do kin w całej Polsce. To opowieść poruszająca i ponadczasowa o najważniejszych wartościach w życiu człowieka, mówi grający Stanisława Wokulskiego Marcin Dorociński.
6: To jest o poszanowaniu pracy, o tym, jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o pomaganiu innym i robieniu tego nie w sposób popisowy, tylko po prostu z potrzeby serca i o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa. Natomiast lepiej przeżyć nieszczęśliwą miłość niż nic nie przeżyć.
4: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska. Na ekranie zobaczycie też plejadę gwiazd polskiego kina, w tym wracającego z aktorskiej emerytury Marka Kontrata w roli Ignacego Rzeckiego.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W miejscu

0: W Bibliotece Publicznej w Redzie odbędą się kolejne bezpłatne warsztaty dla rodziców z cyklu spotkań do gadani. Tematem spotkania będzie pokolenie Z, jego potrzeby oraz sposoby wspierania młodych ludzi we współczesnym świecie. Warsztaty zaplanowano na wtorek 13 października o godzinie 16:30. Spotkanie zatytułowane Za moich czasów tego nie było ma być okazją do rozmowy o tym, co wiemy o pokoleniu Z, jak możemy je wspierać i czego rodzice oraz młodzi mogą uczyć się od siebie nawzajem. Zajęcie poprowadzi dr Marcin Szulc, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, psycholog i wykładowca specjalizujący się m.in. w psychologii penitencjarnej i resocjalizacji. W swojej pracy zajmuje się także problematyką zachowań ryzykownych, przemocy oraz wpływu środowiska na rozwój młodych ludzi. Spotkanie jest skierowane do rodziców i opiekunów. Warsztaty są bezpłatne i nie obowiązują na nie zapisy. Zabytkowy ciągnik Fergusław i jego kierowca Piotr Drywa z grupy Zakręceni na Klasyki reprezentowali powiat lęborski podczas 8 podkalańsko-orawskich wyścigów traktorów Traktoriady 2026. Zawód odbył się w Lipnicy Wielkiej w rejonie Babiej Góry niedaleko granicy ze Słowacją. Załoga z powiatu lęborskiego miała do pokonania ponad 700 km w jedną stronę, a na miejscu czekała wymagająca górska trasa. W zawodach uczestniczyło około 60 ciągników, wśród nich zabytkowe maszyny. Trasa liczyła prawie kilometr i prowadziła przez błotniste odcinki, wyboje, rowy z wodą oraz strome podjazdy. Fergusław poradził sobie z warunkami i ukończył rywalizację. Dla Piotra Drywy i jego maszyny był to kolejny udział w wydarzeniu związanym z klasycznymi ciągnikami. Na uczestników czekała nie tylko jazda po wymagającej trasie. Jedną z konkurencji finałowych był rzut gumowcem do środka opony. Wyjazd do Lipnicy Wielkiej był kolejną okazją do zaprezentowania zabytkowego Fergusona poza powiatem lęborskim. Piotr Drywa i Fergusław wcześniej pojawili się m.in. podczas Traktoriady w Potęgowie oraz tegorocznych dożynek powiatu lęborskiego. W Lipnicy Wielkiej byli jedynymi reprezentantami powiatu lęborskiego. Słupsk wybrał najładniejsze lewacje w mieście. Urząd Miejski rozstrzygnął kolejną edycję konkursu, w którym oceniono 10 odnowionych budynków wielorodzinnych. Do udziału mogli zgłaszać się m.in. właściciele budynków, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które w ubiegłym roku przeprowadziły remont elewacji. Jak podkreślają urzędnicy, konkurs ma zachęcać mieszkańców do dbania o wygląd miejskiej zabudowy. Nagrody trafiły do 4 wspólnot mieszkaniowych. Zdobywcy pierwszego miejsca otrzymali 6000 zł oraz pamiątkową tablicę, która zostanie zamontowana na zwycięskim budynku. Za drugie miejsce przyznano 4,5 tysiąca zł, za trzecie 3,5 tysiąca, a wyróżnienie nagrodzono kwotą 1000 zł. Uwaga, gdyńscy kierowcy, zawody kolarskie spowodują zmiany w organizacji ruchu na ulicach miasta. W niedzielę 4 października w związku z organizacją zawodów kolarskich Pomerania GRVL 2026 Mistrzostwa Polski w kolarstwie gravelowym wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym na terenie Gdyni. W zawodach weźmie udział około 500 zawodników, którzy rywalizować będą na trasach o długości 160 km, 100 km i 50 km. Start i meta zlokalizowane będą przy Stadionie Miejskim przy ulicy Olimpijskiej 5 na czas przejazdu peletonów o 7:50 do 8:10 i 8:50 do 9:10. Zamykane będą ulice Olimpijska, Małokacka, Wielkokacka do wysokości ulicy 2 Morskiego Pułku Strzelców. Przewidywany czas zamknięcia maksymalnie 20 minut dla każdego startu. W rejonie trasy mogą występować krótkotrwałe wstrzymania ruchu związane z przejazdem uczestników wyścigu. O pozostałych utrudnieniach przeczytać na stronie gdynia.pl. Całkiem niezła temperatura dzisiaj się będzie utrzymywała jak na jesień. Bardzo zresztą podobna do tej wczorajszej. 19 stopni zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie. 20 w Wejherowie, Redzie, Rumiknie, Winie-Luzinie, Słupsku, Lęborku, Komelnicy. Niebo będzie albo bezchmurne, albo jedynie pojedyncze obłoki będą się pojawiały. Na opady szans nie ma. Ciśnienie cały czas jest dość wysokie. Z kolei wiatr utrzymuje się słaby i co najwyżej umiarkowany.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: dzisiaj o poranku jedna z naszych redakcyjnych koleżanek zapytała mnie, czy my mężczyźni nie świętujemy zbyt często. Ja mówię, jak często? Tylko 3 razy w ciągu roku, bo Dzień Mężczyzn jest 10 marca, czyli zaraz po Dniu Kobiet. Potem mamy Międzynarodowy Dzień Mężczyzn 19 listopada, czyli wszystko przed nami. No i oczywiście dzisiaj Dzień Chłopaka, czyli 30 września. No to 3 razy, czy to jest dużo? Panowie, wszystkiego najlepszego z okazji waszego i naszego i mojego święta. Dzień Chłopaka dzisiaj mamy, oprócz tego dzień na przykład tłumacza, dzień archiwisty i Międzynarodowy Dzień Podcastów. Pozdrawiam wszystkich podcasterów. Zapraszam do słuchania. Arkadiusz Mieńczewski, 30 dzień września. Imieniny dzisiaj obchodzą Zofia, Franciszek, Grzegorz, Nadia, Wiktor, Felicja, Hieronim, Nadzieja, Hieronima i Honoriusz. Przysłowie na dziś: wiele ostu we wrzesień wróży pogodną jesień. Mam nadzieję, że ta jesień rzeczywiście będzie pogodna, no bo po tym lecie mało pogodnym jesień przydałaby się pogodna i do tego tematu również powrócę w naszym dzisiejszym porannym programie, bo jest zapowiedź tego, jak będzie wyglądała jesień w tym roku pogodowo. A za chwilę nasza poranna księga imion, dzisiaj z okazji Dnia Chłopaka, o dwóch paniach, Zofia i Nadia. Tymi imionami dzisiaj się zajmę i powiem słów kilka o tych paniach. Jakie są dobre i złe strony tych imion? O tym wszystkim już za moment w naszym porannym programie. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra klinik.

0: kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
6: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
7: Reklama.

0: Pamiętam ten film, kiedy padł ten tekst. Panowie, chciałem przedstawić moja żona Zofia. A Zofia jest świetną obserwatorką, która potrafi dostrzec detale niewidoczne dla pozostałych oczu. W relacjach międzyludzkich jest ciepła, serdeczna i pełna empatii, ale jednocześnie zachowuje zdrową niezależność i asertywność. Bije od niej wewnętrzne światło oraz stabilność, dzięki czemu ludzie chętnie zwracają się do niej po radę i wsparcie. Dobre strony, mądrość i dalekowzroczność, empatia i delikatność. Złe strony, skłonność do zdystansowania, nadmierny krytycyzm i trudność w okazywaniu słabości. Zofia rzadko przyznaje się do własnych trudności, woli sama dźwigać swoje ciężary, by nie obciążać innych. Czas na Nadię. To ona w piękny sposób łączy wartości dla swojego otoczenia. Jest promykiem nadziei, wnoszącym lekkość, życzliwość i ożywczą energię. Cechuje ją bogata wyobraźnia, silna intuicja oraz otwartość na świat i ludzi. Jest osobą prostolinijną, uczuciową i pełną pasji, która żyje mocno, głęboko przeżywając zarówno własne sukcesy, jak i emocje bliskich osób. Dobre strony, optymizm i dążenie do dobra, silna intuicja i empatia, kreatywność i pasja. Złe strony, zmienna emocjonalność, niezdecydowanie i nadwrażliwość na zranienie. Łatwo dotknąć ją oschłym słowem lub brakiem delikatności, co sprawia, że potrafi na jakiś czas wycofać się w swój świat. Taka właśnie jest Nadia. Wszystkiego najlepszego dla was wszystkich obchodzących dzisiaj swoje imieniny.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
3: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
4: Siódma 7:30 na zegarach się pojawiła. Michał Jarosz przy mikrofonie. Najwyższa pora zobaczyć, co tam się na drogach u nas dzieje, jak dzisiejszy środowy poranny szczyt komunikacyjny się prezentuje. W Słupsku całkiem nieźle. Bywały lepsze dni, ale bywało też wiele gorszych dni dla słupskich kierowców. Ruch odbywa się dość sprawnie, jedynie mamy podwyższone miejsce, gdzie tych samochodów jest więcej, chociażby na ulicy Kaszubskiej. Dobra wiadomość jest taka, że nawet 213 z Siemieniec do Słupska jakoś specjalnie się nie zapycha. Już niestety tego powiedzieć nie mogę. Ulicy Głównej w Kobylnicy jak zwykle o tej porze tutaj ruch utrzymuje się naprawdę intensywny. Do Lęborka ze Słupska dojechać idzie bez większych problemów i w Lęborku też na jakieś utrudnienia poważne nie natrafimy. Zobaczymy, co później się będzie działo. Póki co to poranne godziny szczytu są praktycznie, że niezauważalne w Lęborku. Do Wejherowa możemy z Lęborka dojechać znowu już praktycznie bez problemów. Dopiero cokolwiek zaczyna się dziać na wysokości Gościcińskiej Górki. Choć i tak dzisiejszy poranek jakoś bardzo dramatycznie tutaj nie wygląda. Samochodów także dużo widać na Zamostnej w Bolszewie. Do Wejherowa dalej już bez problemu sobie wjedziemy. W samym Wejherowie też dość spokojnie to wygląda. Widzę, że tutaj tylko się nam zapycha ulica Henryka Sienkiewicza, ale to chyba wszystko, jeśli chodzi o Wejherowo. Reda też dobrze wygląda, też żadnych utrudnień tutaj nie ma. Praktycznie bym to powiedział, troszkę się już zagalopowałem, bo niestety mamy zdarzenie drogowe na ulicy Gdańskiej w pobliżu skrzyżowania z Muńską. Trochę nam tutaj ruch spowalnia, przez trochę mam na myśli pasy w kierunku północnym od skrzyżowania z ulicą Obwodową do skrzyżowania z ulicą Muńską. Rumia na ulicy Sobieskiego, tutaj naprawdę dużo samochodów w tym momencie się utrzymuje, ruch dość duży. To samo na ulicy Morskiej i Hutniczej w Gdyni, no jak to poranny szczyt komunikacyjny Derdowskiego od strony Kosakowa do Gdyni również się zapycha. Śródmieście Gdyńskie przejezdne, Chwaszczyńska jak zwykle trochę ruch musi mieć podwyższony. Na Trójmiejskiej obwodnicy na szczęście bez żadnych zdarzeń drogowych sytuacja się utrzymuje, także nie musicie się obawiać opóźnień podróżując przez obwodnicę Trójmiasta. Całkiem pogodny dzień nas czeka, z pewnością słoneczny, bo zachmurzenie będzie utrzymywało się praktycznie, że zerowe. A co do temperatury, skoro już tutaj nam padła, to dzisiaj 19 stopni na termometrach zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach utrzymują się dosyć wysokie wartości powyżej 1030 hektopaskali. Wiatr cały czas utrzymuje się słaby i co najwyżej umiarkowany.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: Dawno temu Benjamin Franklin, założyciel Stanów Zjednoczonych, powiedział, że na tym świecie są tylko pewne śmierć i podatki. No to ja o podatkach powiem wam o poranku, bo rząd przyjął budżet na 2027 rok i jeżeli chodzi o nasze podatki, to zapowiedział podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych, wprowadzenie pośredniego progu 24% do kwoty 150 tysięcy złotych, co oznacza, że podatnicy zapłacą wyższą stawkę PIT 32% dopiero od dochodów powyżej 150 tysięcy złotych rocznie. To musicie sobie policzyć, ile zarabiacie, a właściwie ile będziecie zarabiać w przyszłym roku miesięcznie i na które podatki się załapiecie. No i jeszcze ważnym tematem jest kontynuacja programów 800+, aktywny rodzic, in vitro, renta wdowia, 13 i 14 emerytura. Dużo wydatków na obronność, 198 miliardów złotych i przekroczą te wydatki 4,5% PKB, a nakłady na ochronę zdrowia wyniosą 274 miliardy złotych, a to oznacza wzrost o 26 miliardów, czyli właściwie 10% wzrost wydatków na ochronę zdrowia. Mamy nadzieję, że lepiej będzie wyglądała ta ochrona zdrowia po zwiększeniu tych wydatków, ale to się zobaczy w przyszłym roku, a ja zdrowia wam życzę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodiuge, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
6: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.

Jak wiecie, w porannym programie co jakiś czas ostrzegam, przestrzegam przed oszustami, którzy powoli wchodzą na kolejny level. Nowa, stara metoda kradzieży z konta. Policja ostrzega przed tym patentem. Oczywiście chodzi tu o to, że dzwonią pracownik banku, najpierw potem pojawia się policjant. No i właśnie pojawia się to słowo klucz, bo coraz częściej oszuści przechodzą z rozmów telefonicznych na połączenia wideo. Zakładają elementy umundurowania przypominające policyjne, posługują się profesjonalnym słownictwem, przesyłają fałszywe dokumenty i budują wieloetapowe, wiarygodne scenariusze. Wszystko po to, by uśpić waszą czujność. Dlatego uważajcie, bo ta manipulacja naprawdę wychodzi na wyższy level i policja przypomina, że prawdziwy policjant ani pracownik banku nigdy nie prosi o przekazanie kodów BLIK ani przelanie środków na tak zwane konto techniczne. W razie wątpliwości należy rozłączyć się i samodzielnie zadzwonić na oficjalny numer instytucji, z której

0: rzekomo dzwoniono. Jak słyszycie, to już nie tylko halo, halo, ale również i wideo. Halo, to ja, policjant, mówię do ciebie. Wiecie, to jest wiarygodne dla niektórych, dlatego nie dajcie się omamić i nie dajcie się oszukać.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
2: Polskie myśliwce w powietrzu, trwa rosyjski atak na Ukrainę. Wrześniowa inflacja z czwórką z przodu, przewidują ekonomiści. Nowa ekranizacja lalki od dziś w kinach. Miriam Lipińska. Polska poderwała dziś rano prewencyjnie swoje myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Tymczasem Polska wciąż nie ma telefonicznej aplikacji ostrzegającej o możliwym ataku z powietrza. Komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek zapewnia jednak, że prace nad nią są już zaawansowane.
3: Będzie wibrować, będzie sygnał alarmowy, będzie włączona sygnalizacja latarką. No i myślę, że taka informacja każdego, kto będzie miał oczywiście tą aplikację zainstalowaną, obudzi i będzie ta osoba ewakuowała się w to miejsce bezpieczne.
2: Na razie niektórzy mieszkańcy Lubelszczyzny korzystają z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik. Stworzył ją lublinianin Piotr Kukier, gdy po raz pierwszy nie usłyszał syreny alarmowej.
4: Nie chciałem kolejnego wieczora czy nocy po prostu zastanawiać się, czy będzie była syrena, czy ja ją usłyszę, czy nie. No i w związku z tym uważałem, że taka aplikacja byłaby mi potrzebna właśnie, żeby wiedzieć, że na pewno będę wiedział, jak będzie taki sygnał, a dwa, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję.
2: A po poniedziałkowym alarmie o zagrożeniu z powietrza w Lublinie wielu mieszkańców tego miasta skarżyło się, że nie słyszało syren. Dziś poznamy najnowsze dane o inflacji w kończącym się wrześniu. Eksperci mówią zgodnie, przez drogie paliwa czeka nas duży inflacyjny skok.
5: Zakładamy, że zobaczymy tam czwórkę z przodu, 4,1 rok do roku dokładnie.
6: No niestety, we wrześniu to będziemy mieli do czynienia z kolejnym skokowym wzrostem inflacji w kierunku bardzo duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy czwórkę z przodu.
2: Mówili Krystian Jaworski, ekonomista Credit Agricole, i Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska. A szybko rosnąca inflacja może oznaczać podwyżkę stóp procentowych i to jeszcze w tym roku. Plaże w Ustce i sąsiednich miejscowościach nadal zamknięte po znalezieniu na brzegu czarnej oleistej substancji. To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków podczas czyszczenia baków. Trwa ustalanie jednostki, która to zrobiła. Zostały pobrane próbki, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
7: Zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie. Są też osoby ze zwierzętami.
8: Zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił.
2: Dodają rozczarowani turyści, bo pogoda nad morzem piękna, a na plaży wstęp wzbroniony. Sprzątanie ma potrwać co najmniej kilka dni. Od dziś można wybrać się do kina na najnowszą ekranizację lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kowalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Przedwczoraj pierwsi widzowie oklaskiwali film na premierze w Teatrze Wielkim w Warszawie.
9: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka, film przecudowny.
10: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem.
11: Porównałbym ten film do Ziemi Obiecanej z niezwykłym rozmachem. Poleciłbym każdemu.
2: W filmie pojawiają się gwiazdy polskiego kina, między innymi Marek Kondrat, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Maria Dębska i Borys Szyc.
12: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ważne informacje dla gdyńskich kierowców. 3 i 4 października w godzinach 18 północ nastąpi zamknięcie fragmentu Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Świętojańską do ulicy Bema. Utrudnienia są związane z pokazami wideomappingu na budynku Urzędu Miasta organizowanymi z okazji stulecia miasta Gdyni. W podanych godzinach nie będzie możliwości wjazdu w Alei Piłsudskiego z ulicy Świętojańskiej. Nie będzie także możliwości wyjazdu z ulicy Bema w kierunku Alei Piłsudskiego. Ruch zostanie skierowany na wyznaczony

0: Oznaczone teraz objazdowe w kierunku centrum dla pojazdów nadjeżdżających od wschodniej strony Alei Piłsudskiego w kierunku Alei Piłsudskiego dla pojazdów jadących ulicą Świętojańską. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Mieszkańcy Lęborka mogą wziąć udział w ankiecie dotyczącej obecnej sytuacji miasta i jego dalszego rozwoju. Badanie jest częścią prac nad strategią rozwoju miasta Lęborka na lata 2027-2034. Zebrane opinie mają pomocy w określeniu celów i zadań, które zostaną uwzględnione w przygotowywanym dokumencie. Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. W formularzu mieszkańcy mogą odnieść się do aktualnej sytuacji Lęborka oraz wskazać jego mocne i słabe strony. Zebrane informacje zostaną następnie poddane opracowaniu statystycznemu. Wyniki badania mają zostać wykorzystane przy tworzeniu ostatecznej wersji strategii rozwoju miasta na kolejne lata. Ankieta jest elementem szerszych prac związanych z przygotowaniem dokumentu obejmującego okres od 2027 do 2034 roku. Formularz można wypełniać do 9 października. Ankieta jest dostępna przez internet na stronie wskazanej przez Urząd Miejski w Lęborku. Udział w badaniu ma charakter opiniodawczy. Zebrane odpowiedzi mają dostarczyć informacji o tym, jak mieszkańcy oceniają obecną sytuację miasta i które kwestie mogą być uwzględniane przy planowaniu jego dalszego rozwoju. Wyniki po statystycznym opracowaniu zostaną zamieszczone w końcowym dokumencie strategii. Uczniowie 5 szkół podstawowych z gminy Kobylnica będą uczyć się, jak świadomie gospodarować pieniędzmi i podejmować decyzje finansowe. Samorząd otrzymał ponad 118 tysięcy złotych dofinansowanie w ramach programu Lekcje o finansach. Projekt obejmie szkoły w Kobylnicy, Kończewie, Kwakowie, Sycewicach i Słonowicach. Uczniowie wezmą udział w zajęciach poświęconych m.in. finansom i zarządzaniu pieniędzmi. W programie zaplanowano także dwudniowe wycieczki edukacyjne do Warszawy. Młodzież będzie mogła odwiedzić instytucje związane z finansami i gospodarką oraz wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas lekcji. Całkowita wartość projektu to 150 tysięcy złotych. Ministerialne dofinansowanie wynosi 118 tysięcy 600 złotych, a wkład własny gminy Kobylnica to 31 tysięcy 400 złotych. Reda po raz kolejny zaprosi seniorów do wspólnego świętowania. Już 2 października odbędzie się tam senioriada. Wydarzenie rozpocznie się o 14.30 przed Miejską Biblioteką Publiczną przy ulicy Derdowskiego 3. To właśnie stamtąd uczestnicy wyruszą w barwnym korowodzie w kierunku Fabryki Kultury przy ulicy Łąkowej. Na miejscu zaplanowano kolejne atrakcje. Wystąpi folklorystyczny zespół Redzanie. Odbędzie się także symboliczne przekazanie seniorom klucza do miasta oraz wręczenie dyplomów uznania. Jednym z najważniejszych punktów tegorocznej senioriady będzie koncert zespołu X Czerwone Gitary. Początek występu zaplanowano na 16.30. Udział w koncercie jest bezpłatny, jednak obowiązują wejściówki, które można odebrać w Fabryce Kultury. Po części koncertowej organizatorzy zapraszają na poczęstunek oraz wspólną potańcówkę z DJ-em. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Małe jesienne ocieplenie trwa i wszystko wskazuje, że dopiero zacznie się tak konkretnie ochładzać dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Póki co dzisiaj 19 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20, Wejherowo, Reda, Rumia, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. W ciągu dnia niebo będzie bezchmurne albo jedynie pojedynczo błoki będą się pojawiały. Na opady szans nie ma. Ciśnienie z kolei dość wysokie się nam utrzymuje dzisiaj w ciągu dnia.
1: Norda.

0: Środowy poranek, witajcie ponownie, Arkadiusz Mieczewski. Jest dzisiaj Dzień Chłopaka, a to okazja do spotkań wieczornych. Chłopcy spotkają się z chłopcami, no i może coś się pojawi. Pamiętajcie, że alkohol jest w tej chwili passé i już wam powiem dlaczego. Okazuje się, że u nas jest tak dobrze, że aż tak źle. Dlaczego dobrze? No dobrze dlatego, że my Polacy przestajemy pić alkohol. I w 2025 roku abstynentów przybywało szybciej tylko w dwóch krajach Unii Europejskiej. My, Polacy, jesteśmy liderami. W Polsce codzienne picie alkoholu deklaruje zaledwie 0,5% ankietowanych, cotygodniowo niecałe 3%, a raz w miesiącu 17%. Do sporadycznego sięgania po kieliszek przyznaje się 44% badanych, a 35% deklaruje abstynencję. I to jest najlepszy wynik od wielu lat. Ale niestety rząd się tym martwi, że my coraz mniej pijemy, dlatego że niestety coraz mniej pieniędzy wpływa do budżetu. Otóż roczne wpływy z podatku od wyrobów spirytusowych są niższe. Na koniec czerwca pozyskał rząd z niego 3,9 miliarda złotych, tymczasem rok wcześniej było 4,5 miliarda. Roczny plan wpływów z tej opłaty w połowie roku zrealizowano zaledwie w 31%. No i teraz rząd ma zagwozdkę. Co powiedzieć Polakom? Pijcie więcej, bo brakuje nam kasy? Czy może podwyższymy jeszcze ceny tego alkoholu, żeby ci, co jeszcze piją, to może nam tę dziurę w budżecie uratowali?
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.

0: 9.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
5: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
7: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
8: Reklama.

0: Urodzeni 30 września mają w sobie coś, co sprawia, że naprawdę trudno jest im się oprzeć. Swoim uśmiechem i sposobem bycia czarują i budzą zainteresowanie. Są bardzo komunikatywni, otwarci i pełni pozytywnych emocji. W każdej sytuacji znajdą coś korzystnego i nigdy nie pozwalają, by zwątpienie czy jakiekolwiek negatywne emocje zabrały im motywację do działania. Wystrzegają się plotek i oceniają ludzi jedynie przez pryzmat własnych wartości. Są uczciwi i porozumiali. Chcą, by wokół nich panowała harmonia, szczęście i spokój, więc starają się postępować zgodnie z samym sobą i wyznawanymi wartościami. O, żeby tak wszyscy tacy byli jak urodzeni 30 września, ale oni też mają wady: pobłażliwość i niewierność oraz łatwowierność. Zalety to uprzejmość, towarzyskość i autentyczność. Szczęśliwa liczba urodzonych 30 września to 2, a wśród urodzonych są Monika Bellucci, włoska modelka i aktorka, Tymon Tymański, polski wokalista, kompozytor i Jakub Porada, polski dziennikarz telewizyjny i radiowy. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja Zewiądze Sunty Trzecy. Barch.
4: Barch.
5: Bzik.
4: Bzik.
5: Je to ale barch prywdzewy chcył do izby wlejść przez kłemin.
6: Skalę bzika poznać można snadnie, gdy sąsiad miast drzwiami kominem wpadnie.
5: Je to ale barch prywdzewy chcył do izby wlejść przez kłemin.
4: Barch.
5: Bzik.
4: Barch.
7: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
2: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października, wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
3: Godzina 8.30 na zegarach, Michał Jarosz melduje się przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam nam się pozmieniało na drogach naszego regionu od godziny 7.30. Godzinę temu zachwalałem trójmiejską obwodnicę i nie zmienię zdania. Dalej jest dobrze na obwodnicy, dalej nie natraficie na żadne korki, żadne utrudnienia i nie musicie obawiać się opóźnień. Na Chwaszyńskiej także sytuacja się nie zmieniła, ale tu już nie jest tak pięknie. Ruch dość intensywny w kierunku na właśnie obwodnicę. Dalej Śródmieście Gdyńskie przejezdne, na szczęście tutaj się nie pogorszyło. Ulica Morska fragmentami wypełniona autami, fragmentami przejezdna. Im bliżej Rumi, tym gorzej. Mówimy o pasie z Rumi do Gdyni. Hutnicza chyba trochę lepiej się prezentuje niż Morska o tej porze. Derdowskiego dalej wypełniona samochodami z Kosakowa do Gdyni. Rumia już troszkę nam tutaj została wspomniana, czyli konkretnie trasa 468 z Rumi do Gdyni. W tym momencie to jest odcinek bardzo chętnie wybierany przez kierowców, ale to chyba w Rumi już wszystko. W Redzie dalej zdarzenie drogowe niestety nam spowalnia podróż. Dość intensywnie zapchany jest odcinek ulicy Gdańskiej od Obwodowej aż po skrzyżowanie z ulicą Młyńską. Niestety nic się od godziny 7.30 nie zmieniło. Poza tym w Redzie dość spokojnie. Wejherowo bez większych problemów, za to na Gościcińskiej Górce spowolnimy naszą podróż. Dalej jedziemy sobie już do Lęborka bez problemu. W Lęborku w dalszym ciągu dobrze sytuacja wygląda, choć już podwyższył się nam ruch w rejonie Ronda Solidarności, a w sąsiedniej Nowej Wsi Lęborskiej roboty drogowe na ulicy Lęborskiej się ciągną, także ruch tutaj spowalnia nam niestety. Z Lęborka do Słupska problemów w trasie nie znajdziemy, a w samym Słupsku chyba już szczyt komunikacyjny powolutku kończymy. W tym momencie już poważniejszych żadnych utrudnień na drogach nie ma i ruch odbywa się raczej sprawnie na terenie praktycznie całego miasta. Może jakieś tam pojedyncze skrzyżowania bardziej są wypełnione autami. Dobra wiadomość, w Kobylnicy ruch się uspokoił. Ulica Główna jest już o tej porze przejezdna. Dziewiętnastkę dzisiaj na termometrach zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce. Jak na ostatni dzień września to całkiem nieźle. Tyle samo w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Redzie, Rumignie, Mieluzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ale temperatura to nie wszystko, do tego praktycznie bezchmurne niebo, dużo, dużo słońca i wiatr słaby i umiarkowany. Neopady się nie zanosi. Na barometrach dzisiaj oglądamy dość wysokie wartości, około 1031 hektopaskali, czyli naprawdę dużo.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: Polska złota jesień. Trzyma się mocno. Łagodna wieżowa aura zostanie z nami na dłużej, twierdzą synoptycy, nawet przez dużą część października. W najnowszych prognozach długoterminowych widać, kiedy pogoda ma się wyraźnie pogorszyć. Możliwe, że nastąpi to nie wcześniej niż za miesiąc. Do tego czasu oczywiście zdarzą się bardziej deszczowe okresy, ale raczej nie mają trwać długo. Październik zapowiada się wyjątkowo przyjemnie, będzie cieplej niż zwykle o tej porze roku i bez zbytnio intensywnych opadów. Ale musicie pamiętać, że ta pogoda będzie trochę zmienną, czyli noce będą chłodne, ranki też, a potem ciepły dzień. Czyli będziecie, wychodząc z domu o poranku, musieli się ubierać na tak zwaną cebulkę, czyli coś zakładamy cieplejszego na siebie, a potem to ściągamy, bo w ciągu dnia będzie ciepło. Pod koniec przyszłego tygodnia prognozowane jest przejściowe ochłodzenie oraz większe opady deszczu, szczególnie na północy i zachodzie kraju, a wyraźniejsze pogorszenie warunków atmosferycznych i spadek temperatury przewidywany jest dopiero na przełomie października i listopada. Trzymam kciuki za przepowiednie naszych synoptyków, którzy twierdzą, że przed nami jeszcze jest ten piękny, taki jesienny, ciepły czas.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
6: Okno na kulturę.
7: W Wejherowie zapowiada się kulturalnie, a najbliższy weekend będzie okazją, żeby trochę zwolnić, wyjść z domu i dać się

zaskoczyć, a szczegóły już za chwilę. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Rozpoczynamy serwis kulturalny na antenie Radia Nord FM. Czy można być blisko i jednocześnie coraz bardziej osobno, czyli czy we dwoje zawsze znaczy razem? 3 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbędzie się spektakl pod tytułem We dwoje na podstawie dramatu monodram na dwie role Artura Grabowskiego w wykonaniu grupy teatralnej Srebrna Nitka. Dwoje ludzi, dwa krzesła, wspólne życie, które zostawiło po sobie setki gestów, słów, przyzwyczajeń, małych czułości i małych ran. Spektakl We dwoje na podstawie dramatu monodram na dwie role Artura Grabowskiego opowiada o relacji, która z czasem właśnie staje się próbą. O starzeniu się ciała, ale przede wszystkim o starzeniu się wspólnego świata. O tym, co zostaje między dwojgiem ludzi, kiedy coraz trudniej mówić, słuchać, pamiętać i być naprawdę obok. Jak informują organizatorzy, jest w tej historii miejsce na ironię i humor, na czułość i złość, na wspomnienia i milczenie, bo bliskość nie zawsze jest spokojna, czasem potrafi boleć, śmieszyć, a czasami jest jedynym sposobem, żeby nie zostać samemu. A jeżeli zamiast spektaklu wybieracie spotkanie, integrację i rozmowy i jesteście jeszcze miłośnikami literatury, to 1 października w czwartek biblioteka zaprasza na dyskusyjny klub książki dla dorosłych. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16. A może ktoś z Was chce spróbować przygody z tańcem? W Wejherowie powstaje zespół tańca tradycyjnego. Jest to projekt, w którym spotkają się taniec, muzyka i zainteresowanie lokalnym dziedzictwem. A zajęcia poprowadzi Daniel Koziatek. Organizatorzy zapewniają, że nie trzeba wiedzieć jeszcze, czy taniec tradycyjny jest właśnie dla Ciebie, bo pierwsze spotkanie ma mieć charakter otwarty i zapoznawczy. I jest to dobry moment, jak zaznaczają organizatorzy, żeby przyjść, poznać instruktora, innych uczestników i sprawdzić, jak smakuje wspólny taniec. 29 września o godzinie 18. A jeśli ktoś poczuje, że chce zostać z grupą na dłużej, to od października zaczną się regularne zajęcia, które odbywać się będą co tydzień w godzinach od 18 do 20. Czyli przed nami zapowiada się tydzień, w którym można zarówno spotkać się ze sztuką, kulturą, tańcem i wieloma, wieloma atrakcjami. A ja na następne informacje kulturalne na antenie Radio Nord FM zapraszam o 12.45. Słyszymy się, cześć!

0: polska złota jesień ma jeszcze z nami zostać przez dłuższy czas, to może dla Was taka propozycja, żeby aktywnym być na zewnątrz, bo aktywność fizyczna jest kluczowa dla naszej kondycji fizycznej i psychicznej. Mam najnowszy raport od japońskich naukowców, którzy twierdzą, że ważne jest, żeby się ruszać nie intensywnie, a raczej regularnie. 10 minut bardzo powolnego biegu może poprawić nastrój i wspierać funkcje poznawcze mózgu. Czyli co? O poranku wychodzimy wcześniej z domu, nie jedziemy samochodem, autobusem, tylko powolutku biegniemy do pracy. Ja wiem, że niektórzy mają daleko i 20 km powolnym biegiem zajęłoby im na przykład kilka godzin. A to jeżeli macie jakąś możliwość w ogóle poruszania się o poranku, a również i po południu, to tak jak mówię, za japońskimi naukowcami 10 minut, ale spokojnego takiego biegu. Otóż 10 minut lekkiego wysiłku fizycznego poprawia pamięć, nie tylko chodzi o ręce i nogi w trakcie tej aktywności, także głowa kołysze się łagodnie, pionowo w górę i w dół, co wpływa na nasz lepszy nastrój. To ja zdecydowanie najlepszego nastroju Wam życzę, bez względu na to, czy biegacie o poranku, czy też nie biegacie. Mam nadzieję, że taki to będzie dzień z dobrym nastroju.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich.

0: Lippo wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFlor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFlor, Reda, ulica Drogowców 1. Reklama.
1: Koniec operacji myśliwców i odwołane alerty w dwóch województwach. W Lublinie ruszają miejskie szkolenia na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza, a potem słowacki program CPN z tańszymi biletami na podróże koleją. Miriam Lipińska. Poderwane przez Polskę dziś rano w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę myśliwce wróciły już do baz. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało już alerty dla województw lubelskiego i podkarpackiego. W Lublinie, gdzie alerty i alarmy są już niemal codziennością, rozpoczynają się miejskie szkolenia m.in. dla właścicieli dużych sklepów, w tym galerii handlowych, na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Chodzi o to, by klienci byli na bieżąco informowani, co mają robić, gdy na zewnątrz wyją syreny i jest potencjalne ryzyko ataku. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Miasto zdecydowało, że trzeba podjąć działania, by mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje, na przykład w galerii handlowej. Stąd rozmowy między innymi z właścicielami sklepów, mówi wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
3: Tam w większości wypadków jest nagłośnienie, to ten speaker powinien powiedzieć: proszę Państwa, zagrożenie z powietrza, prosimy udać się do garażu podziemnego według wskazówek naszego personelu.
2: Także wojewoda lubelski i jego służby zapowiadają intensyfikację działań po ostatnich alarmach, mówi rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
4: Takie procedury są opracowywane zarówno przez prywatnych przedsiębiorców, jak i jednostki publiczne, które dotychczas takich procedur nie stosowały. Jak reagować w różnych godzinach, w których może się zdarzyć, że taką syrenę alarmową usłyszymy.
2: A usłyszymy ją na przykład w sklepie, w aptece, na parkingu czy w sądzie.
1: Trwają też wspólne polsko-litewskie ćwiczenia ewakuacji przez Przesmyk Suwalski na wypadek rosyjskiej agresji na Litwę. Sprawdzany jest system ostrzegania mieszkańców, przemieszczanie przez kolejne regiony, transport, punkty zbiórki i rejestracji. Polska w sytuacji zagrożenia może stać się hubem ewakuacyjnym dla wszystkich państw bałtyckich, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski.
5: Wiadomo, że Polska jest głównym zapleczem dla państw bałtyckich. Wsparcie z Polski jest głównym wsparciem, które państwa bałtyckie mogą otrzymać.
1: Pomoc Polski i ewakuacja transgraniczna wynika z planów operacyjnych przygotowanych przez NATO. Utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. Po wczorajszym uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem kolejowym odwołano w sumie 38 pociągów, a 55 było opóźnionych łącznie o ponad 760 minut. Jak podaje PKP PLK, na razie nie wiadomo, kiedy usuwanie problemu się zakończy. Program CPN po słowacku. Od jutra nasz południowy sąsiad nie tylko ograniczy marżę na benzynę i olej napędowy, chce też, żeby kierowcy przesiedli się do pociągów, oferując o połowę tańsze bilety na przejazd koleją. Do kin wchodzi dziś ekranizacja Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Na ekranie zobaczymy plejadę aktorskich znakomitości, nawet w rolach drugo- i trzecioplanowych, w tym Marka Kondrata, który specjalnie dla roli Ignacego Rzeckiego po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Bardzo mnie to ucieszyło, mówi Marcin Dorociński, który w filmie wciela się w Wokulskiego.
6: Jak Radek go przywiózł na przymiarkę kostiumów i to była niespodzianka, ja nie wiedziałem. Jak zobaczyłem Marka, to klęknąłem po prostu i otworzyłem mu drzwi i mówię: Boże, teraz to ja się już nie boję. Jak mam takiego Rzeckiego?
1: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska.
7: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Na Górce Ludzińskiej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Policjanci wejherowskiej drogówki pracujący na miejscu wstępnie ustalili, że kierująca samochodem Audi, jadąc drogą wojewódzką numer 468 w kierunku Luzina, prawdopodobnie nie zachowała bezpiecznej odległości od poprzedzającego ją pojazdu marki Dacia. W efekcie Audi uderzyło w tył samochodu. Na czyją kierowała 47-letnia mieszkanka powiatu wejherowskiego. Kobieta została poddana badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, była trzeźwa. Audi kierowała 53-letnia mieszkanka powiatu lęborskiego, która również była trzeźwa. Kierująca Dacią została przetransportowana do szpitala na badania. Na szczęście nie doznała poważnych obrażeń. Policjanci sporządzili dokumentację ze zdarzenia, a teraz będą szczegółowo wyjaśniać jego okoliczności. To zdarzenie jest przypomnieniem, jak ważne jest zachowanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu. Bezpieczna odległość powinna być dostosowana m.in. do prędkości, warunków na drodze, pogody i natężenia ruchu. Młodzi rowerzyści z Nowej Wsi Lęborskiej otrzymali kaski ochronne. W Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich odbyło się wręczenie wyposażenia w ramach

0: ogólnopolskiego programu Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Akcja jest skierowana do uczniów szkół podstawowych, którzy przystąpili do egzaminów na kartę rowerową. Kaski przekazano podczas uroczystości, która odbyła się 28 września. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. pomorski kurator oświaty Grzegorz Kryger, wójt gminy Nowa Wieś Lęborska Szymon Medalion oraz przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego Roman Nowak. Obecni byli także przedstawiciele policji, w tym funkcjonariusze zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Podczas spotkania przypomniano o znaczeniu kasków dla osób poruszających się rowerami i innymi jednośladami oraz o konieczności wyrabiania bezpiecznych nawyków od najmłodszych lat. Program realizują Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji oraz Kuratorium Oświaty. Ma on związek ze zmianami w przepisach, które weszły w życie 3 czerwca tego roku. Od tego dnia osoby kierujące rowerem, rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, które nie ukończyły 16 roku życia, mają obowiązek korzystania z kasku ochronnego. Strzelanie, tor przeszkód, działania taktyczne i pierwsza pomoc. Z takimi konkurencjami mierzą się uczestnicy 5 ogólnopolskich zawodów dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji. Rywalizacja odbywa się w Szkole Policji w Słupsku i potrwa do 2 października. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów 22 dowódców oddziałów i pododdziałów prewencji zmierzyło się w specjalnej konkurencji na strzelnicy. Musieli wykazać się sprawnością fizyczną, znajomością prawa i celnością. Wynik jest decydowało o kolejności na liście startowej. Zawody oficjalnie otworzył komendant Szkoły Policji w Słupsku, inspektor Piotr Cekała. Przez najbliższe 2 dni drużyny będą rywalizować w 5 konkurencjach sprawdzających ich wyszkolenie i współpracę. Podczas apelu inauguracyjnego zawody policjanci oddali także hołd zmarłemu sierżantowi Natanowi Sieroniowi, który został postrzelony podczas wykonywania obowiązków służbowych w Kraśniku Górnym. Patronat honorowy nad zawodami objął minister spraw wewnętrznych i administracji. Przy Górze Markowca w Rumi powstaną nowe miejsca parkingowe. Miasto nabyło kolejną działkę przy ulicy Młyńskiej. O zakupie poinformował burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Jak przekazał, teren zostanie najpierw uporządkowany i wyrównany, a następnie będzie wykorzystywany jako miejsca parkingowe. Jak przekazał w mediach społecznościowych Michał Pasieczny, nabyliśmy kolejną działkę przy Górze Markowca. Tym razem przy ulicy Młyńskiej, bardzo blisko schodów prowadzących do wieży widokowej. Nasz nowy nabytek, około 1000 m2, zostanie uporządkowany, wyrównany i udostępniony jako miejsca parkingowe. Jak przypomina burmistrz, jeszcze w 2015 roku Góra Markowca w całości znajdowała się w prywatnych rękach. W pierwszym etapie Rumia kupiła około 24 000 m2 terenu. Miasto zapłaciło za nieruchomość 200 000 zł. Później samorząd starał się o pozyskanie pieniędzy na zagospodarowanie tego terenu. Miasto kupiło także kolejne działki w rejonie amfiteatru. Ta zakupiona teraz ma pełnić konkretną funkcję dla osób korzystających z Góry Markowca. Po uporządkowaniu i wyrównaniu powstaną tam miejsca parkingowe zlokalizowane blisko schodów prowadzących do wieży widokowej. Za nami dość chłodny poranek, jak zresztą wszystkie ostatnie, przynajmniej dzień przed nami ciepły. Termometry pokażą dzisiaj nawet 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiusce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Redzieru, Michniemie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie utrzymuje się małe albo wręcz niebo jest bezchmurne, a jak chmurnie ma, to możecie sami sobie wywnioskować, że na opady deszczu też specjalnie to się nie zanosi. Także dzisiaj parasole zostają w domach, a my bierzemy okulary przeciwsłoneczne.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: Środowy poranek, pora śniadaniowa, to może coś o jedzeniu. Pewna Irlandka, która działa w sieci, pochwaliła się tym, że mieszkając w Polsce trafiła na kilka produktów, które ją zaskoczyły. Zaskoczyły ją na przykład pierogi z mięsem, które są niezdrowe, ale podsmażone na patelni, smakują jej wyśmienicie. Słodki omlet to dla niej też było coś niesamowitego, nie wyobrażała sobie, że takie rzeczy można zjeść, ale jak zjadła, to stwierdziła, że będzie fanką słodkiego omletu. Ale największe wrażenie wywołały u niej kanapki. Kanapki, które są tak zwanymi kanapkami jednostronnymi, takimi, które jemy w domu, czyli chlebek, no to masełko, wędlinka, serek i może coś zielonego. Bo ona stwierdziła, że u nich kanapki są tak zwanymi kanapkami zamkniętymi. No to ktoś jej odpowiedział w internecie, że jeżeli chodzi o polskie kanapki, to jeśli je się je na miejscu, to wtedy są to kanapki otwarte, a drugą kromkę kładzie się na wierzchu, tylko wtedy, gdy bierze się ją na wynos, bo po co jeść tyle chleba? A jak wy robicie kanapki? Składacie na dwie, tak, warstwy, czy też taką pojedynczą kanapkę sobie jecie? Czy jak zabieracie do pracy kanapki, to właśnie podwójne, czy też pojedyncze? Ale raczej do pracy to podwójne, no bo wiadomo, trzeba to potem zamknąć w jakiejś folijce, no i trzeba to jakoś dowieźć do pracy, żeby to się trzymało. Życzę wam smacznego!
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października, wielkie dyniobranie.
1: Reklama.

30 dzień września i historia muzyki. W roku 1947 w Londynie urodził się Mark Bolan, wokalista i gitarzysta, lider glam rockowej formacji T-Rex. W roku 1954 w Jaworznie na świat przyszła Basia Trzeczelewska, wokalistka występująca na scenie jako Basia. W roku 1968 w Gdańsku urodził się Tymon Tymański, założyciel takiej grupy jak Kury Miłość czy Tymański Jazz Ensemble. W roku 1978 John Travolta i Olivia Newton-John wprowadzili na pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii swój drugi hit pochodzący z filmu Grease, utwór Summer Nights. Przebywał tam łącznie przez 7 tygodni i został trzecim w kolejności najlepszym singlem na roku na Wyspach, pokonanym jedynie przez piosenki Rivers of Babylon, Boney M. i You Are The One.

0: That Want, także w wykonaniu Travolty i Olivia Newton-John. W roku 95 Mariah Carey jako pierwsza wykonawczyni w historii Billboardu umieściła od razu na pierwszym miejscu listy swój singiel z piosenką Fantasy, pochodzący z 5. albumu wokalistki zatytułowanego Daydream. Wśród mężczyzn takiego wyczynu dokonał jedynie Michael Jackson utworem You Are Not Alone. Singiel Carey pozostawał na szczycie zestawienia przez 8 tygodni w Stanach Zjednoczonych. Sprzedał się w ilości 1,5 miliona sztuk.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.

0: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
2: Reklama.
3: Dziewiąta 9:30 na naszych zegarach. Jakub Szumilas przy mikrofonie, a to jest raport drogowy w radiu Norda FM. No i rozpoczynamy od okolic Słupska, więc w samym mieście jest dosyć płynnie, choć wiadomo, że w centrum nogę z gazu trzeba ściągnąć. Natomiast tyle dobrego, że nie ma tu jakichś większych zatorów. Podobnie również tutaj w okolicach samego miasta. Wyjeżdżamy na trasę krzyżówską i ruszamy na wschód naszego województwa. Lemborg. W Lemborku sytuacja wygląda dosyć normalnie. W okolicach Ronda Solidarności troszeczkę nogę trzeba z gazu ściągnąć, ale poza tym nie ma jakichś większych utrudnień i idzie wszystko dosyć dobrze. Chociaż od strony Nowej Wsi Lęborskiej ze względu na remont drogi noga z gazu również będzie dobrym wyborem. No i kapka cierpliwości oczywiście. Wyjeżdżamy z Lęborka i trasą kaszubską kierujemy się aż do Trójmiasta. A tutaj dojeżdżamy bez większych problemów i takich problemów nie ma ani na obwodnicy, ani na obwodnicy metropolitarnej. Za to na dojazdach do Gdańska, szczególnie na ulicy Spacerowej, jak sama nazwa mówi, będziecie się spacerowo poruszać w dół. Natomiast w Gdyni już bez większych problemów i do Gdyni dojeżdżacie płynnie, aczkolwiek zerknę jeszcze tutaj, jak to małe Trójmiasto kaszubskie. W Redzie o poranku doszło dzisiaj do zdarzenia drogowego, natomiast już ruch jest dosyć płynny, w Wejherowie nic się nie dzieje, a na Rekowskiej Górce od strony Półwyspu też wszystko elegancko, płynnie, więc oby jak najmniej zdarzeń drogowych, oby na tych drogach było jak najpłynniej. No i zerknijmy, co tam w pogodzie. Dzisiaj nie powiem, poranek był nieco rześki, aczkolwiek temperatura maksymalna dzisiaj będzie wahać się od 18 stopni w Helu, przez 19 w pasie nadmorskim, po 20 w Wejherowie, Luźnie, Lęborku i Słupsku, a nawet gdzieniegdzie na południowych krańcach naszego regionu 21 stopni. Zachmurzenie dzisiaj małe, bądź w ogóle bezchmurne niebo, a wiatr słaby, umiarkowany i południowo-wschodni.
2: Śniadanie z Norda FM.

Pozostanę przez chwilę w temacie muzyki. Pewnie każdy z was kojarzy Andrzeja Rosiewicza. To ten od Chłopców Radarowców, ale nie o nim będzie mowa, tylko o jego córce. Irena Rosiewicz zwyciężyła w trzecich mistrzostwach Polski w naśladowaniu ptaków.

0: Polaków. Tak, są takie mistrzostwa i to już po raz trzeci się odbywały. No i na czym to wszystko polega? No polega to oczywiście na tym, żeby naśladować ptaki. Inni tego słuchają i stwierdzają, że tak, dobrze pani albo pan to robi. Irena Roślewicz naśladowała między innymi dziwonię, ptaka, którego śpiew jest melodyjny, oraz strzyżyka, który ma donośny głos. I jak się tego nauczyła? Otóż mówi tak: lubię gwizdać, więc wiele ptaków wchodzi w mój rejestr. Chodzę po lesie, pogwizduję, chodzę po domu, pogwizduję i te treningi same z siebie się narodziły. Brat mnie zachęcił do wzięcia udziału w mistrzostwach, namawiał mnie do pierwszej edycji, broniłam się, ale w końcu nie było szans i wzięłam udział i chyba słusznie, bo wygrałam. Irena Rosiewicz, czyli córka Andrzeja Rosiewicza, który śpiewał, a ona postanowiła śpiewać jak ten ptak, tylko bliżej śpiewał śpiewu ptaka niż bliżej śpiewu ludzkiego. Ciekawe, te wszystkie konkursy, które odbywają się w Polsce i na świecie, nawet nie wiedziałem, że są takie mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Może tej jesieni zacznę trenować chodząc po lesie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku, 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.

0: Dzisiaj obchodzimy Dzień Chłopaka, także drogie panie, gdybyście dzisiaj złożyły życzenia swojemu chłopakowi, to może on zaprosi was do restauracji, na obiad, na kolację, a jak już będziecie wybierać się do restauracji, to czytajcie kartę i wszystko to, co na tej karcie napisane jest małym druczkiem, bo można się zdziwić. Tak zdziwili się goście pewnej nowej restauracji w Warszawie, wiecie, to stolica, tam zupełnie obowiązują inne zasady. Kiedy przyszło do płacenia rachunku, na tym rachunku pojawiła się kwota 73 zł w postaci tak zwanej opłaty serwisowej. Okazało się, że już od jednej osoby jest taka opłata naliczana w tej restauracji. Było to napisane małym druczkiem na samym końcu karty. Oczywiście kelner nie poinformował klientów o tym, a klienci nie doczytali karty do końca, no bo kto z nas czyta kartę menu do samego końca i jeszcze to, co jest napisane małym drukiem, a może warto. Polacy lubią zostawiać napiwki. Aż 89% z nas deklaruje, że zostawia napiwki, choć tylko 17% robi to przy każdej wizycie. Chcemy nagradzać dobrą obsługę i kuchnię, ale nie akceptujemy niejasnych zasad i ukrytych opłat, tak jak właśnie w tej restauracji, która chyba już nie będzie ulubioną restauracją wielu z tych, którzy będą chcieli na przykład podczas dzisiejszego wieczoru wybrać się do restauracji i świętować Dzień Chłopaka.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
0: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
6: Myśliwce znów w akcji, dziś już po raz drugi. NAS krzykuje pomoc dla firm zaatakowanych przez hakerów. A na koniec nie lada gratka dla obserwatorów nocnego nieba.

0: Miriam Lipińska. Kolejny tego ranka rosyjski atak na Ukrainę i kolejny alert RCB dla Lubelszczyzny. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że po raz drugi poderwało prewencyjnie myśliwce i że Rosja atakuje Ukrainę dronami odrzutowymi. Trwają już testy bezpieczeństwa nowej aplikacji do powiadamiania o zagrożeniach, zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Na razie część mieszkańców Lubelszczyzny korzysta z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik, stworzonej przez mieszkańca Lublina. Apka zbiera informacje z różnych źródeł i wizualizuje na ekranie telefonu ewentualne zagrożenia z powietrza. Wiceszef MSWiA tłumaczy jednak, że rządzący, w przeciwieństwie do amatorskich twórców aplikacji, muszą dbać o pewność źródeł danych i bezpieczeństwo oprogramowania.
1: Jeśli cokolwiek ma być sygnowane przez rząd polski, prawda, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to musimy mieć pewność, że aplikacja jest dobrze przygotowana, jest szczelna z punktu widzenia ewentualnych ataków zewnętrznych itd.
0: Rządowa aplikacja ma być według deklaracji MSWiA dostępna dla obywateli do końca roku. Po kolejnych cyberatakach i wyciekach danych NASK zapowiada utworzenie Krajowego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa. Jego zadaniem będzie pomoc zhakowanym firmom i instytucjom w przywróceniu ciągłości działania po cyberataku, bo zdarza się, że cyberprzestępcy po ataku szyfrują dane i żądają okupu w zamian za ich odzyskanie. W ostatnim czasie doszło do wycieków danych z dwóch platform z danymi medycznymi. Teraz hakerzy obrali za cel jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością – fakturownię. Od jutra Czechy, Słowacja i Niemcy wprowadzają programy mające obniżyć ceny paliw. Ma być niższa marża, paliwowe podatki, a w przypadku Słowacji także tańsze bilety kolejowe. W Polsce na razie trwa w tej sprawie polityczna przepychanka na linii rząd-prezydent. Tymczasem eksperci ostrzegają, że cena diesla może dojść do 10 zł i może podnieść ceny wielu produktów, bo diesel to paliwo transportowe, a zatankowanie tira w ostatnich miesiącach podrożało o kilka tysięcy.
2: 2,5 tysiąca różnicy.
3: Ile wchodzi tego tira?
4: Około 1400 litrów.
3: To ile to kosztuje teraz pełne zatankowanie?
4: 13 tysięcy. Wszystko, co jest potrzebne, wszystko jest przewożone praktycznie drogą lądową.
0: A może być jeszcze drożej, bo wraz z niższymi temperaturami każdy samochód, nie tylko tir, spala więcej paliwa. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Wieczorem i w nocy księżyc znajdzie się na tle tzw. plejad, czyli gromad gwiazd. W skład plejady wchodzi ich kilkaset, mówi kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
5: Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9, w zależności od warunków obserwacyjnych i jakości naszego wzroku.
6: Trudno je zaobserwować?
5: Dość łatwo je znaleźć na niebie, a gdy raz zapamiętamy, jak wyglądają, będziemy je dostrzegać przy dobrej pogodzie niemal automatycznie.
0: Obserwacje najlepiej zacząć około 19.30, ale zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc.
7: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jaros. Wejherowo przypomni historię dzieci, które przed ponad 100 laty trafiły do miasta po dramatycznej podróży z Syberii i Dalekiego Wschodu. W czwartek 1 października w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego odbędzie się uroczysta gala Most Wdzięczności od Syberii przez Japonię. Pamięć o dzieciach syberyjskich. To właśnie w obiektach, w których obecnie działa Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego, w latach 1923-1928 mieszkały dzieci uratowane z Syberii i Mandżurii. Japonia odegrała w tej historii szczególną rolę. Dzieci otrzymały tam pomoc i opiekę, a część z nich spędziła w tym kraju kilka lat. Z Japonii kolejne transporty ruszały dalej. Dzieci podróżowały przez Stany Zjednoczone, m.in. Seattle, a następnie drogą morską docierały do Polski. Ich miejscem docelowym stał się także Wejherowo. Historia dzieci syberyjskich jest obecna w mieście do dziś. Na terenie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego znajduje się tablica informacyjna, a na osiedlu Przyjaźni jest ulica Dzieci Syberyjskich. Teraz do miejsc upamiętniających tę historię dołączą rzeźby. Uroczysta gala Most Wdzięczności od Syberii przez Japonię. Pamięć o dzieciach syberyjskich odbędzie się 1 października w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego przy ulicy Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie uroczyste odsłonięcie rzeźb poświęconych dzieciom syberyjskim. 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów, 15 tysięcy złotych grzywny i przepadek ciągnika. Właśnie taki wyrok usłyszał 33-latek z gminy Nowa Wieś Lęborska. Mężczyzna prowadził ciągnik rolniczy z przyczepu po drodze publicznej, mimo że był nietrzeźwy i nie miał uprawnień. Badanie wykazało u niego ponad 3 promile alkoholu. Do kontroli doszło późnym wieczorem 26 września po zgłoszeniu dotyczącym nietrzeźwego kierowcy Ursusa. Podczas interwencji okazało się, że ciągnik nie ma obowiązkowego ubezpieczenia, a jego stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Pojazd nie miał m.in. lusterek

0: wewnętrznych oraz szyby bocznych i przedniej, a w karoserii znajdowały się liczne ubytki. Również przyczepa była niezarejestrowana, wszystkie jej opony były popękane. 33-latek próbował oddalić się z miejsca kontroli, używał wulgaryzmów i nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy. Ciągnik wraz z przyczepą został odholowany na parking strzeżony. W niedzielę mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, a następnie został doprowadzony do sądu w trybie przyspieszonym. Sąd orzekł wobec niego 5-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, 15 tysięcy złotych grzywny oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Ciągnik został objęty przepadkiem na rzecz Skarbu Państwa. Mężczyzna odpowie także za popełnione wykroczenia. Dwaj nastolatkowie w wieku 16 i 17 lat odpowiedzą za rozboje na 13-letnim mieszkańcu gminy Główczyce. Policjanci ustalili, że chłopiec dwukrotnie miał paść ich ofiarą, a powodem były jego buty. Sprawa wyszła na jaw po informacji o kradzieży obuwia. Dzielnicowi szybko ustalili jednak, że nie chodziło o zwykłą kradzież, lecz o rozbój. Do pierwszego zdarzenia miało dojść w sierpniu. Nastolatkowie obezwładnili 13-latka, zdjęli mu buty i zagrozili pobiciem, jeśli komuś o wszystkim opowie. Zastraszony chłopiec nie powiedział o zdarzeniu rodzinie. Kilka dni temu doszło do kolejnego ataku. Jeden z nastolatków miał przytrzymywać chłopca, podczas gdy drugi zabrał mu obuwie. Łączna wartość skradzionych butów to 1100 zł. Obaj usłyszeli zarzuty dwóch rozbojów. 16-latek odpowie przed sądem rodzinnym, natomiast 17-latek będzie odpowiadał jako osoba dorosła. Za rozbój grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia drogowego doszło w godzinach porannych w Redzie. Samochód wjechał w barierki na drodze przy dworcu. Służby zostały zadysponowane na miejsce około godziny 6.13. W wyniku zdarzenia poszkodowana została około 40-letnia kobieta. Została przetransportowana do szpitala. Jak wynika ze wstępnych informacji przekazanych przez strażaków, nie odniosła poważniejszych obrażeń. Na miejscu pracowali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Okoliczności i dokładny przebieg zdarzenia wyjaśniają policjanci. Więcej o omawianej sytuacji przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Zacznijmy sobie od liczb. Dzisiaj na barometrach 1031 hektopaskali mamy, a na termometrach zobaczymy max 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie. 20 będziemy mieli w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Nie są może to jakieś ekstremalnie wysokie temperatury, ale jak na końcówkę września to jest całkiem nieźle. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, zachmurzenie albo małe, albo wręcz niebo jest bezchmurne, na opady się nie zanosi.
1: Norda.

0: Środowy poranek, Arkadiusz Mięczewski, zapraszam. Zabieram Was na zakupy. Kiedy ostatnio kupowaliście papier toaletowy? Ten należy do produktów, które kupujemy regularnie i zwykle nie poświęcamy jego cenie większej uwagi, po prostu wkładamy. Chociaż niektórzy rzeczywiście przeglądają, bo wiadomo, że są tańsze, droższe, miększe albo twardsze. I to zależy, kto co lubi. Ale podobno niektórzy zostali zaskoczeni tym, że papier toaletowy 10 rolek może kosztować ponad 50 zł, czyli ponad 5 zł za rolkę, a dokładnie 5 zł 53 grosze za rolkę. No to już podchodzi pod towar tak zwany luksusowy. Co prawda można znaleźć trochę tańsze i jedna z pań znalazła taki za 44,99, gdzie było 12 rolek, ale to i tak 3,75 za sztukę. I co wy na to? Czy wy uważacie, że papier toaletowy, no bez którego nie możemy się obyć, to ta cena 40 czy 50 zł za produkt to już jest przesada, czy po prostu tak już jest, że to papier tyle będzie kosztował albo kosztuje? Przyznam się szczerze, że ja, tak jak powiedziałem na początku, nie zwracam uwagi na cenę, kupując papier, ale chyba od tego momentu zacznę zwracać i patrzeć, czy rzeczywiście to jest realna cena, ponad 50 zł za 10 rolek.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

Jeśli nie macie planów na pierwszy weekend października, to może w góry. Zapytacie, ale po co w góry? No jak po co? Bo to czas redyku jesiennego w Polsce i ten największy będzie miał miejsce w Szczawnicy. Tam mobilna bacówka, sekrety wyrobu oscypków i przemarsz oczywiście stada. Przez 3 dni będzie trwał ten redyk, bo on w tym roku wpisuje się w globalne obchody roku pasterstwa ogłoszonego przez ONZ. Główną atrakcją oczywiście będzie barwny przemarsz setek owiec ulicami uzdrowiska, połączony z pokazami wyrobu oscypków i opowieściami baców. Do tego liczne występy zespołów regionalnych oraz folkowych, a wielkim świętem, finałem tego święta będzie koncert popularnej grupy Pectus. To wszystko w pierwszy weekend października dla wszystkich tych, którzy byli i nie byli, a chcieliby zobaczyć. Myślę, że warto przejechać się i zobaczyć, jak to wszystko wygląda na żywo. Podobno słabo jest już, jeżeli chodzi o kwatery, bo wszystko pozajmowane, ale może gdzieś nieco dalej uda wam się jakąś kwaterę sobie zarezerwować i potem tylko po prostu pojechać i zobaczyć.

0: maszerujące owce, ale nie tylko, również zobaczyć, jak się robi prawdziwe ossypki.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.

0: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Nie wiedzie się wejherowskim tytanom na początku sezonu 2026-2027 w pierwszej lidze piłki ręcznej. Wejherowianie w trzeciej kolejce przegrali na wyjeździe z Jeziorakiem Miławą. Dla Tytanów była to trzecia porażka z rzędu na ligowych boiskach. Pierwsza połowa nie wskazywała na to, że Tytani mogą wrócić do domu bez zdobyczy punktowej. Szczególnie, że Wejherowianie wypracowali przed przerwą kilkupunktową przewagę. Podopieczni trenera Roberta Wicona do szatni schodzili prowadząc 17-11. Przerwę lepiej wykorzystali miejscowi. Po zmianie strony Jeziorak zaczął odrabiać straty i do wyrównania doprowadził w 43 minucie. Było wtedy 22-22. Do końca spotkania rywalizacja była już wyrównana, ale ostatecznie szalą zwycięstwa na swoją stronę przechylił zespół z Iławy, wygrywając 31-27. Po trzech kolejkach Tytani zdobyli 11 miejsce. Liderem tabeli jest MKS Grudziądz z kompletem zwycięstw. Zmieniamy dyscyplinę. Ela Glinka z rekordem Polski w półmaratonie kobiet. Podczas 13 edycji PSG Garmin Półmaraton Gdańsk zawodniczka pokonała 21 km i 97 metrów w czasie 1 godziny 8 minut i 48 sekund. To nowy rekord Polski o 30 sekund lepszy od dotychczasowego wyniku Karoliny Nadolskiej. Za ustanowienie rekordu Glinka otrzymała przewidzianą przez organizatorów nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. Wyśród mężczyzn najszybszy był Adam Gogowski z czasem 1 godziny 15 minut i 14 sekund. Na starcie niedzielnego półmaratonu stanął 15 tysięcy zawodników. Bieg był kulminacją trzydniowego święta biegania w Gdańsku. Wcześniej odbyły się biegi dla dzieci Junior Gdańsk oraz Melwit Nocna Piątka. Łącznie w całym biegowym weekendzie uczestniczyło ponad 21 tysięcy osób. Tegoroczna trasa półmaratonu prowadziła m.in. w pobliżu Stoczni Gdańskiej, Europejskiego Centrum Solidarności, Parku Oliwskiego, Falowca, Parku Regana i Opery Bałtyckiej. Po raz pierwszy start i meta zostały zlokalizowane przed Polsat plus Areną Gdańsk. Zmieniamy dyscyplinę. Młodzi piłkarze z Gdańska spełnili swoje marzenia. Drużyna SP48 UKS Zaspa Gdańsk wygrała 26. edycję Pucharu Tymbarku w kategorii U12 dziewcząt. O zwycięstwie zdecydował gol Inki Szczepania, który dał gdańszczankom triumf w finale rozgranym na PGE Narodowym. Teraz przed młodymi zawodniczkami wyjątkowa nagroda. Dzisiaj spotkają się z reprezentacją Polski, a 2 października obejrzą z trybun mecz biało-czerwonych z Rumunią. Wezmą także udział w treningu prowadzonym przez szkoleniowców Akademii Młodych Orów i trenerów kadr młodzieżowych. Jak podkreśla Adam Dębiński, nauczyciel zespołu SP48 UKS Zaspa Gdańsk, takie spotkania mogą być dla młodych zawodniczek wyjątkowym przeżyciem i motywacją do dalszego rozwoju. Właśnie rozpoczęły się także zapisy do 27. edycji Pucharu Tymbarku. Drużyny mogą zgłaszać nauczyciele, trenerzy oraz rodzice za zgodą dyrektora szkoły. Rozgrywki odbędą się w kategoriach U8, U10 i U12. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 11.30.
1: Jeżeli dzisiaj zamierzacie troszkę czasu spędzić na świeżym powietrzu, a okazja jest ku temu bardzo dobra, to bierzcie okulary przeciwsłoneczne. Dzień czeka nas pogodny i słoneczny. Chmur będzie jak na lekarstwo, temperatura sięgnie 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Razierumie, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie dość wysokie, za to wiatry cały czas utrzymuje się słaby i umiarkowany. Parasole w domach zostają, dzisiaj padać nie będzie.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: 10 najlepszych turystycznie krajów świata i powiem wam, gdzie turyści najbardziej lubią i najbardziej chcą pojechać. Otóż numerem 1 jest Japonia i to jest miejsce, do którego chcemy pojechać nie tylko my Polacy, ale również turyści z całego świata chcą zobaczyć Japonię. Do tego na miejscu drugim znalazły się Stany Zjednoczone, a na miejscu trzecim Hiszpania, potem Francja, a lokatę niżej znalazły się Niemcy, potem Wielka Brytania i Szwajcaria oraz Włochy. Czołówkę zestawienia uzupełniły Australia, sklasyfikowana na czwartym miejscu, oraz Chiny, które zajęły ósmą lokatę, bo jeżeli chodzi o kraje, które turyści chcą odwiedzać, to większość tych krajów jest w Europie, czyli to jest coś dla nas na wyciągnięcie ręki. A jak na tej liście prezentuje się Polska? Polska w tym zestawieniu znalazła się na 28 miejscu, co biorąc pod uwagę 110 pozycji w rankingu, nie jest naprawdę złym wynikiem, a można powiedzieć, że dobrym wynikiem, jak jesteśmy na pozycji 28. No do czołówki nam trochę brakuje, ale wiecie, no... Nie będziemy się ścigać. Kto ma ochotę zobaczyć Polskę, ten zobaczy i mam nadzieję, że wyjedzie od nas zadowolony, bo Polska to piękny kraj.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Chłopaki nie płaczą, czyli absolutny klasyk, Chłopak do wzięcia, film z 72 roku, Chłopak z sąsiedztwa, rok 2015, Mój chłopak się żeni, z roku 97. To moje propozycje na dzisiejszy wieczór dla wszystkich tych, którzy będą świętowali przed telewizorem Dzień Chłopaka, no chyba, że akurat wychodzicie na jakąś kolację, ale po kolacji zawsze można wrócić i zobaczyć jakiś film związany z chłopakami, bo dzisiaj Dzień Chłopaka. Przypomnę, panowie, że my mamy okazję świętować 3 razy w roku. To, o czym mówiły mi kobiety, że to niesprawiedliwe, bo one mają tylko Dzień Kobiet raz. A my mamy Dzień Mężczyzny 10 marca i Międzynarodowy Dzień Mężczyzny jeszcze 19 listopada i oczywiście dzisiaj Dzień Chłopaka. No to my lubimy często świętować. Drogie panie, pamiętajcie, jeżeli wy złożycie nam życzenia, to my, chłopaki, mężczyźni, no może was zaprosimy na przykład na jakąś kolację albo na jakieś winko, będzie miło, sympatycznie, potem film. No, miły wieczór może z tego wyniknąć. Wystarczy tylko złożyć życzenia, a to nic nie kosztuje. To ja wszystkiego najlepszego dla was wszystkich z zaproszeniem na jutrzejszy czwartkowy poranek, a jutro nie będę rzucał mięsem, bo jutro mamy Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. Pozdrawiam, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października, wielkie dyniobranie.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę, mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
4: Są szacunkowe dane o inflacji we wrześniu. Nie jest dobrze. Wchodzą w życie przepisy dotyczące znakowania schronów. Krzyki w kokpicie i sygnał sugerujący porwanie. Tajemniczy incydent na pokładzie samolotu z Dubaju do Tel Awiwu. Miriam Lipińska, a na początek dane o wrześniowej inflacji. Według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła ona dokładnie 4% w porównaniu rok do roku. To tyle, ile przewidywali eksperci, a powodem inflacyjnego skoku są oczywiście drogie paliwa, które w ujęciu rocznym kosztują aż o blisko 40% więcej. We wrześniu taniała natomiast żywność. Dziś weszło w życie rozporządzenie sankcjonujące oznaczenia na punktach schronienia. Do końca roku na wszystkich takich miejscach mają się pojawić oznaczenia. Niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle oraz biały napis na zielonym tle. Szukając najbliższego miejsca schronienia, warto sprawdzać, które z obiektów w aplikacji

0: gdzie się ukryć, są dostępne cały czas, a które nie, radzi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
1: Ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Czy szkoły na przykład, prawda? Gdzieś tam po jakimś czasie mamy ten. I proszę zauważyć, że w tej aplikacji mamy napisanych, co jest dostępne 24 godziny, co nie jest dostępne 24 godziny.
0: Jak dodaje wiceminister, gdy są uruchomione syreny, miejsca schronienia powinny być udostępnione przez administratora budynku. Zagranica to nie było porwanie, mówi biuro izraelskiego premiera o incydencie z samolotem lecącym z Arabii Saudyjskiej do Tel Awiwu. W trakcie lotu maszyna nadała sygnał oznaczający porwanie lub bezprawną ingerencję. Jak jednak podaje portal Times of Israel, powołując się na izraelskie źródła bezpieczeństwa, do nadania sygnału o sytuacji awaryjnej doszło prawdopodobnie w wyniku sprzeczki i bójki pilotów. Na razie jednak nie jest do końca jasne, co wydarzyło się na pokładzie i dlaczego samolot w trakcie lotu kilkukrotnie gwałtownie tracił wysokość. Maszyna ostatecznie wylądowała w Tabuku w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Linie lotnicze wysyłają drugi samolot po pasażerów. Wracamy do kraju. Od wczoraj w przychodni Abotak w Warszawie działa pierwszy w Polsce abortomat, czyli aborcyjny automat paczkowy. To urządzenie, z którego mogą skorzystać osoby zamawiające tabletki poronne, wyjaśnia Kinga Jedlińska z organizacji Women Help Women.
2: Wiadomo, że czasami na tą przesyłkę należy poczekać parę dni, ale jest coraz więcej osób, które po prostu nie mogą czekać i muszą mieć tę aborcję dzisiaj i na teraz. I dlatego pomyślałyśmy o tym, że skoro w Polsce w zasadzie wszystko można zamówić do paczkomatu i mieć już za chwilę, dlaczego nie tabletki aborcyjne?
0: Urządzenie działa tak samo jak zwykłe automaty paczkowe. Abortomat budzi jednak wątpliwości co do legalności, bo pomaganie w aborcji jest niezgodne z polskim prawem. Twórcy urządzenia odpierają jednak te zarzuty, argumentując, że sam abortomat nie jest osobą fizyczną. I na koniec zmieniamy temat. Od jutra wstęp na molo w Kołobrzegu znów będzie bezpłatny, bo 1 października to koniec letniego sezonu. Opłata za wstęp wróci 30 kwietnia. Molo w Kołobrzegu, największym uzdrowisku w Polsce, ma długość 220 metrów i szerokość 9 metrów. Pomost spacerowy znajduje się około 4,5 metra nad poziomem morza.
3: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Andrzej Ryński został nowym dyrektorem zarządzającym do spraw inwestycji w Gdyni. Wcześniej był już związany z gdyńskim samorządem. Od 2017 do 2019 roku pełnił funkcję naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. Natomiast od 2019 do 2022 roku był zastępcą dyrektora do spraw infrastruktury w Zarządzie Dróg Miejskich w Gdyni. Nowy dyrektor rozpocznie pracę 1 października i obejmie merytoryczny nadzór nad Wydziałem Inwestycji, Wydziałem Ogrodnika Miasta oraz Wydziałem Plastyka Miasta. Andrzej Ryński ukończył studia na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Swoje zawodowe życie związał z działaniami na rzecz społeczeństwa, pracując m.in. w międzynarodowych organizacjach pozarządowych. Przedszkolaki z Lęborka odwiedziły komendę powiatową policji i mogły z bliska zobaczyć, jak wygląda praca funkcjonariuszy. Dzieci z przedszkola numer 10 obejrzały radiowóz, przymierzyły sprzęt ochronny, poznały zasady bezpieczeństwa na drodze i dowiedziały się, jak pobiera się odciski palców. Spotkanie odbyło się 28 września. Wizyta rozpoczęła się od prezentacji policyjnego radiowozu. Dzieci mogły do niego wziąć i uruchomić sygnały dźwiękowe. Przedszkolaki zobaczyły również policyjne kajdanki oraz mogły odcisnąć własne palce na karcie daktyloskopijnej. Każde z nich zabrało taki odcisk na pamiątkę. Kolejnym punktem spotkania było przymierzenie sprzętu ochronnego używanego przez funkcjonariuszy podczas zabezpieczania imprez masowych. Policjantka rozmawiała z dziećmi także o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze. Spotkanie było okazją do przybliżenia najmłodszym specyfiki pracy policjantów oraz rozmowy o bezpieczeństwie. Podczas takich wizyt dzieci mogą poznać wyposażenie funkcjonariuszy, zobaczyć miejsca, z którymi na co dzień mają kontakt policjanci, a także utrwalać podstawowe zasady zachowania na drodze. Dla przedszkolaków była to również możliwość bezpośredniego kontaktu z mundurowymi i poznania ich codziennej pracy. Słupsk oficjalnie otwarto reaktywowane Centrum Aktywności Lokalnej. Miejsce ma służyć mieszkańcom jako przestrzeń do spotkań, warsztatów, integracji i realizowania sąsiedzkich pomysłów. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele władz Słupska, w tym wiceprezydent Marta Macz. Kucha, także mieszkańcy. To właśnie oni podczas specjalnych warsztatów zgłaszali propozycje zajęć i wydarzeń, które w przyszłości mają znaleźć się w ofercie centrum. Organizatorzy podkreślają, że program placówki

0: ma być stworzony wspólnie z lokalną społecznością i odpowiadać na jej rzeczywiste potrzeby. Za reaktywację Centrum Aktywności Lokalnej odpowiadają Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz Fundacja Koniczynka. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatelskie Skrzydła i finansowany ze środków Nowe FIO. Placówka ma stać się miejscem otwartym dla wszystkich mieszkańców Słupska, sprzyjającym sąsiedzkiej współpracy i integracji międzypokoleniowej. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku uczestniczyli w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pod kryptonimem Wąglik. W działania zaangażowani byli również żołnierze z jednostki saperów z Rozewia, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednym z elementów ćwiczenia była ewakuacja pracowników Urzędu Gminy Puck. Zgodnie z przygotowanym scenariuszem uczestnicy realizowali zadania wymagające sprawnej wymiany informacji, koordynacji działań oraz współpracy służb. Policjanci zabezpieczali miejsce prowadzonych działań i wykonywali zadania wynikające z przyjętych założeń ćwiczenia. Jak zapewniają mundurowi, wspólne ćwiczenia pozwalają w praktyce sprawdzić obowiązujące procedury oraz doskonalić współpracę służb, która ma szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia rzeczywistego zagrożenia. Łapmy witaminę D, póki możemy. Dzisiaj słońca na niebie mamy pod dostatkiem, a że jesień postępuje, to kto wie, ile to potrwa. Zachmurzenie praktycznie, że zerowe, na opady się nie zanosi, a temperatura sięgnie dzisiaj 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołusce, Gdyni, Pucku, Kosakowie. 20 będziemy mieli w Wejherowie, Radzierumie, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach utrzymują się naprawdę wysokie wartości, powyżej 1030 hektopaskali, a wiatr utrzymuje się słaby, co najwyżej umiarkowany, może porywisty.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Już jesteśmy w środku tygodnia. Nic tylko się z tego cieszyć, bo piątek coraz bliżej. Pora więc na nasze spotkanie, a w czasie jego trwania nie zabraknie muzyki oraz interesujących doniesień z całego świata. Sonia Polewska, zaczynamy.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia.

0: Studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Reklama.

Walizka w jednej ręce, kawa w drugiej i nagle pojawia się numer peronu. Zaczyna się sprint, którego nikt nie uwzględnił w cenie biletu. Londyński dworzec Euston ma wreszcie ograniczyć takie atrakcje. Zapowiedziano modernizację za 50 milionów funtów, a jednym z celów jest wcześniejsze informowanie podróżnych, skąd odjedzie ich pociąg. Ten zwyczaj ogłaszania peronów niemal w ostatniej chwili ma być stopniowo wycofany w ciągu roku. Dojdą również miejsca siedzące, wygodniejsze poczekalnie i odnowione toalety. Całość zmian rozpisano na 3 lata. Brzmi jak prezent dla każdego, kto chciał po prostu pojechać koleją, a po drodze zaliczył trening interwałowy.

0: Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Świetny początek Mistrzostw Świata U23 w olimpijskiej klasie Aikfoil na Zatoce Puckiej. Po dwóch dniach rywalizacji w czołówce znajdą się reprezentanci Polski. Stanisław Terepczyński z Sopockiego Klubu Żeglarskiego zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji mężczyzn, a Aleksandra Wasiewicz jest dziesiąta wśród kobiet. We wtorek zawodnicy rozegrali po 4 wyścigi. Polacy odnieśli 6 zwycięstw. Terepczyński wygrał 3 wyścigi, 2 padły łupem Michała Maziarki, a jeden zwyciężył Leon Jankowski. Cała trójka reprezentuje Sopocki Klub Żeglarski. Terepczyński awansował ze 6 na 2 pozycję. Jak podkreślał po zawodach, kluczowe były dobre starty, szczególnie w wyścigach slalomowych.
3: Zakończyliśmy

0: Dzień drugi ścigania na Mistrzostwach Świata U23. Powtarzalne pływanie z mojej strony, 3 pierwsze miejsca, 1 drugie miejsce. Udało mi się awansować 4 pozycje. Obecnie znajduję się na drugiej pozycji, także jestem bardzo zadowolony. Po dzisiaj dzielimy się na dwie floty, Gold Silver, także tym bardziej jest to satysfakcjonujące, że będę mógł bronić i walczyć o pierwszą pozycję właśnie z tego drugiego miejsca. Jeśli chodzi o ściganie dzisiaj, to nie było ono proste. Warunki mogły się wydawać proste przez prosty wiatr i mało szkwalisty, aczkolwiek było bardzo dużo trawy i glonów, co powodowało, że trzeba było dużo skakać. Aczkolwiek każdy miał ten sam problem i wychodziłem z założenia, że to nie jest żadna wymówka i każdy musi z tym walczyć. Kluczem do sukcesu dzisiaj były definitywnie starty. No, na wyścigach slalomowych to bym powiedział, że to jest 80% udanego wyścigu, czyli wyjść na prędkości o idealnym czasie, niespóźnionym. W takiej mocnej flocie, jaka jest tutaj, sekunda spóźnienia powoduje już, że możemy stracić bardzo, ale to bardzo dużo. Także starty były i miejsca do startu były na pewno najważniejsze dzisiaj.
1: W mistrzostwach rywalizuje 108 zawodników i 40 zawodniczek. Od środy rozpoczyna się seria finałowa. Mężczyźni zostaną podzieleni na flotę złotą i srebrną, natomiast kobiety będą nadal ścigać się w jednej grupie. Seria finałowa potrwa do piątku. W sobotę 10 najlepszych żeglarzy i żeglarek powalczy w serii medalowej o tytuł Mistrza Świata U23. Zmieniamy dyscyplinę. Klub sportowy Sonke Gdańsk wygrał klasyfikację medalową 12 edycji zawodów Baltic Cup International Karate Grand Prix w Lęborku. Gdańszczanie zdobyli aż 35 medali, 11 złotych, 11 srebrnych oraz 13 brązowych. W dwudniowej rywalizacji w miejskiej hali sportowej w Lęborku uczestniczyło ponad 620 zawodniczek i zawodników z 63 klubów z Polski, Ukrainy, Niemiec, Litwy i Algierii. Karatecy rywalizowali w 118 konkurencjach na 5 matach. Drugie miejsce w klasyfikacji zajął klub karate Jambusz i Bydgoszcz, który wywalczył 23 medale, a trzeci sportowy klub Sęszyc Szczep z 40 krążkami. Najlepszą zawodniczką turnieju została Emilia Czerwonka z Jambusz i Bydgoszcz, autorka 3 złotych medali. Dobrze zaprezentowali się również gospodarze. Zawodnicy klubu karate Sztokan w Lęborku zdobyli 15 medali, 2 złote, 5 srebrnych i 8 brązowych. Na najwyższym stopniu podium stanęli Dorota Janczak w Kumite Kobiet Masters plus 40 lat oraz Kamil Chmielewski w Kata Mężczyzn Masters minus 45 lat. Wśród reprezentantów Sonke szczególnie dobrze spisali Natalia Bałut i Wiktor Bojarski, którzy zdobyli po 2 złote medale w Kumite. Obaj, podobnie jak srebrna medalistka Adela Sawicka, zostali powołani do reprezentacji Polski na zbliżające się Mistrzostwa Świata Kadetów Juniorów i U21 w Bielsku Białej. Był oficjalnym turniejem rankingowym Polskiej Unii Karate, rozegranym zgodnie z przepisami World Karate Federation. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 17.30.
2: Chociaż poranki i wieczory są zimne, to póki co temperatura idzie w górę. Dzisiaj w godzinach południowych będziemy mieli na termometrach nawet 19 stopni. W Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, Gdyni, Pucku, Kosakowie i 20 w Wejherowie, Radzierumie, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Koblnicy. Na barometrach dzisiaj oglądamy dość wysokie, ale nie ekstremalnie wysokie wartości. 1031 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany. Na opady się nie zanosi.

Są głosy, które rozpoznajecie, zanim wokalista skończy pierwsze zdanie. Rod Stewart zdecydowanie do nich należy. Artysta ogłosił pożegnalną trasę koncertową, która wystartuje w kwietniu przyszłego roku. W planach jest również Polska, 20 lipca wystąpi w Krakowie. Po ponad 6 dekadach koncertowania chce zamknąć ten etap serią występów obejmujących całą karierę. W zapowiadanym repertuarze znalazły się m.in. Sailing, Maggie May i Forever Young. Stewart

0: Zaznacza przy tym, że zakończenie tras nie oznacza całkowitej muzycznej emerytury. Można więc odłożyć walizkę, a mikrofon nadal trzymać pod ręką. Który jego numer najchętniej usłyszelibyście na takim ostatnim bisie?
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

Oliwę do sałatki znacie. Oliwę do pieczywa również. A co powiecie na oliwę wykorzystaną przy produkcji piwa? Amerykański browar Athletic Brewing i marka Graza właśnie wypuściły wspólny, bezalkoholowy napój w stylu pilzneńskim. Podczas ważenia użyto oliwy z pierwszego tłoczenia. Producenci zapewniają, że celem był lekki smak z ziołowymi i cytrusowymi nutami. Sama oliwa nie ma dominować. Limitowana seria pojawiła się w sprzedaży pod koniec września i jest kolejnym pomysłem na przeniesienie składnika z kuchennej szafki do zupełnie innej kategorii. Pozostaje pytanie, czy na widok takiej puszki mielibyście ochotę na degustację, czy odruchowo zaczęlibyście szukać pomidorów i mozzarelli.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października, wielkie dyniobranie.
1: Reklama.
7: Kolejny alert w Polsce, kolejne ofiary po rosyjskich atakach w Ukrainie. Inflacja rośnie coraz szybciej, są nowe dane. Dziś w kinach premiera lalki.
8: To mnie imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
7: Kim chciałby być odtwórca roli Wokulskiego? O tym już za chwilę. Marcin Krzemiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało po kilkudziesięciu minutach alert dla mieszkańców województwa lubelskiego. To już drugi dziś na wschodzie kraju SMS-owy alarm związany z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Operowanie zakończyło też lotnictwo wojskowe. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Minionej nocy w wyniku rosyjskich ataków w Ukrainie zginęło co najmniej 5 osób, w tym dziecka, 14 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Załońskiego głównym celem wojsk agresora był sektor energetyczny w Kijowie i obwodzie kijowskim, no ale doszło też do uderzeń w infrastrukturę krytyczną, m.in. w obwodach żytomierskim, mikołajowskim, kirowohradzkim i rówieńskim. Są zniszczone budynki mieszkalne, trwa przywracanie dostaw prądu i wody. To 1680 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Spełniają się negatywne inflacyjne scenariusze. Ceny w Polsce rosną coraz szybciej. W kończącym się wrześniu inflacja dotarła, jak wynika z szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, do 4%. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik.
9: Wszystko oczywiście.

0: się przez paliwa. To ich wystrzał w porównaniu z sierpniem o ponad 9, a w porównaniu rocznym o blisko 40% napędził cały ten inflacyjny wzrost. Odrobinę złagodził go nam kolejny miesiąc deflacji cen żywności, czyli we wrześniu była ona średnio trochę tańsza niż w sierpniu. Trochę droższa była energia. I ten inflacyjny wzrost, jak mówią ekonomiści, jeszcze się nie kończy.
1: Niemcy, Czechy i Słowacja od jutra obniżają ceny paliw, a konkretnie obniżą marże i paliwowe podatki. Słowacja chce też nakłonić kierowców, żeby przesiedli się do pociągów. Ceny na drugą klasę będą przez co najmniej 30 dni niższe o połowę, no ale nie będzie to dotyczyć składów międzynarodowych, czyli na przykład tych jadących z lub do Polski. Szwajcar Urs Schneider został wyznaczony do sędziowania piątkowego meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów między Polską a Rumunią. 40-letni arbiter nigdy wcześniej nie miał okazji prowadzić spotkania z udziałem ani biało-czerwonych, ani Rumunii. Mecz na PGE Narodowym w Warszawie rozpocznie się o 20:45, oczywiście w piątek. A od dziś można się wybrać do kina na najnowszą wersję lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego, a w niej plejada gwiazd. Na przykład w roli Rzeckiego po latach wraca na ekran Marek Kondrat.
2: Marek jest niezwykły, jest przedstawicielem pokolenia aktorów inteligentnych, oczytanych, odważnych, z poczuciem humoru i z jakąś taką brawurą. I to mnie imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
1: Mówi Marcin Dorciński, który w kinowej lalce zagrał Wokulskiego, a Izabelę Łęcką z kolei zagrała Kamila Urzędowska.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci w dział ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni przeprowadzili działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą TIR. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów przez kierujących pojazdami ciężarowymi, ich stan techniczny oraz sposób wykonywania manewrów na drodze. Funkcjonariusze gdyńskiej drogówki kontrolowali pojazdy ciężarowe pod kątem nieprawidłowości podczas transportu rzeczy. Ponadto mundurowi sprawdzali czas pracy kierowców, ich trzeźwość, a także eliminowali z ruchu pojazdy niesprawne technicznie. Stróże prawa byli w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do przekraczania dozwolonej prędkości. Policjanci sprawdzali również pozostałych uczestników ruchu drogowego, czy kierujący stosują się do przepisów. Podczas działań policjanci skontrolowali 175 samochodów, w tym 125 pojazdów ciężarowych, wystawili 30 mandatów, ponadto skierowali jeden wniosek o ukaranie do sądu oraz pouczyli 6 kierowców. W trakcie pracy policjanci zatrzymali 10 dowodów rejestracyjnych za stan techniczny pojazdów oraz ujawnili jeden pojazd ciężarowy niedopuszczony do ruchu. Hanna Drywa, absolwentka szkoły podstawowej nr 1 w Lęborku, obecnie uczennica pierwszego liceum ogólnokształcącego, zdobyła drugą nagrodę w 6. edycji ogólnopolskiego konkursu Małopolska Nagroda Poetycka Małe Źródło. Młoda poetka została wyróżniona za zestaw trzech wierszy. Nagrodę odebrała 25 września podczas gali finałowej w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. W trakcie wydarzenia publiczność mogła również wysłuchać nagrodzonych utworów. Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Organizatorzy otrzymali blisko 300 zgłoszeń, obejmujących około 1200 wierszy. Nadesłane teksty oceniali poeci i artyści Józef Baran, Adam Ziemianin, Beata Paluch oraz Jadwiga Malina. Jury brało pod uwagę m.in. warsztat, język poetycki, oryginalność i konsekwencję artystyczną, a także siłę przedstawionych tekstów. Wśród laureatów znalazło się 6 młodych autorów, w tym Hanna Drywa. To nie jest pierwsza nagroda lęborskiej uczennicy w tym konkursie. Rok wcześniej podczas swojego debiutu zdobyła pierwszą nagrodę Małego Źródła. Jej talent literacki dostrzegła wcześniej Wiesława Rutkiewicz, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej nr 1. Konkurs Małe Źródło jest skierowany do osób od 12 do 21 roku życia i ma na celu popularyzowanie poezji wśród młodzieży, rozwijanie wrażliwości na słowo oraz odkrywanie młodych talentów. Na plażach w Ustce i gminie Ustka znaleziono substancję przypominającą materiał ropopochodny. Sprawą zajmuje się Urząd Morski w Słupsku. Zgłoszenie wpłynęło 27 września, dzień później przeprowadzono oględziny pH w rejonie Ustki, a także w okolicach rowów Jarosławca i Rusinowa. Na razie nie wiadomo, czym dokładnie jest znaleziona substancja i czy może być groźna dla ludzi i środowiska. Pobrane próbki trafiły do specjalistycznych badań laboratoryjnych. Urząd Morski zabezpiecza miejsca, w których występuje zanieczyszczenie. Po ustaleniu jego charakteru ma również zająć się usuwaniem substancji z plaż. Do czasu uzyskania wyników badań służby apelują, by nie dotykać znaleziska, nie zabierać go z plaży i nie dopuszczać do kontaktu z nim.

0: zwierząt. Władze gminy Ustka proszą również mieszkańców i turystów o powstrzymanie się od wchodzenia na plażę i stosowanie się do komunikatów o czasowym zakazie wejścia. Redę odwiedziła młodzież z niemieckiego w Gifhorn. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 3 w Redzie oraz partnerskiej szkoły w Niemczech uczestniczyli w wymianie młodzieży poświęconej tematyce ochrony środowiska i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Program obejmował zwiedzanie Gdańska i Sopotu, wizytę w Muzeum II Wojny Światowej, zajęcie integracyjne oraz pracę w międzynarodowych grupach projektowych. Uczniowie przygotowywali prezentacje, plakaty i infografiki dotyczące zagrożonych gatunków oraz sposobów ich ochrony, rozwijając jednocześnie kompetencje językowe i umiejętność współpracy międzynarodowej. Ważnym elementem wymiany były również wspólne działania integracyjne, takie jak gotowanie, zajęcia sportowe, rozgrywki bowlingowe oraz pobyt niemieckich gości w domach polskich rodzin. Uczestnicy mieli także okazję spotkać się z Dominiką Kudlińską, zastępczynią burmistrza, i zaprezentować efekty swojej pracy projektowej. Projekt zakończył się ewaluacją, wręczeniem certyfikatów oraz podsumowaniem zdobytych doświadczeń. Na młodzieży był to czas nauki, rozwijania kompetencji międzykulturowych oraz nawiązywania nowych międzynarodowych przyjaźni. Południe mamy już za sobą, a to oznacza, że właśnie mija połowa tego tygodnia roboczego. Do weekendu już zaraz będzie bliżej niż dalej. Na termometrach dzisiaj oglądamy całkiem solidne wartości. Zaraz to będzie 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnice. Na barometrach naprawdę wysokie wartości, powyżej 1030 hektopaskali. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, a zachmurzenie jedynie symboliczne. Do tego bez opadu.
1: Norda.

Jeżeli ktoś próbuje wam wmówić, że na dalsze plany jest już za późno, Fernando Alonso właśnie dostarczył sportowego kontrargumentu. Hiszpan przedłużył umowę z Aston Martinem na przyszły sezon. To oznacza, że będzie ścigał się w Formule 1 również po swoich 46 urodzinach. Dwukrotny mistrz świata pozostaje najstarszym aktywnym kierowcą w stawce, a debiutował jeszcze w 2001 roku. Sam sugeruje, że kolejny sezon wcale nie musi być ostatnim. Podkreśla znaczenie motywacji i przyjemności z jazdy. Część z nas po długiej trasie marzy o kanapie. Alonso po ćwierćwieczu w bolidzie zamawia sobie następny rok za kierownicą. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Słyszeliście?
3: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
4: Ale spokojnie. Lux

0: Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Reklama.

Dostajecie klucze do cudzego mieszkania. Macie dopilnować porządku, podlać kwiatki i niczego nie zepsuć. Bohaterka nowej komedii, kobieta guma, posuwa się jednak znacznie dalej. Zaczyna przejmować życie nieobecnych właścicieli. Tak zapowiada się spektakl z Ewą Kasprzyk, przygotowywany przez Teatr Gudejko. Autorem tekstu jest Marcin Szczygielski, a reżyseruje Maciej Wojtyszko. Nina, główna bohaterka, próbuje odbudować własny świat, wchodząc w cudzy. Z tej sytuacji mają wyniknąć zarówno zabawne pomyłki, jak i bardziej gorzkie pytania o tożsamość. Premierę zaplanowano na 28 października w warszawskim Teatrze Studio. Po takiej fabule przekazywanie zapasowych kluczy może nabrać zupełnie nowego znaczenia.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.

otwieracie szafę i próbujecie wymyślić kolejny zestaw z ulubioną spódnicą? Projektanci Prady właśnie potraktowali podobne zadanie wyjątkowo ambitnie. Kolekcję na wiosnę i lato przyszłego roku zbudowali wokół spódnic, prezentując 63 stylizacje. Miuccia Prada i Raf Simons bawili się długością, pisami, haftami oraz materiałami. Pojawiły się nawet ozdobione kryształami rzepy, pozwalające zmieniać kształt ubrania i odsłaniać dekoracje. Raz spódnicy towarzyszył sweter, innym razem koszula albo krótki top. Pomysł pokazuje, jak bardzo jeden element zmienia charakter zależnie od towarzystwa. Przy następnej walce z szafą możecie więc spróbować tego samego ćwiczenia. 63 wersje to oczywiście poziom dla wyjątkowo cierpliwych.

0: terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28. Reklama.
1: Okno na kulturę.
2: Co kryją stare fotografie? Dowiecie się tego podczas wydarzenia organizowanego w gminie Nowa Wieś Lęborska, a szczegóły już za chwilę. Witajcie na antenie Radia Nord FM. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Czasem wystarczy jedno zdjęcie, by przenieść się kilkadziesiąt lat wstecz, zobaczyć domy, których już nie ma, rozpoznać mieszkańców sprzed lat albo przypomnieć sobie miejsca, które dziś wyglądają zupełnie inaczej. Właśnie taką podróż w czasie proponują organizatorzy wydarzenia Ślada dawnych Janowic. 3 października mieszkańcy Janowic i wszyscy zainteresowani oczywiście historią regionu będą mogli przyjrzeć się swojej miejscowości z perspektywy minionych pokoleń. O godzinie 10 w świetlicy wiejskiej rozpocznie się wernisaż wystawy Janowice na starych fotografiach, przygotowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Sołectwo Janowice. Na archiwalnych zdjęciach zobaczymy Janowice, których obraz dla wielu mieszkańców może być dziś trudny do rozpoznania. Fotografie pokazują dawną zabudowę mieszkańców i codzienne życie miejscowości. Są też pretekstem do opowieści o ich historii, m.in. o czasach, gdy Janowice znajdowały się w granicach państwa pruskiego, a także o przemianach, które przez kolejne dekady wpływały na wygląd wsi. Ale tym razem historia nie zatrzyma się jedynie na fotografiach. O godzinie 11 rozpocznie się spacer historyczny z przewodnikiem Mariuszem Barem. Uczestnicy przejdą przez miejsca, które do dziś są ważnymi punktami na mapie Janowic, m.in. okolice kościoła, park podworski, wieś, starą kaplicę oraz cmentarz. Podczas spaceru będzie można poznać nie tylko historię samych miejsc, ale również losy dawnych mieszkańców i wydarzenia, które kształtowały Janowice na przestrzeni lat. To okazja też, by spojrzeć na dobrze znane zakątki z zupełnie innej perspektywy i poszukać śladów przeszłości, które wciąż są obecne w krajobrazie miejscowości. Śladami dawnych Janowic 3 października, wernisaż o 10 w świetlicy wiejskiej, a godzinę później spacer historyczny z Mariuszem Barem. A wstęp na wydarzenia jest wolny. A ja na następne informacje kulturalne na antenie Radio Nord FM zapraszam o 16:45. Do usłyszenia. Cześć!

Wyobraźcie sobie spacer, podczas którego wypatrzenie zwierzęcia może przynieść dodatkowy zarobek. W indonezyjskiej części Borneo działa program płacący mieszkańcom za zdjęcia i nagrania odgłosów dzikiej przyrody. We wrześniowej relacji opisano już ponad 800 uczestniczących osób z 9 wiosek. Zebrali setki tysięcy potwierdzonych obserwacji. Szczególnie cenne są spotkania z rzadkimi gatunkami, w tym orangutanami. Organizatorzy chcą w ten sposób sprawić, by ochrona zwierząt przynosiła mieszkańcom wymierne korzyści. Wśród uczestników jest 72-letnia rolniczka, która wyprawia się do lasu ze znajomymi, wypatrując okazji do zdjęć. Telefon pełen fotografii może więc oznaczać coś więcej niż kolejne przypomnienie o braku pamięci.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
2: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
3: Zamiast opieki znęcanie się, będzie sądowy finał sprawy rodziców zastępczych ze Zgierza. Potem nowe informacje o przerwanym locie z Dubaju do Tel Awiwu i ważny wieczór dla fanów nieba i gwiazd. Marcin Krzemiński. Zamiast zapewnić opiekę 8-latkowi, znęcali się ze znajomym nad chłopcem i jego siostrą. Teraz rodzicami zastępczymi ze Zgierza zajmie się sąd. Do niego bowiem trafi akt oskarżenia. Dramat dzieci wyszedł na jaw w lutym tego roku dzięki zgłoszeniu przypadkowej osoby, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
4: Sprawę ujawnił przechodzień, który nagrał bosego 8-latka w piżamie stojącego na śniegu. Mężczyzna przesłał film policji, w związku z czym funkcjonariusze podjęli stosowną interwencję. W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę. Twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity.
3: W czasie śledztwa wyszło też na jaw, że siostra chłopca była celowo kąpana w lodowatej wodzie i golona na łyso. Rodzicom zastępczym i ich znajomemu grozi teraz do 10 lat więzienia. W rękach policji 46-latek podejrzewany o umieszczenie dwóch plastikowych pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm w Elblągu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Mężczyzna to były pracownik firmy. Wstępnie przyznał, że to, co zrobił, było wymierzone w byłego pracodawcę. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Są nowe informacje w sprawie incydentu w samolocie linii Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu, a ostatecznie przekierowanego do Arabii Saudyjskiej. Coraz więcej wskazuje na to, że jeden z pilotów zamierzał rozbić maszynę, podała jedna z izraelskich telewizji, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela władz. Miał on powiedzieć stacji, że, tu cytat, uniknięto wielkiej katastrofy i że pilot, który najprawdopodobniej chciał przejąć sterowanie, jest przesłuchiwany. Mężczyzna to według izraelskiego portalu Walla Omańczyk. Obniżka cen paliw zależy od prezydenta, przekonuje minister energii.

0: Miłosz Motyka deklaruje, że rząd od razu po podpisie Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych uruchomi program CPN, bo planu B nie ma.
1: Pan prezydent w swoim projekcie nie wskazuje źródła finansowania. Pan prezydent niestety wybrał polityczną nawalankę, bo gdyby jeszcze wskazał inne źródło finansowania, byłoby to gdzieś uzasadnione.
2: Panie ministrze, na jakie obniżki możemy liczyć po wprowadzeniu programu?
1: Ponad 1 zł mniej na litrze benzyny, ponad złoty 10-15 na litrze oleju napędowego.
0: Mówi minister energii w rozmowie z Grzegorzem Kozłem. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Od wieczora obserwować będzie można księżyc na tle Plejad. Plejady to wyjątkowo efektowna gromada gwiazd, mówi kierujący Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
3: W ich skład wchodzi kilkaset młodych, liczących ledwie 100 milionów lat gwiazd, które dodatkowo podświetlają resztkę gazu, z którego się narodziły. Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9.
0: Obserwacje najlepiej zacząć od około 19.30, zdecydowanie nie ułatwi ją też lornetka. Co ważne, zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc.
4: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Teren rekreacyjny przy ulicy Marii Konopnickiej w Wejherowie przejdzie modernizację. Prace mają zostać wykonane do końca obecnego roku. We wtorek przed południem w wejherowskim ratuszu podpisana została umowa z wykonawcą na realizację kolejnej inwestycji w Wejherowie. Tym razem mowa o boisku przy ulicy Marii Konopnickiej.
5: W latach 24-25 jako Torakon mieliśmy przyjemność realizować podobny obiekt, kompleks sportowy przy ulicy Dzieci Syberyjskich, tym Wejherowie. Był to duży kontrakt za prawie 6 milionów brutto, obecnie realizujemy za prawie 1 600 000 brutto, tak więc tutaj jest, nie jest to nasza pierwsza inwestycja na terenie miasta Wejherowo, jest to na miasto znane i przez nas lubiane.
4: Tłumaczy przedstawiciel wykonawcy Michał Szarszewski. A tym razem zakres prac, chociaż będzie znacznie mniejszy, to jednak i tak znacząco odmieni to miejsce.
6: Będzie też w tamtym rejonie siłownia zmodernizowana, oczywiście będzie też ten plac zabaw dla dzieci. Nawet można powiedzieć, że on nową postać zobaczymy na tym placu. Niemniej oczywiście to całe otoczenie, jeżeli chodzi o zieleń, ławki, kosze, także będziemy mieli tą całą przestrzeń, można powiedzieć, że na nowo zrobioną.
4: Mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. To, co bardzo ważne, to założenie umowy, która zakłada wykonanie pracy w bardzo krótkim czasie. Jeśli tylko warunki pogodowe na to pozwolą, to już na początku przyszłego roku mieszkańcy ponownie będą mogli korzystać z tego modernizowanego już obiektu. 22 osoby oddały łącznie 9,9 litra krwi podczas akcji zorganizowanej przy szkole podstawowej w Leśnicach. Zbiórka odbyła się w niedzielę 27 września, a jej uczestnicy mogli po oddaniu krwi odpocząć przy wspólnym ognisku i skorzystać z poczęstunku. Akcja przebiegała pod hasłem "Twoja krew, czyjeś życie". Łącznie zgłosiło się 22 krwiodawców, którzy przekazali 9900 ml tego cennego surowca. Po oddaniu krwi uczestnicy mogli zregenerować siły przy ciepłym poczęstunku, a także spędzić czas przy ognisku. Na krwiodawców czekały również pamiątkowe gadżety. Organizatorzy podkreślają, że akcja była możliwa dzięki zaangażowaniu lokalnych instytucji i mieszkańców. W organizację wydarzenia zaangażowane były Szkoła Podstawowa imienia Leśników Polskich w Leśnicach, Parafia w Leśnicach oraz sołectwa Leśnice, Pogorzelice, Darżewo i Dziechlino. Organizatorzy dziękują wszystkim osobom, które zdecydowały się wziąć udział w akcji i podzielić się krwią. Jak reagować w sytuacji zagrożenia, co oznaczają sygnały alarmowe i jak przygotować się do ewakuacji? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać podczas otwartych warsztatów w Jeziorzycach. Spotkanie odbędzie się 3 października w hali widowiskowo-sportowej w godzinach od 11 do 15. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak przygotować się na długotrwałe zagrożenie, co powinno znaleźć się w wyposażeniu awaryjnym oraz gdzie szukać schronienia. W programie znalazły się także zasady ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia, udzielanie pierwszej pomocy, organizacja działań pomocowych oraz korzystanie ze środków ochrony indywidualnej. Warsztaty mają przygotować mieszkańców do właściwego działania w sytuacjach kryzysowych i pokazać, jak zadbać o bezpieczeństwo własne oraz innych. I to byłoby już tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą temperaturę. Dużo cieplej nie będzie, chociaż ja bym nie narzekał, bo jak na końcóweczkę września to jest całkiem ciepło. Na termometrach dzisiaj maksymalnie oglądamy około 19 stopni.

0: stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołusce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Radzie Rumich, Niemi, Rouzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach dość wysokie ciśnienie powyżej 1030 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie minimalne. No jak chmur nie ma, to i deszczu również nie będzie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Co najlepiej pamiętacie z podróży? Zabytek, widok czy człowieka, z którym przypadkiem usiedliście przy jednym stole? Anthony Bourdain potrafił właśnie z takich spotkań budować opowieści. W Polsce ukazał się obszerny zbiór jego twórczości zatytułowany Teksty nieznane, klasyczne i odkryte na nowo. Są w nim reportaże, eseje, fragmenty książek, notatki z wyjazdów oraz materiały wcześniej niepublikowane. To okazja, żeby poznać pisarską stronę kucharza i telewizyjnego podróżnika, którego interesowało wszystko, co dzieje się wokół jedzenia. Także ludzie, ich codzienność i sposób patrzenia na świat. Książka miała polską premierę 23 września. Do tej podróży wystarczy fotel, choć coś dobrego pod ręką też może się przydać.

0: Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
5: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
6: This one I feel in broken hearts.

Do niektórych miejsc wracacie dla ludzi równie chętnie jak dla samego zajęcia. Tak o swojej ściance wspinaczkowej mówią bywalcy Manhattan Plaza Health Club w Nowym Jorku. Najstarsza miejska sala tego typu ma zakończyć działalność 30 września po 34 latach. Jej atutem był m.in. abonament za $49 miesięcznie i oferta dla młodzieży. Pod petycją w obronie miejsca zebrano tysiące podpisów. Klub tłumaczy, że przestrzeń wymagałaby gruntownego remontu, a nadal pozostawałaby niewielka wobec konkurencji. Bywalcy proszą przynajmniej o odroczenie zamknięcia i czas na znalezienie rozwiązania. Macie takie miejsce, którego zniknięcie oznaczałoby dla Was również utratę kawałka życia towarzyskiego? Pół na pół.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.

0: społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

Rodzinne historie potrafią wracać przez pokolenia. Kto był faworytem, kto zawiódł i czego nigdy sobie nie wyjaśniono. Właśnie z takich napięć wyrasta Na wschód od Edenu, którego nowa serialowa ekranizacja pojawi się 1 października na Netflixie.

Powieść Johna Steinbecka zaadaptowała Zoe Kazan, a Florence Pugh gra Kathy Ames. Twórcy poświęcają tej bohaterce szczególną uwagę, pokazując jej wpływ na losy rodziny Trasków. Całość zamknięto w 7 odcinkach, obejmujących wiele lat rodzinnej historii. Jeśli lubicie opowieści, w których jedna decyzja uruchamia lawinę konsekwencji, to zapowiedź warta odnotowania. A po seansie zapewne wróci znajoma dyskusja, czy bohaterów bardziej rozumiemy, czy coraz trudniej nam ich usprawiedliwić?

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
3: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
4: Ale spokojnie, LuxFloor zostaje! Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.

Pierwsza praca bywa trudna do zdobycia, zwłaszcza kiedy na starcie ktoś oczekuje doświadczenia. Londyńska piekarnia Dusty Knuckle prowadzi program dla młodych ludzi, którzy napotykają takie bariery. Uczy ich zawodu przy codziennej pracy i zapewnia wsparcie opiekunów. Teraz firma zapowiedziała otwarcie trzeciego lokalu, tym razem w okolicy Finsbury Park. Ma ruszyć w listopadzie. Marka jest znana z pieczywa na zakwasie i obficie wypełnionych kanapek, ale za ladą toczy się również historia zdobywania umiejętności i samodzielności. Pierwszą piekarnię otwarto 12 lat temu, więc rozwój odbywa się stopniowo. Poranny bochenek może mieć za sobą całkiem ciekawą historię, jeszcze zanim trafi na waszą deskę do krojenia.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
3: Podejrzany pakunek w Białymstoku, od tego zaczniemy. Potem inflacja, jej wpływ na nasze portfele. Będzie też tenis i turniej w Pekinie. Marcin Krzemiński. Na początek Białystok i utrudnienia w centrum miasta. Przed południem na bocznicy kolejowej w pobliżu ważnego tunelu imienia generała Fildorfa Niela znaleziono pakunek, który muszą zbadać pirotechnicy. Pobliskie ulice są zablokowane. Foliowy pakunek znaleźli sokiści w jednej z cystern przewożących olej napędowy. Do tematu będziemy wracać. Autobusowa komunikacja zastępcza na trasie kolejowej Warszawa-Wileńska-Wołomin to po wczorajszej awarii wciąż utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów. Blisko 40 składów zostało odwołanych, a 55 było opóźnionych o łącznie ponad 766 minut. Kolej pracuje nad usunięciem usterki urządzeń sterowania ruchem. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Ceny rosną coraz szybciej, a inflacyjny odczyt już wyraźnie przebił poziom uważany za zdrowy dla całej gospodarki i naszych portfeli. Z nami jest Wojciech Kowalik. Wojtku, powiedz, czy to wszystko to wina drogich paliw?
4: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach, mówił Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
5: Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, no bo ceny rosną szybciej, co oznacza, że realne dochody rosną wolniej, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
4: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu.
3: No ale i ten trend prawdopodobnie powoli się kończy, no i podskoczyły też ceny energii. W szkołach mija pierwszy miesiąc obowiązkowej edukacji zdrowotnej i zakazu używania telefonów. Są placówki, które wyprzedziły reformę. W zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 w Poznaniu od blisko 2 lat uczniowie zostawiają telefony w swoich szafkach na cały dzień.
6: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych i zmniejsza ten element niebezpieczeństwa.

0: bezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie. Bo proszę zauważyć też, że dzieci mając telefony w szkole miały możliwość fotografowania różnych sytuacji, miały możliwość podkreślania niektórych kwestii.
1: Mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska i dodaje, że uczniowie chętniej teraz ze sobą rozmawiają, są też bardziej skoncentrowani na zajęciach w szkole. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację na turnieju tenisowym w Pekinie i jedna z nich, Katarzyna Kawa, już odpadła po długim meczu z Darią Snigur. Przemysław Pozowski.
2: Dziś w stolicy Chin jeszcze mecz Magdaleny Fren z francuską Elsą Jacquemot, a w kolejne dni na korty wyjdą Magdalinet, Maja Chwalińska i Iga Świątek. A w turnieju mężczyzn w stolicy Chin zagra jutro Hubert Hurkacz.
1: W pierwszym meczu zmierzy się z 15. tenisistą świata, Amerykaninem Lernerem Tienem.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Mieszkańcy dwóch budynków przy ulicy Doktora Jagalskiego w Wejherowie mogą już bezpiecznie pić wodę z kranu. Powiatowy inspektor sanitarny potwierdził, że woda jest zdatna do spożycia bez konieczności jej wcześniejszego przygotowania. Ograniczenia obowiązywały od 3 września. Wtedy państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Wejherowie wydał komunikat, zgodnie z którym woda w budynkach numer 9 i 10 przy ulicy Doktora Jagalskiego nadawała się do spożycia wyłącznie po przygotowaniu. 29 września powiatowy inspektor sanitarny wydał komunikat, w którym poinformował o zmianie sytuacji. Na podstawie wyników badań wody, których sprawozdania wpłynęły 22 września, stwierdzono, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi jest zdatna do picia. O komunikacie mieszkańców poinformowała Straż Miejska, wywieszając dokumenty na drzwiach wejściowych do obu budynków. Mieszkańcy gminy Wicko mogą składać wnioski o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Nabór potrwa do 16 października. Wsparcie może obejmować m.in. demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu, a także transport oraz unieszkodliwianie materiałów, które zostały już wcześniej zdemontowane. Z programu mogą skorzystać właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Wicko, na których znajdują się wyroby zawierające azbest. Wyłączone są osoby, które korzystały z działania Krajowego Planu Odbudowy dotyczącego wymiany pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Wicku w pokoju numer 3. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą. W tym przypadku decyduje data wpływu wniosku do urzędu. Samo złożenie dokumentów nie oznacza automatycznego przyznania dofinansowania. Realizacja zadania będzie zależała m.in. od uzyskania przez gminę środków oraz ich dostępności. Jeżeli koszt kwalifikowany okaże się wyższy od przyznania dotacji, różnice pokryje właściciel nieruchomości. Szczegółowe informacje, wzory wniosków i wykaz wymaganych załączników są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wicko. Nabór wniosków rozpoczął się 29 września. Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystani w Słupsku pożegnali lato podczas festynu zorganizowanego pod hasłem Senior w Zdrowiu. Wydarzenie połączono z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Na uczestników czekały m.in. działania profilaktyczne przygotowane przez przedstawicieli SPMZOZ. Seniorzy mogli zmierzyć ciśnienie, skorzystać z porad medycznych i dowiedzieć się więcej o realizowanych w mieście programach profilaktycznych. Nie zabrakło też aktywności ruchowej. W ogrodzie odbyły się zajęcia fitness i zumby prowadzone przy muzyce, które miały zachęcić seniorów do ruchu i wspólnej zabawy. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele władz miejskich, MOPR-u oraz pracownicy pomocy społecznej. Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące przebudowy Alei Lipowej w Redzie. Mieszkańcy mogli zapoznać się z dwoma wariantami projektu i przekazać swoje uwagi dotyczące przyszłej organizacji ruchu. Spotkanie konsultacyjne odbyło się 22 września w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie. Przedstawione koncepcje obejmują około 3,5-kilometrowy odcinek Alei Lipowej od ulicy Puckiej do granic administracyjnej z Połchowem. Projektanci zaprezentowali rozwiązania dotyczące m.in. ruchu samochodowego, pieszych i rowerzystów, parkowania, skrzyżowań, obsługi nieruchomości oraz odwodnienia. Jedną z głównych różnic między wariantami jest organizacja ruchu lokalnego. W pierwszym przewidziano bezpośrednie zjazdy do nieruchomości z głównej jezdni, w drugim na części trasy zaprojektowano dodatkową jezdnię zbierająco-rozprowadzającą. Mieszkańcy pytali m.in. o bezpieczeństwo, dojazd do posesji, miejsca postojowe, ruch pieszy i rowerowy, zieleń oraz odwodnienie. Zgłoszone w ramach konsultacji opinie zostały zebrane i przeanalizowane. Wyniki będą jednym z elementów uwzględnianych podczas dalszych prac nad przebudową Alei Lipowej.

0: dotarliśmy do maksymalnych wartości dla dzisiejszej temperatury i one są całkiem niezłe, jak na 30 września. 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewnie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a na barometrach z kolei 1030 parę hektopaskali, czyli naprawdę wysokie ciśnienie. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, zachmurzenie praktycznie że zerowe, jedynie może pojedyncze tam oboki się na niebie pojawiają, ale to są takie chmury, które deszczu nam nie niosą.
1: Norda FM.

0: Po godzinie 14 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia, gdzie wspólnie poruszymy istotne sprawy dotyczące naszej lokalnej społeczności. Bądźcie z nami.
1: Wszystko, co dobre, się kiedyś kończy i nasze spotkania również funkcjonują zgodnie z tym powiedzeniem. Cóż poradzić? Zostaje mi tylko podziękować za to, że byliście i zaprosić na jutro. Słyszymy się o stałej porze. Sonia Polewska, do następnego.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
4: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
6: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest Michał Witkiewicz, czyli organizator festiwalu Przygodywa Noga. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry. No,
6: szybko minęło. Dopiero zdążyliśmy zapomnieć o tym, jak poprzednia Wanoga wyglądała, a już tutaj mamy kolejne wielkie święto podróżnicze przed nami, bo już w ten

0: weekend.
1: Tak, no zawsze na początku października spotykamy się w Filharmonii Kaszubskiej i nie tylko, bo także w plenerze. No i nadchodzi właśnie początek jesieni, nadszedł już w zasadzie początek jesieni i zapraszamy tutaj do Wejherowa samą śmietankę świata podróżniczego.
0: No i to jest chyba najpiękniejsze, że przez te lata, no bo przecież Wanoka już ma wieloletnią tradycję, udało się naprawdę rozwinąć ten festiwal w takim kierunku, że można powiedzieć, że jest jednym z najważniejszych w naszym kraju, a przynajmniej najważniejszych w regionie.
1: No nie, no zdecydowanie tutaj możemy się pochwalić, tak, że jesteśmy w czołówce tych festiwali i to widać też po zaproszonych gościach, tak, którzy jak dzwonimy, to już słyszeli gdzieś o nas i dużo prościej nam jest ich namawiać.
0: Namawiać. No namawiać chyba nie trzeba tych, którzy zechcą brać udział, bo tam już widziałem, że jeżeli chodzi o tych gości, jeżeli chodzi o widzów, no to już o karnetach trzydniowych zapomnieć i jeszcze ewentualnie pojedyncze wejścia na konkretne dni.
1: No już na piątek też nie mamy biletów, natomiast no sobota, niedziela jeszcze troszkę zostało, więc serdecznie zapraszamy.
0: To już tak Państwu mówię specjalnie, żeby jakby co to łapać teraz i rezerwować szybko, bo naprawdę warto, tym bardziej, że no to może zacznijmy sobie tak, że porozmawiamy tak naprawdę na czym skupiamy się teraz? Czy mamy jakiś konkretny temat tegorocznego spotkania, czy tych tematów będzie jak zwykle po prostu mnogo?
1: Nie, my zawsze staramy się dobierać tak, żeby każdego zadowolić, tak, żeby były i różne kraje, różne kontynenty i różne sposoby przemieszczania się, więc naprawdę wiele będzie osób, a w tym roku też jeszcze mamy znamienitą sportsmenkę. No myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć, kim jest Justyna Kowalczyk-Tekieli.
0: No to o czym ona będzie odpowiadała, nasza wspaniała olimpijka?
1: No tak, wszyscy ją kojarzą przez biegi, ale ona tak naprawdę kończąc karierę zakochała się całkowicie w górach, zresztą no, w tych górach też biegała wcześniej, ale oddała się pasji wspinaczkowej ze swoim mężem, który no niestety odszedł z Kacprem. No i dzisiaj kontynuuje tą pasję górską, ale także i podróżniczą, bo mało kto wie, ale na przykład Justyna jeździ, podróżuje sporo, ostatnio była na Spitsbergenie chociażby.
0: Czyli rozumiem, opowie o swoich wyprawach i o swojej pasji, czy o sporcie, czy jedno i drugie?
1: Będzie jedno i drugie. Zaczniemy od sportu, a skończymy właśnie na tej górskiej pasji, podróżniczej pasji.
0: To tak zaczęliśmy od tej, no powiedzmy, najważniejszej gwiazdy, przynajmniej najbardziej popularnej, może jeżeli chodzi o mainstream. To kiedy z Justyną spotkanie?
1: Z Justyną w sobotę. Jeszcze bilety mamy, więc zapraszamy. Natomiast w piątek też mamy wielką gwiazdę, z kolei osobowość telewizyjną.
0: No to opowiedzmy sobie może tak, od czego zaczynamy. Kiedy się w piątek widzimy, tak przelećmy sobie przez ten program, bo chyba każde spotkanie jest warte tego, żeby o nim trochę opowiedzieć, bo każdy podróżnik inaczej widzi świat, inne miejsca zwiedza, inaczej o nich opowiada i to jest chyba najpiękniejsze.
1: No tak, zdecydowanie. Zaczniemy w piątek po południu i pierwszą prezentację będą mieli ludzie stąd, z powiatu wejherowskiego, z Rumi dokładnie. Ludzie, którzy podróżują od wielu lat, kiedyś Defenderem, samochodem terenowym, a w tej chwili wielkim kamperem 10-tonowym. Nowym i ten kamper też będzie można oglądać pod Filharmonią Kaszubską. Będę opowiadać o swojej wyprawie dookoła Stanów Zjednoczonych. Później prezentacja znanej fotograf, przepiękne zdjęcia z Grenlandii i podróż żaglowcem po tej Grenlandii, pomiędzy szkierami, pomiędzy krami lodowymi, coś pięknego. Później pojedziemy na Maltę, coś, co pewnie niektórzy gdzieś byli może nawet.
0: Bo... Jest to taki kierunek, powiedzmy, bardziej osiągalny dla
1: tak,
0: nas, nawet na taki wypad weekendowy czy inaczej.
1: Ale no, będą prezentować to ludzie, którzy nie jakoś turystycznie traktują, tylko którzy od wielu lat tam mieszkają, są autorami przewodnika po tym kraju i trochę z innej perspektywy tą Maltę nam pokażą. A na koniec piątku Dawid Andres, znany z programu telewizyjnego Ciężarówką Przez, no i będzie opowiadać o tym, jak się jego kariera zaczęła tak naprawdę, bo się zaczęła od wielkiego osiągnięcia przejścia, przejechania rowerami przez Andy, a następnie spłynięcia wraz z bratem Amazonki.
0: Czyli zupełnie co innego niż to, z czego go znamy.
1: No dokładnie. Ja Dawida poznałem 11 lat temu właśnie jako podróżnika i nigdy nie przypuszczałem, że później będę mieć kolegę osobowość telewizyjną.
0: No ale to jest też piękne, bo gdzieś te osoby spotykamy, ale to jest też no, taka inspiracja, bo każdy z nas gdzieś ma tą chęć podróżowania. Jedni podróżują dla odpoczynku, drudzy podróżują, żeby zwiedzać świat, trzeci podróżują dla ekstremalnych wyzwań. To chyba już w sam piątek będziemy mieli te wszystkie trzy rzeczy, jak nie więcej, właśnie połączone.
1: No zdecydowanie tak, bo będzie i ekstremalnie, i mniej ekstremalnie, i będzie podróżniczo, tak?
0: Czy się zapytam, tak jak już jesteśmy przy piątku, ale ogólnie przy całej Wanodze, w jakiej formule? To jest tylko opowiadanie o przygodach, czy to są też prelekcje na takie, że można się o coś zapytać, czy są jeszcze spotkania, bo o tym też warto wspomnieć.
1: My każdą prezentację oczywiście staramy się, żeby ta interakcja pomiędzy publicznością

0: gością, a tym prelegentem czy prelegentką była, tak, więc po prezentacji zdjęć, filmów jest możliwość też zadania pytania, no i jak tych pytań jest dużo, to kończy się to wszystko jeszcze we foyer Filharmonii Kaszubskiej.
1: No i to jest także piękne. To tylko piątek, sobota, ale sobota nie do końca zaczyna się tylko w Filharmonii.
0: No nie, zdecydowanie nie. W tym roku dodaliśmy jeszcze jeden punkt programu. Stałym punktem programu od początku, kiedy w Anogawej Chorowie się odbywa, jest spływ kajakowy, na który no niestety póki co nie ma miejsc, chociaż może się jeszcze przed weekendem coś zwolni. Natomiast dodaliśmy razem z Nadleśnictwem Wejherowo super, myślę, sprawę dla rodzin z dziećmi, grę terenową Leśna Wanoga, która będzie się odbywać tutaj po okolicznych lasach wejherowskich, gdzie z telefonami będziemy biegać po lesie, czytać QR-kody i poznawać różne zagadki, a później w rezultacie rozwiązywać hasło, które pozwoli na uzyskanie pamiątkowego certyfikatu i nie tylko.
1: Tutaj, jak wiadomo, warto się przez Nadleśnictwo wcześniej zapisać, chociaż z tego, co wiem, to miejsca także są, jak się przyjdzie na miejsce, czyli miejsce spotkania to jest parking przy wejherowskim szpitalu, ten parking leśny.
0: Dokładnie, parking leśny przy Wejherowskim Szpitalu, a jak ktoś by chciał poznać szczegóły, to na stronie internetowej wanoga.pl wszystko znajdzie.
1: A tymczasem oczywiście Filharmonia zaprasza już do siebie troszkę później.
0: Tak, od 12 już zapraszamy na warsztaty. Najpierw powiemy sobie o takim technikach regeneracji, nie tylko w podróżach, ale także w aktywnym wypoczynku. A później kolega będzie prowadzić warsztaty, myślę, że równie ciekawe, o tym, jak zorganizować wyjazd, ale także później, jak udokumentować ten wyjazd, czyli jak zrobić zdjęcie chociażby aparatem fotograficznym, czy tak że dronem i jak też na tym zarobić.
1: No to proszę Państwa, dużo ciekawych wskazówek, a jesteśmy nawet nie na półmetku tego, co będzie się działo podczas najbliższej Wanogi. O reszcie powiemy już po krótkiej przerwie.

0: podczas festiwalu przygody Vanoga. Warsztaty to jedno, no ale przejdźmy teraz do tego, co będzie się działo w sobotę, jeżeli chodzi o te prelekcje podróżnicze. Tu już zaczynamy od godziny 14, więc ten dzień jest bardzo mocno wypełniony, bo no, każdy dzień kończy się przed 22 dopiero, więc powiedzmy też szczerze, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: No tak, w sobotę zaczniemy od lodowych ekspedycji motocyklowych. Marek Suslik pokaże nam, jak jeździć na motocyklu przy temperaturach dochodzących do minus 50 stopni. No to już jest ekstrem.
0: Oła, tak jak sobie pomyślę, jak wsiąść na ten motocykl.
1: No, mało kto potrafi jeździć w takich temperaturach, myślę, ale Marek to potrafi. Mało tego, robi też zlot co roku, taki zimowy, motocyklowy.
0: Pięknie.
1: Później pojedziemy z kolei na rowerach dookoła świata. Młode małżeństwo z Gdańska, które w tym roku wróciło z 3-letniej ekspedycji rowerowej dookoła świata. Piękna sprawa, kilkadziesiąt krajów, kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt tysięcy kilometrów na rowerkach przebyte. Myślę, że super zdjęcia. Niedawno dostali nagrodę na festiwalu podróżniczym w Bydgoszczy. No a później udamy się na Filipiny, do Azji z Tomkiem Owsianem, znanym reportażystą, znanym autorem książek, który no, pokaże nam troszkę inne oblicze tego kraju. Później znowu będzie nietypowa opowieść, bo będzie się prezentować Michał Woroch. Michał Woroch to jest człowiek, który jeździ na co dzień, jest przykuty do wózka inwalidzkiego, ale pokazuje, że pomimo tych wszystkich przeciwności losu, można naprawdę robić niesamowite rzeczy. Kiedyś, prawie 8 lat temu, był już w Wejherowie, prezentował swoją wyprawę po Ameryce Południowej, a teraz pokaże swoją ekspedycję dwuletnią z Polski samochodem terenowym do Australii.
0: Pod wieczór Justyna Kowalczyk, tak, o niej już mówiliśmy, ale na zakończenie jeszcze.
1: No bardzo mocny ekstrem. Człowiek, który jest w tej chwili topowym skialpinistą na świecie, wszedł na 9 ośmiotysięczników i zjechał z nich na nartach. Pobił nawet Jędrka Bargiela, który w tej chwili jest pod szczytami Himalajów i czeka na lepsze okno pogodowe.
0: No to piękna historia. To akurat nie dla każdego. Tu powiedzmy sobie szczerze, no nie róbcie tego w domu. Tak powinno być, tak? Dla 99,9% społeczności. No ale faktycznie no sobota bardzo na bogato, ale nie mniej bogata jest także niedziela. Tu kończymy troszkę wcześniej, wiadomo, ale też wcześniej zaczynamy. Więc będą już stricte prelekcje. Chociaż nie tylko, bo jeszcze March Nordic Walking, o tym warto wspomnieć.
1: Tak, z rana zapraszamy wszystkich miłośników aktywności różnych na marsz. Jeżeli ktoś nigdy nie chodził z kijkami, to będzie możliwość wypożyczenia tych kijków, dobrania, będą instruktorzy, będą osoby, które będą potrafiły doradzić właśnie, różne tajniki wskazać. No a później już przeniesiemy się na salę prelekcyjną do Filharmonii Kaszubskiej
0: I znowu zmiana, bo tym razem kulinarnie.
1: Tak, zupełnie. Myślę, że Jędrzej Majka, bo o nim mowa, zafascynuje. Jędrzej jest też autorem takiego programu telewizyjnego, gdzie właśnie te przyprawy pokazuje, ale Jędrzej robi to fantastycznie. Ja byłem na jego kilku prezentacjach, bo on przywozi też te przyprawy i puszcza po sali. Ludzie pierwszy raz niekiedy niektóre rzeczy dotykają, wąchają. No i myślę, że każdy będzie zadowolony, wyostrzy mu się apetyt. To akurat pora przed obiadem niedzielnym.
0: Ale
1: chociaż
0: przerwy obiadowej nie będzie.
1: Ale przerwy nie będzie, tak, bo będziemy już przejeżdżać do Azji z Dominiką Giordano, byłą konsul w Japonii, byłą konsul w Tokio, która opowie nam też o innym obliczu tego kraju, bo ona tam 12 lat mieszkała. Była konsulem, ale też prowadziła biznesy, prowadziła restauracje, niedawno wydała książkę na temat tego kraju. Później kolejne prezentacje.
0: Afryka tym razem.
1: Tak, Afryka z Marcinem Szymczakiem. Pojedziemy do Afryki Południowej. Przepiękne zdjęcia. Marcin jest uznanym fotografem, więc będzie i Botswana, i Namibia, i Republika Południowej Afryki, i niewielkie górskie państwo Lesoto. No a później dwie prezentacje. Jedna też nietypowa, bo będzie o małżeństwie, które podróżuje z psem, ze Snupkiem, którego adoptowali, i oni opowiedzą o swojej 4-letniej podróży po Ameryce Łacińskiej. A na sam koniec udamy się do Oceanii z Ewą Ajaną Wilczyńską. Popatrzymy, pooglądamy o wierzeniach i o tych słynnych figurach.
0: Na Wyspie Wielkanocnej.
1: Na Wyspie Wielkanocnej.
0: Tak jest, no pięknie się to składa. Powiedzmy sobie szczerze, to chyba cały świat, kontynenty, różne zakony.

0: taki, każdy co się jest w stanie wybrać, każdy jest się w stanie chyba w czymś zakochać. No oczywiście nie namawiamy państwa na podróż, która trwa 2 lata, tak? No bo,
1: albo cztery.
0: No szefie pozdrawiam, poproszę o urlop, tak? Już nie mówiąc o finansowaniu, ale chyba to jest też fajne, że każdy gdzieś tak tego bakcyla chociaż może złapać, może gdzieś złapać sobie jakąś, powiedzmy sobie, myśl przewodnią do swojej gdzieś podróży. No, no nie trzeba oczywiście spędzać kilku lat, ale warto czasem wyjść poza hotel, poza all inclusive, zobaczyć ten inny świat.
1: Zdecydowanie tak i przyznam, że niektórzy z tych, którzy się będą prezentować, byli kiedyś widzami Van Oghi, a dzisiaj podróżują właśnie i prezentują zdjęcia z tych swoich podróży.
0: Czyli piękne początki, ale właśnie jeszcze wspomnimy na koniec, bo Van Ogha to też początki takiego docenienia świata, zwiedzania w formie docenienia się też tego, co ma się wokół, czyli akademia.
1: Tak, akademia dla młodych, dla dzieci, dla młodzieży, zajęcia, które rozpocznimy w najbliższy piątek, blokami szkolnymi, prezentacje Michała Worocha i Izabeli i Piotra Miklaszewskich, natomiast przez cały październik różne aktywności, warsztaty w terenie, ale nie tylko w terenie, bo także zajęcia fotograficzne na przykład w budynku Filharmonii Kaszubskiej. Wszystkie szczegóły są na stronie w zakładce Akademia Van Ogha.
0: Czyli przez cały miesiąc możemy nasze dzieciaki też uczyć tego, jak po prostu widzieć świat trochę piękniejszym.
1: Zdecydowanie tak.
0: No to proszę państwa, zachęcamy, jak słyszymy, no ci, którzy mają karnety na wszystkie dni, czy dostali bilet na piątek, no to mogą się już cieszyć, tak jak słyszymy, no, ale jeszcze sobota, niedziela, możecie państwo oczywiście gdzie się to zgarnąć i przyjść, zobaczyć, a jak nie, to wziąć udział w tych wydarzeniach towarzyszących, wydarzenia towarzyszące, o których wspominaliśmy, wszystkie informacje na stronie vanoga.pl, więc tam państwa jeszcze raz odsyłamy i zapraszamy, bo przede wszystkim, jak wiemy wszyscy, warto urlopy spędzać trochę bardziej aktywnie i poznawać ten piękny, otaczający nasz świat. Jeżeli nie możemy sami, to chociażby w ten sposób, gdzieś napawając się doświadczeniami innych. Więc zachęcamy do tego serdecznie. A już dziękuję ślicznie. Mieszko Beletrowski, to był program Gość Dnia. Moim państwa gościem był dzisiaj organizator festiwalu Przygody Van Ogha, Michał Witkiewicz. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję.

0: CRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.45 na zegarach. Michał Jaros przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam dzieje się w naszych lokalnych mediach. Opowiedzą nam o tym Olga Reszke z portalu nadmorskie24.pl, Mieszko Welterowski z Twojej Telewizji Morskiej. Kto pierwszy, ten lepszy?
2: Pierwsza.
3: Więc lepszy.
2: To się okaże. Zaczynamy dzisiaj od porannego wypadku w Redzie. Samochód osobowy wjechał tam w barierki przy ulicy Gdańskiej. Wszystko miało miejsce w rejonie dworca. Około 40-letnia kobieta została przewieziona do szpitala. Więcej na temat tego zdarzenia oczywiście na naszym portalu. 450 zł zamieniło się w ponad 1000. Nasz czytelnik otrzymał 3 opłaty za parkowanie przy Wejherowskim Szpitalu. Przy czym jedno z nich dotyczyło wizyty na SOR-ze z chorą mamą. Zarządca parkingu odniósł się do sprawy. Szczególnie polecam ten artykuł. Nie tylko dlatego, że jest mój, ale pod nim wywiązała...
3: No, ale głównie dlatego, okej.
2: Okay, no. Ale też dlatego, że pod nim wywiązała się ciekawa dyskusja. Znam wiele komentarzy. Nasi czytelnicy dzielą się własnymi doświadczeniami z parkowania przy szpitalu. Myślę, że każdy z nas tutaj mógłby dołożyć jakąś cegiełkę. Polecam lekturę. Jest również nowe rozwiązanie w sprawie rozbudowy cmentarza komunalnego w Wejherowie. Po spotkaniu władz miasta, radnych i mieszkańców zaproponowano, aby inwestycje realizować inaczej. A jak oczywiście o tym piszemy w naszym artykule, rok 2036 pozostaje aktualnym terminem uruchomienia pierwszego bloku elektrowni jądrowej na Pomorzu. Ta i dużo więcej deklaracji pada w rozmowie z wiceprezesem Polskich Elektrowni Jądrowych Michałem Olszewskim, który przeprowadził redaktor Tomasz Smuga. Również polecam uwadze ten artykuł, ten wywiad. I jeszcze piszemy o nowym rondzie i przebudowie dróg, które szykują się w powiecie puckim. W Żeliszczewie ma powstać właśnie rondo, a modernizacją przejdzie także blisko 2,5-kilometrowy odcinek drogi w gminie Krokowa.

0: zapraszamy do lektury.
1: A my zapraszamy do TV, co tam ciekawego.
2: U nas chociażby pokażemy Państwu, jak wygląda obecnie boisko na jedno z Wejherowskich przy ulicy Marii Konopnickiej. No i pokażemy historyczną chwilę dla tego boiska, czyli podpisanie umowy z wykonawcą, dzięki któremu właśnie to miejsce, już nieco historyczne, bo dawno wybudowane, mające już trochę lat, zostanie odnowione. I to jeszcze w tym roku, proszę Państwa, do końca roku. Więc to taka bardzo dobra informacja dla mieszkańców Wejherowa, chociażby tej części miasta. Z drugiej strony odwiedzimy Luzino, tam miała miejsce sesja Rady Gminy, ale odwiedzimy też Lęborg, tam chociażby ciekawostka, bo jedna ze szkół podstawowych inwestuje trochę mocno w sztuczną inteligencję, dokładnie w zapoznawanie się uczniów z tą sztuczną inteligencją, więc no to takie nowe czasy nadeszły i trzeba po prostu za nimi nadążyć, więc takie rzeczy także się dzieją, a u nas będą się działo 17:20.
1: Nic dodać, nic ując, tylko słuchać muzyki.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.
3: Podejrzany pakunek i duże utrudnienia w ruchu to w Białymstoku. Przed Pałacem Prezydenckim politycy lewicy i apel dotyczący paliw. Będzie też piła i ustalenia w sprawie morderstwa seniorki sprzed 18 lat. Marcin Krzamiński. Na początek wracamy do utrudnień w Białymstoku. Z powodu akcji saperów sprawdzających podejrzany pakunek na cysternie z paliwem zamknięta jest główna arteria łącząca północną i południową część miasta. O szczegółach Jakub Medek.
4: O przyczynach akcji saperów i jej wpływie na sytuację komunikacyjną w Białymstoku mówi podkomisarz Malwina Olszewska z Komendy Miejskiej Policji.
5: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci. Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej.
4: Do momentu odholowania składu, którego częścią jest wagon z podejrzanym pakunkiem, zamknięty został też tunel na przedłużeniu Kopernika, właśnie i Składowej, łączący osiedla Nowe Miasto i Słoneczny Stok. Policja ewakuowała też jedną ze stacji benzynowych przy ulicy Kopernika.
3: Paliwa i polityka. Lewica domaga się podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Premier Krzysztof Gawkowski i poseł Tomasz Trela przyszli przed Pałac Prezydencki z kanistrem. Według Gawkowskiego ustawa to szansa na tańsze paliwo na stacjach paliw i głowa państwa powinna ją podpisać, albo jest za zyskami wielkich firm paliwowych.
6: Sprawa jest banalna. Albo chcemy wspólnie pracować dla bezpieczeństwa Polek i Polaków, obniżając ceny paliw na stacjach, albo bawimy się w politykę. I to prezydent bierze za to odpowiedzialność. Koniec z jakimiś machlojkami, politykierstwem.
3: Cena diesla przekroczyła tymczasem już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
7: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy.
8: To jest o 2,5 tysiąca więcej, 3 tysiące. To jest kosmos.
3: Tir spala średnio do 40 litrów przy 100 km na godzinę, a jesienią i zimą spalanie zdecydowanie wzrasta. Ważą się losy, czy polityk PiSu Marcin Romanowski dostanie list żelazny. Warszawski Sąd Okręgowy rozpatruje właśnie wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości, który ukrywa się za granicą. Na prokuratura ściga go w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Morderstwo seniorki z Piły sprzed 18 lat rozwiązane. Policja z poznańskiego archiwum X dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym odkryła tożsamość sprawcy. Zarzut zabójstwa usłyszał 44-letni obecnie wnuk kobiety, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
9: Nasi biolodzy ponownie przeanalizowali przedmioty, które były zabezpieczone na miejscu zbrodni i odnaleźli nowe ślady biologiczne, o których istnieniu wcześniej nikt nie wiedział. I te ślady biologiczne zostały zidentyfikowane jako ślady mężczyzny.
3: Zwłoki samotnie mieszkającej 73-latki znaleziono 18 lat temu w domu wielorodzinnym. Wtedy jednak nie udało się wytypować sprawcy. Jutro ruszają zapisy na kolejną turę lubelskiej.

0: jego czeku turystycznego. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy minimum 2 noclegów. Pobyt można wygenerować przez stronę internetową akcji punktualnie o 10 rano.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu planu ogólnego gminy Krokowa. Mieszkańcy mogą zapoznać się z dokumentem, zgłaszać uwagi oraz wziąć udział w spotkaniach i dyżurach projektanta. Konsultacje potrwają do 30 października. Projekt planu ogólnego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Krokowa oraz w Urzędzie Gminy przy ulicy Żarnowieckiej 20. Zaplanowano również spotkanie otwarte 6 października o 10. Odbędzie się ono w Urzędzie Gminy w Krokowej, a o 16 w świetlicy w Karwińskich Błotach Pierwszych. Dzień później, 7 października o 16, spotkanie odbędzie się w Domu Ludowym w Wierzchucinie. Kolejne spotkanie w Krokowej zaplanowano na 8 października o 17. W tym samym miejscu będzie można skorzystać z dyżurów projektanta i uzyskać informacje dotyczące projektu planu. Uwagi można składać do 30 października w formie papierowej w urzędzie lub pocztą, a także elektronicznie, m.in. na adres urzad@krokowa.pl. Szczegóły dotyczące konsultacji, formularz do składania uwag oraz dokumenty planu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Krokowa. Staw w Świetlinie został wzbogacony o pływającą fontannę napowietrzającą nowe ryby i roślinność. Projekt związany z zagospodarowaniem zbiornika właśnie się zakończył. Jego celem było nie tylko poprawienie wyglądu tego miejsca, ale także stworzenie lepszych warunków dla wodnego ekosystemu i zwiększenie bioróżnorodności. Za realizację projektu odpowiadało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Świetlina Piękne Świetlino. W ramach przedsięwzięcia zamontowano pływającą fontannę napowietrzającą, która wspomaga natlenienie wody. Do stawu wpuszczono również nowe ryby, a wokół zbiornika posadzono dodatkową roślinność. Projekt został zrealizowany w ramach 8. edycji programu Wzmocnij swoje otoczenie, finansowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Zmiany mają służyć zarówno mieszkańcom, jak i lokalnej przyrodzie. Napowietrzanie wody ma wspierać warunki funkcjonowania wodnego ekosystemu, a nowe nasadzenia zwiększyć jego różnorodność oraz uporządkować otoczenie stawu. W realizację przedsięwzięcia zaangażowali się mieszkańcy i lokalne stowarzyszenie. Projekt zakup i montaż pływającej fontanny napowietrzającej staw w miejscowości Świetlino jest kolejną lokalną inicjatywą dotyczącą zagospodarowania wspólnej przestrzeni. Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Rejonowego w Lęborku akt oskarżenia przeciwko 5 mężczyznom w wieku od 19 do 25 lat, co podejrzani o udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków na terenie Słupska i powiatu słupskiego. W toku śledztwa zabezpieczono ponad 16,6 kg nielegalnych substancji. Były wśród nich m.in. marihuana, amfetamina, kokaina, ketamina, MDMA oraz różnego rodzaju dopalacze. Według śledczych narkotyki były magazynowane i przygotowywane do dalszej sprzedaży. Prokuratura wskazuje, że główną rolę w procederze miał odgrywać Amadeusz E. Łącznie oskarżonym przedstawiono 8 zarzutów. Jeden z mężczyzn odpowie również za prowadzenie samochodu pod wpływem kokainy. Część podejrzanych przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Za udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych grozi im do 12 lat więzienia. W piątek 2 października w związku z obchodami 87. rocznicy 32 dni obrony Helu w Helu obowiązywać będzie czasowa zmiana organizacji ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z wyłączeniami kilku ulic, przede wszystkim w rejonie ulicy Wiejskiej i Przybyszewskiego, a także z czasowymi utrudnieniami podczas przemarszów uczestników uroczystości. Od godziny 8 do 14 zamknięta dla ruchu będzie ulica Wiejska od skrzyżowania z ulicą Wuja Klemensa do skrzyżowania z ulicami Przybyszewskiego i Sikorskiego. Około 10.30 na czas przemarszu z cmentarza komunalnego do kościoła wyłączone zostaną także ulice Dworcowa od cmentarza do ulicy Przybyszewskiego oraz odcinek ulicy Przybyszewskiego. Kolejne utrudnienia zaplanowano od około południa do 13.30. W razie potrzeby do 14.00 zamknięty będzie odcinek ulicy Przybyszewskiego od ulicy Sikorskiego do ulicy Dworcowej. Około 12.00 na czas kolejnego przemarszu czasowo zamykany będzie również odcinek Przybyszewskiego między ulicami Mandorską i Sikorskiego. Zmieni się także organizacja dojazdu do części posesji. Szczegółowe objazdy wyznaczono m.in. przez ulicę Wuja Klemensa, Żeromskiego i Kaszubską oraz w kierunku drogi wojewódzkiej 216. Kierowcy powinni stosować się do oznakowania i poleceń służb. Dużo słońca, mało chmur i całkiem solidne.

solidna temperatura, nie ekstremalnie wysoka, ale jak na końcówkę września to ja bym nie narzekał. 19 stopni to dzisiaj max w Dębkach, Władysławowie, Białowieżce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Redzie, Rumiknie, Wielbłądzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie od praktycznie zerowego po co najwyżej małe. Na opady się nie zanosi, a barometry pokazują dzisiaj naprawdę wysokie wartości, powyżej 1030 hektopaskali. Także ciśnienie akurat jest dość wysokie. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: To już prawie 14 minut po 15. Robert Jastrzębski, dzień dobry. I na dobry początek za nami Purple Disco Machine. Tak wchodzimy dzisiaj w środę, w Dzień Chłopaka, proszę Państwa. No właśnie, bo mamy 30 dzień września. Panowie, chłopcy i wszyscy ci, którzy wciąż mają w sobie coś z dzieciaka, wszystkiego najlepszego. Czy ktoś dostał już życzenia, czekoladę, kawę, a może pozwolenie na spokojny wieczór z pilotem w ręku? I do 18 na radiowym czacie przyjmujemy życzenia, które później mogą pojawić się na antenie Radio Nord FM. No to gdzie dzisiaj nas słuchacie? Pozdrawiamy Słupsk, Lęborg, Wejherowo, Reda, Rumia, Kosakowo, Gdynia. Ja będę z wami na pewno do godziny 18. Sporo się tutaj będzie działo, zatem zostańcie z nami. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Słyszeliście?
8: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
9: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
10: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony.

0: Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodiuk. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: Fastboy Music Sound, środowe granie w programie
1: Lorda na fali.
0: No i też czas na środowy raport z nadmorza, proszę Państwa. Dzisiaj dzięki kamerom z portalu nadmorski24.pl zaglądamy gdzie? Na plażę w Jastarni, proszę bardzo. I co widzę? Bałtyk dzisiaj jest bardzo wyjątkowo spokojny, a na wodzie widać samotną żaglówkę. No i przyznajcie sami, kto nie chciałby być teraz właśnie na jej pokładzie? Zostawić te wszystkie sprawy na brzegu i popłynąć przed siebie. I jak na 30 dzień września, to chyba dobra pogoda na spacer, dlatego polecamy. Więcej na ten temat będziemy mówili za chwilę, zaraz po raporcie drogowym. Dajcie znać na radiowym czacie, jak zamierzacie spędzić ten ostatni dzień września.
1: Lorda na fali.

0: studiu i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Karwing na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
2: Reklama.
3: Tu Radio Nordea FM, w środę 15.30. Zapraszam na raport drogowy. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje drogowe i od razu lecimy do Gdyni, bo tutaj, uwaga, kierowcy, zawody kolarskie spowodują zmiany w organizacji ruchu na ulicach miasta. W niedzielę 4 października w związku z organizacją zawodów kolarskich Pomerania wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym na terenie Gdyni. W zawodach weźmie udział około 500 zawodników, którzy rywalizować będą na trasach o długości 160 km, 100 km i 50 km. Start i meta zlokalizowane będą przy Stadionie Miejskim przy ulicy Olimpijskiej 5. Na czas przejazdu peletonów o godzinie 7.50 do 8.10 i o 8.50 do 9.10 zamykane będą następujące ulice. Olimpijska, Małokacka, Wielokacka do wysokości ulicy 2 Morskiego Pułku Strzelców. Przewidywany czas zamknięcia maksymalnie 20 minut dla każdego startu. Uwaga, bo w rejonie trasy mogą występować krótkotrwałe wstrzymania ruchu związane z przejazdem uczestników wyścigu. O wszystkich utrudnieniach przeczytamy na stronie gdynia.pl. To jest raport drogowy w Radiu Norda. Uwaga, bo w piątek 2 października w związku z obchodami Dni Obrony Helu, w Helu obowiązywać będzie czasowa zmiana organizacji ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z wyłączeniami kilku ulic, przede wszystkim w rejonie ulic Wiejskiej i Przybyszewskiego, także czasowymi utrudnieniami podczas przemarszów uczestników uroczystości. Uwaga, bo od godziny 8 do 14 zamknięta dla ruchu będzie ulica Wiejska, od skrzyżowania z ulicą Wuja Klemensa do skrzyżowania z ulicami Przybyszewskiego i Sikorskiego. Około godziny 10.30 na czas przemarszu z cmentarza komunalnego do kościoła wyłączone zostaną także ulica Dworcowa, od cmentarza do ulicy Przybyszewskiego oraz odcinek ulicy Przybyszewskiego. A kolejne utrudnienia zaplanowano od około południa. I o tym powiemy już za godzinę w ostatnim raporcie drogowym o 16.30. Zapraszam. A w całym regionie dużo słońca i zaledwie niewielkie zachmurzenie. W Wejherowie, Luzinie, Słupsku około 20 stopni, w Gdyni, w Dębkach i we Władysławowie od 18 do 19 stopni. Do tego wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Noc raczej pogodna i bez deszczu, od 10 stopni w rejonie Słupska, przez 12 w Wejherowie, do 14 nad samym morzem. Jutro będzie podobnie, z tym, że temperatury troszkę niższe, 17 stopni Wejherowo, Gdynia 17, zachmurzenie małe i raczej padać nie powinno.

0: Muzyka na środę w Radiu Norda FM. Two Colors za nami. Do 18:00 Norda na fali zapraszam. Chwilę temu w raporcie drogowym dowiedzieliśmy się najnowsze informacje drogowe. A teraz uwaga, bo jest informacja dla kierowców z powiatu puckiego, bo szykują się dwie ważne inwestycje drogowe. W Żeliszczewie planowana jest przebudowa skrzyżowania ulic Lipowej i Puckiej oraz budowa nowego ronda. Powstaną także nowe chodniki, oświetlenie i kanalizacja deszczowa. A druga inwestycja obejmie blisko 2,5 km drogi między Tyłowem a drogą wojewódzką nr 218 w gminie Krokowa. I uwaga, bo w planach jest nowa nawierzchnia, wymiana przepustów i oznakowanie. Na razie ruszyły postępowania przetargowe, a nie same roboty. My to wszystko będziemy śledzić. Jak na razie więcej na ten temat też można przeczytać w nadmorskim24.pl. A do raportu drogowego w Radiu Norda wrócimy jeszcze o 16:30. Zapraszam, a za chwilę u nas fala ciekawostek.
1: Norda na fali. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Słyszeliście?
4: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
5: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
6: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Niespodziewane ogłoszenie Taylor Swift wywołało spore zamieszanie w sieci. Artystka oficjalnie ogłosiła, że już w piątek 25 września na platformach streamingowych zadebiutuje jej najnowszy singiel Patient Zero. Fani nie mają wątpliwości. Błyskawiczny trop limitowanych edycji CD i tajemnicze znaki w mediach społecznościowych to zaledwie wstęp do czegoś znacznie większego. We wtorkowy wieczór artystka ogłosiła na swoich mediach społecznościowych: niecierpliwie czekałam, by powiedzieć wam, że mój zupełnie nowy singiel ukaże się 25 września i już teraz można go zamówić przedpremierowo na mojej stronie przez 24 godziny. To pierwsza nowa muzyka Swift od czasu jej utworu do filmu Toy Story 5. Na stronie internetowej artystki pojawiły się trzy limitowane edycje CD singla, które trafią do fanów 13 października. Każda z nich zawiera inny wariant utworu, wersję standardową, akustyczną i fortepianową. Co ciekawe, błyszczące grzbiety płyt nawiązują do poprzednich wydawnictw. Fani szybko wychwycili również subtelne wskazówki w mediach społecznościowych. Litera O w opisie profilu na Instagramie została zamieniona na cyfrę 0 w trzech miejscach. Choć artystka nie ujawnia jeszcze, o czym opowiada Patient Zero, ani czy jest to część większego projektu, fani spekulują na to, że nowy singiel to zapowiedź kontynuacji albumu The Life of a Showgirl z 2025 roku. Plotki o reedycji debiutanckiego albumu Taylor Swift na 20-lecie wydania na razie nie znajdują potwierdzenia. Tymczasem już 27 września artystka jako pierwsza w historii odbierze nagrodę MTV Artist Director Honors. Gratulacje!

0: Orkiestra w Radiu Narodowym FM na kilka chwil przed godziną 16. Przed nami serwis regionalny, ale wcześniej zajrzałem tutaj na radiowego czata. Jak się okazuje, Aśka z Lęborka napisała do nas z życzeniami dla swojego chłopaka. Oczywiście z okazji Dnia Chłopaka. No to czytam. Dużo uśmiechu, spełnienia marzeń, samych dobrych dni i jak podkreśla Aśka, trochę więcej cierpliwości, szczególnie do niej. Dzisiaj do godziny 18 w Nordzie na Fali możecie podesłać życzenia dla chłopców. Świętujemy Dzień Chłopaka. My oczywiście dołączamy się do życzeń, wszystkiego najlepszego, no to jeszcze do tego dorzucamy ładną piosenkę. Denzel zagra specjalnie dla Tomka z okazji Dnia Chłopaka.
1: Norda na Fali.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
3: Były wiceminister z listem żelaznym. Jest decyzja sądu. Potem kolejne badania napastnika z opactwa w Jarosławiu i darmowy wstęp na molo w Kołobrzegu. Marcin Krzemiński. Sąd wydał list żelazny dla polityka PiS byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. List z wnioskiem o takie zabezpieczenie trafił do sądu w sierpniu. Był nadany z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. O decyzji sądu poinformował pełnomocnik polityka mecenas Bartosz Lewandowski.
4: Stwierdził, uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, czyli jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
3: A to oznacza, że Romanowski będzie mógł bezpiecznie wrócić do kraju. Polityk PiS jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku uciekł za granicę. Prokuratura wcześniej negatywnie zaopiniowała wniosek o list żelazny i już zapowiada zaskarżenie postanowienia sądu. Z kolei mecenas Lewandowski nie ma wątpliwości, że jego klient przyjedzie do Polski, gdy tylko postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni. Było skutkiem działania terrorysty. Próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków. To w ostrych słowach minister bezpieczeństwa narodowego Izraela w temacie awaryjnego lądowania w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Fly Dubai, który leciał do Tel Awiwu. Według mediów jeden z pilotów chciał przejąć kontrolę nad maszyną i doprowadzić do jej rozbicia. Obezwładnili go pasażerowie. Śledczy z Przemyśla powołali dwóch biegłych psychiatrów, którzy ponownie ocenią stan Ihora M., który w czwartek na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Jedna z nich, ksiądz Stanisław Zbojnowicz, zmarła. Dwie najciężej ranne są nadal w szpitalu. Biegli wcześniej rozpoznali u 31-latka ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Pochodzącemu z Ukrainy mężczyźnie grozi dożywocie, jest tymczasowo aresztowany. Ze względu na stan zdrowia areszt jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Stan zdrowia nie pozwala też na przesłuchanie i postawienie zarzutów mężczyźnie, który w poniedziałek w Borówcu pod Poznaniem miał potrącić celowo 3 osoby, w tym swojego brata.
5: Podejrzany o najechanie pojazdem 3 osób. W wyniku tego zdarzenia dwóch z pokrzywdzonych odniosło obrażenia trwające powyżej 7 dni, a trzeci zmarł.
3: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Zmarły pokrzywdzony to właśnie brat 39-latka. Jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Dodam, że część z uczestników zdarzenia odpowiadała już wcześniej za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ważne dla miłośników spacerów nad morzem. Od jutra wstęp na molo w Kołobrzegu znów będzie bezpłatny, bo 1 października to koniec letniego sezonu. Opłata za wstęp wróci 30 kwietnia.
6: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie zaprasza na jesienną edycję Targów Pracy. Wydarzenie odbędzie się 14 października w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi. Targi rozpoczną się o godzinie 10 i potrwają do 12. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Uczestnicy będą mogli spotkać

0: spotkać pracodawców z regionu, zapoznać się z aktualnymi ofertami zatrudnienia oraz skorzystać z pomocy doradców zawodowych. Podczas targów będzie można m.in. uzyskać pomoc w przygotowaniu CV i porozmawiać o możliwościach rozwoju zawodowego. Przewidziano również informacje dotyczące zatrudnienia w służbach mundurowych. Organizatorzy zapraszają osoby bezrobotne i poszukujące pracy, a także tych, którzy planują zmianę zawodu lub ścieżki kariery. Z oferty mogą skorzystać również osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej oraz poznaniem lokalnego rynku pracy. Targi pracy odbędą się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Mickiewicza 49 w Rumi. Początek o godzinie 10. W świetlicy wiejskiej w Leśnicach odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej Military Art. Zaprezentowano na niej fotografię Aleksandry Kaiser, starszej instruktorki klubu wojskowego 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach.
1: Dostępne są dwie wystawy. Jedna jest z 2024 roku, druga z 2025. Pierwsza to jest służba pełna satysfakcji, za którą otrzymałam wyróżnienie w konkursie Military Art, a druga to jest na Straży Polskiego Nieba. To jest wystawa, która się zakwalifikowała do konkursu. Zdjęcia są wykonywane czarno-białe, tak zwane monochromatyczne, bo w takiej technice najlepiej się czuję oraz się wyuczyłam. Są podzielone w dwóch różnych sprzętach. Jedne są wykonywane na APS-C, drugie na pełnej klasie.
0: Mówi artystka Aleksandra Kaiser. Fotografie prezentowane na wystawie mają wspólną stylistykę. Autorka specjalizuje się przede wszystkim w czarno-białych, monochromatycznych ujęciach.
2: Na wystawie możemy zobaczyć zdjęcia żołnierzy w różnych odsłonach, różnej przestrzeni zaprezentowane w taki sposób, jaki chciałaby nam pani Aleksandra Kaiser przekazać. Sam wernisaż odbywa się w Leśnicach, w miejscu, gdzie się obecnie znajdujemy, natomiast cała wystawa zostanie przeniesiona do głównej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. Podczas dzisiejszego wernisażu mogliśmy zobaczyć występ pani Katarzyny Kobieli, artystki z naszej gminy, ale również mogliśmy zobaczyć pracę pani Aleksandry Kaiser.
0: Tłumaczy Andrzej Gąsior, pełniąc obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. W wernisażu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, młodzież z klas mundurowych, artyści oraz osoby związane ze środowiskiem wojskowym. Wystawę do końca października można oglądać w głównej siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. W najbliższą niedzielę, 4 października, na stadionie 650-lecia w Słupsku będzie się 11. edycja biegu przełajowego imienia starszego chorążego sztabowego marynarki Tadeusza Kloskowskiego. Start wydarzenia zaplanowano na 11. W programie znalazły się nie tylko sportowe zmagania, ale także turniej piłkarski Gryfa Słupsk, wspólna integracja oraz akcja charytatywna Dar Serca dla Bezdomnych. W ramach zbiórki organizatorzy proszą o środki higieny osobistej dla mężczyzn oraz środki czystości. Dary można przynosić na stadion od godziny 9 do 13. Wydarzenie połączone będzie również ze sportowym uczczeniem Światowego Dnia Onkologii. Organizatorem akcji jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych Subventum. Zapisy do biegu prowadzone są przez stronę biegislupsk.pl. Mieszkańcy Wyszecina zdecydowali o przeznaczeniu Funduszu Sołeckiego na rok 2027. Na zebraniu wiejskim przyjęto przedsięwzięcie związane z placem zabaw przy miejscowej szkole. Zebranie odbyło się 28 września i uczestniczyło w nim 16 osób. Mieszkańcy zdecydowali, że środki z Funduszu Sołeckiego na rok 2027 zostaną przeznaczone na naprawę i doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Wyszecinie. Szacunkowy koszt realizacji tego przedsięwzięcia to ponad 59 tysięcy złotych. Podczas zebrania poruszono również inne kwestie dotyczące funkcjonowania miejscowości. Wśród zgłoszonych tematów znalazły się m.in. wywóz nieczystości płynnych oraz oświetlenie dróg. Mieszkańcy zwrócili także uwagę na bezpieczeństwo pieszych poruszających się przy drodze powiatowej ulicy Ofiar Stutthofu. Dobra wiadomość jest taka, że na razie się poważnie nam nie ochłodzi. Co prawda jutro parę stopni stracimy na termometrach, ale i tak jak na początek października, jutro, dzisiaj koniec września, to jest dość ciepło. Dziś maksymalnie 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1031 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie praktycznie, że zerowe. Pojedyncze tylko obłoki się pojawiają, za to bez deszczu.
3: Norda FM.

0: to już prawie kwadrans po godzinie 16. Słuchacie Radia Norda FM. Przy mikrofonie Robert Jastrzębski i do 18 program
1: Norda na fali.
0: I dzisiaj świętują wszyscy chłopcy, a my dołożymy do tego najlepszą muzykę na bałtyckiej fali. Do tego dochodzą solenizanci, więc proszę bardzo, Zofia, Franciszek, Grzegorz, Nadia i Wiktor, dla was też wszystkiego najlepszego. Środek tygodnia świętujcie jak się da, gdzie się da, szczególnie, że dzisiaj jest w miarę taka pogoda, żeby na przykład wyskoczyć na nadmorski spacer. A w tej godzinie zajmiemy się kolejną lekcją Kaszubskiego, będziemy na regionalnych drogach, trochę o pogodzie. No i zapraszam was, bo około 16.30 mam zamiar odpalić kolejny trzycyfrowy kod, który trzeba będzie rozpracować, czyli nasza zagadka dnia. I tak dzisiaj się bawimy do 18.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja dziewiąta sumty trzecy. Barch.
2: Barch.
3: Bzik.
2: Bzik.
3: Je to ale barch prywdzewy chcył do izby wlejść przez kłemin.
2: Skalę bzika poznać można snadnie, gdy sąsiad miast drzwiami kominem wpadnie.
3: Je to ale barch prywdzewy chcył do izby wlejść przez kłemin.
2: Barch.
3: Bzik.
2: Barch.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
5: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
6: Norda na fali. Norda na...

0: Grzegorz Chyży z pozdrowieniami dla wszystkich chłopaków i tu Nordo na fali. Słuchajcie, no właśnie dzisiaj Dzień Chłopaka, więc panowie, przyjmujemy życzenia, ale za kierownicą nie próbujemy niczego udowadniać, okej? Noga z gazu, oczy na drodze, bo w naszym regionie nie brakuje remontów, objazdów i innych utrudnień. A co się dzieje na trasach naszego regionu? Za chwilę będziemy sprawdzać, na pewno o godzinie 16.30. Powiemy wam, jakie utrudnienia czekają nas z okazji Dni Obrony Helu. To o 16.30, a później na Facebooku wrzucę nową środową zagadkę dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali.

Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto.

0: Jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodium. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
2: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
3: Reklama.
4: I to już 16.30, tu Radio Nordo FM, ostatni raport drogowy. Od razu przechodzimy do konkretów, bo w piątek 2 października w związku z obchodami rocznicy Dni Obrony Helu w Helu będzie obowiązywać czasowa zmiana w organizacji ruchu. Posłuchajcie, kierowcy muszą liczyć się z wyłączeniami kilku ulic, przede wszystkim w rejonie ulicy Wiejskiej i Przybyszewskiego, a także z czasowymi utrudnieniami podczas przemarszów uczestników uroczystości. I tak od godziny od 8 do 14 zamknięta dla ruchu będzie ulica Wiejska od skrzyżowania z ulicą Wuja Klemensa do skrzyżowania z ulicami Przybyszewskiego i Sikorskiego. Około godziny 10.30 na czas przemarszu z cmentarza komunalnego do kościoła wyłączona zostanie także ulica Dworcowa od cmentarza do ulicy Przybyszewskiego oraz odcinek ulicy Przybyszewskiego. I też kolejne utrudnienia, które zaplanowano od około południa do godziny 13.30 w razie potrzeby do 14.00 zamknięty będzie odcinek ulicy Przybyszewskiego od ulicy Sikorskiego do ulicy Dworcowej. A od około godziny 12.00 na czas kolejnego przemarszu czasowo zamykany będzie również odcinek Przybyszewskiego między ulicami Komandorską i Sikorskiego. Uwaga, bo zmieni się też organizacja dojazdu do części posesji. Szczegółowe objazdy wyznaczono m.in. przez ulicę Wuja Klemensa, Żeromskiego i Kaszubską oraz w kierunku drogi wojewódzkiej 216. Kierowcy powinni stosować się do oznakowania i poleceń służby. Z Helu przenosimy się do Gdyni, bo uwaga, tutaj ulica 10 lutego zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu i w związku z tym pojawią się zmiany w kursowaniu ZKM Gdynia. Posłuchajmy. W związku z pracami drogowymi na ulicy 10 lutego w Gdyni i koniecznością całkowitego zamknięcia ulicy na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Władysława IV w obu kierunkach od około godziny 20 w dniu 2 października, czyli w piątek, do około godziny 4 w dniu 5 października zmienione zostaną trasy części linii. Zamknięty odcinek ulicy, autobusy i trolejbusy pokonywać będą. W kierunku ulicy Morskiej i Dworca Głównego PKP, ulica Władysława IV, Jana Kolna 3 Maja i 10 lutego, w kierunku ulicy Władysława IV i Skweru Kościuszki, ulica 3 Maja, Armii Krajowej i Władysława IV, wszystkie przystanki są obsługiwane, mogą się pojawić opóźnienia w realizacji rozkładu jazdy, a pełną listę zmian znajdziemy na stronie zkmgdynia.pl. I to tyle w ostatnim popołudniowym raporcie drogowym Radia Norda. Na kolejny zapraszamy z samego rana. A jak na ostatni dzień września, na pogodę nie mamy chyba co narzekać. W całym regionie sporo słońca i od 18 stopni w Helu do 20 w Wejherowie, Luzinie i Słupsku. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Wieczór oraz noc można powiedzieć, że też pogodne, chociaż zrobi się oczywiście chłodniej. Od 10 do 12 stopni, a nad samym morzem około 14. A jutro nadal dużo słońca, 19 stopni na termometrach i tylko wiatr wyraźnie przybierze na sile. Krótko mówiąc, wrzesień w województwie pomorskim żegnamy w takim raczej letnim

0: Jeszcze do 18 program Nordo na fali, Outcast za nami. Tego nagrania to naprawdę dawno nie było. No i przy okazji takiej muzyki dzisiaj 3 cyfry, 3 próby i 1 nagroda, bo w Nordzie na fali zaczynamy łamanie kodu. Dzisiaj do zdobycia płyta CD z piosenkami edukacyjnymi, to też ważne. No i być może z Wejherowa albo Lęborka powędruje prosto do waszego domowego odtwarzacza. Od razu podaję pierwszą wskazówkę. 2 sąsiadujące ze sobą cyfry kodu są identyczne. 2 sąsiadujące ze sobą cyfry są identyczne i od razu piszcie propozycje pod postem konkursowym na profilu facebookowym Radia Nordo FM. Tylko przypominam, że każdy ma maksymalnie 3 próby. W jednym komentarzu podajemy 1 kod i nie edytujemy odpowiedzi, nie kasujemy, bo my tutaj ładnie wszystko kontrolujemy. I tak się bawimy dzisiaj na pewno do godziny 18. Oczywiście wygra pierwsza i poprawna precyzyjna odpowiedź, a kolejne wskazówki będą się pojawiały tutaj na antenie. Jeśli są jakieś pomysły, jaki dzisiaj jest 3-cyfrowy kod, piszcie w komentarzach. Powodzenia, trzymam kciuki, a za chwilę w Radiu Norda kolejny magazyn kulturalny. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje

0: pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Co łączy miłość, ambicje, wielkie marzenia i próbę wyrwania się z roli, którą narzuciło nam życie? Okazuje się, że całkiem sporo i właśnie o takich bohaterach będzie można porozmawiać w październiku podczas spotkań dyskusyjnego klubu filmowego Projekcja imienia Grażyny Bożek-Szczepłockiej w Słupsku. A szczegóły już za chwilę. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Na antenie Radia Nord FM rozpoczynamy serwis kulturalny. W tym miesiącu przed nami aż 5 czwartkowych wieczorów z kinem, które ma nie tylko opowiadać historię, ale też zostawiać widza z pytaniami. Na początek Lalka, czyli jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego zestawu. Nowa ekranizacja powieści Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kowalskiego przenosi nas do Warszawy końca XIX wieku. I choć mamy tu piękne kostiumy, arystokratyczne salony i świat, który dawno już przeminął, problemy bohaterów brzmią zaskakująco współcześnie. Stanisław Wokulski ma pieniądze, ambicje i przede wszystkim ogromne uczucie do Izabeli Łęckiej. Chce wejść do świata wyższych sfer i zdobyć kobietę, którą pokochał. Tyle, że świat arystokratycznych salonów rządzi się własnymi zasadami, a miłość szybko zaczyna mieszać się z ambicją, pieniędzmi, społecznymi podziałami i niestety rozczarowaniem. U boku Wokulskiego jest oczywiście Ignacy Rzecki, człowiek przywiązany do dawnych ideałów, który obserwuje zmieniający się świat i ludzi coraz bardziej skupionych na pozycji i interesach. Jak informują organizatorzy, Lalka ma być nie tylko wiernym spotkaniem z klasyką, ale też historią opowiedzianą ze współczesną wrażliwością. Jest tu miłość, niespełnienie, wielkie ambicje i pytanie o to, czy można odnaleźć swoje miejsce w świecie, który niekoniecznie chce nas do siebie dopuścić. A wszystko to w efektownej XIX-wiecznej Warszawie z dopracowanymi kostiumami, scenografią i oczywiście gwiazdorską obsadą. Pierwsze październikowe spotkanie DKF-u Projekcja w Słupsku już 1 października, a później kolejne czwartkowe wieczory i kolejne historie bohaterów, którzy próbują coś w swoim życiu zmienić. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam już jutro o 8.45. Słyszymy się. Cześć!

0: Bardzo taka letnia, jeszcze wakacyjna piosenka, można powiedzieć, Fly Project i Toka Toka w Nordzie na Fali. I uwaga, bo mamy kolejne życzenia z okazji Dnia Chłopaka. Tym razem Edyta ze Słupska pamięta o swoim chłopaku, a my dokładamy od siebie dużo powodów do uśmiechu i czasu na wspólne przyjemności. Panowie, jeśli dziś słyszycie, wybierz film, obejrzymy co chcesz, korzystajcie, bo jutro już może być trudniej. A teraz skupiamy się, bo wracamy do łamania kodu i do naszej zagadki dnia. I uwaga, bo podaję wskazówkę numer 2. Suma wszystkich cyfr kodu wynosi 6. I przypomnę pierwszą, dwie sąsiadujące cyfry są identyczne. Kombinujcie, pamiętajcie tylko, że macie 3 próby i wszystko to dzieje się na Facebooku, a w finale naszej zabawy przed 18 zdradzimy prawidłowy kod, no i być może poznamy zwycięzcę.
1: Norda na fali. Norda na...

0: tego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
1: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Reklama.
3: List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Sąd tłumaczy dlaczego. Nasze dane medyczne, które ostatnio wyciekły, nie są sprzedawane. To minister cyfryzacji. Będzie też o piłkarskiej Lidze Narodów. Marcin Krzemiński. Warszawski sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Polityk PiS ma usłyszeć 19 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły skutku, a śledztwo jest na zaawansowanym etapie i powinno być kontynuowane. Przeciwko wydaniu listu żelaznego była prokuratura, ale sędzia uznał, że jej zdanie nie jest tu wiążące, mówi rzeczniczka sądu Anna Ptaszek.
4: Sąd stanął na stanowisku, że zastosowanie przepisu, który uzależnia wydanie listu żelaznego od stanowiska prokuratora, jest sprzeczne z konstytucją.
3: Prokuratura nie zgadza się z dzisiejszą decyzją i zapowiada jej zaskarżenie do sądu apelacyjnego. Ma na to 7 dni. Polityk PiSu i były wiceminister sprawiedliwości chce wrócić do kraju i odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jeśli dzisiejsza decyzja się uprawomocni, będzie to możliwe, bo zniesiony zostanie zarówno listę gończy, jak i europejski nakaz aresztowania. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma Fakturownia, dostarczająca systemy księgowe, padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji MyDoktor i Medic.
5: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły, po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne, i dzisiaj te dane nie są sprzedawane w internecie, są zabezpieczone. Każda z firm dostaje wsparcie państwa.
3: Śledztwa są w toku. Jak dotąd nie udało się ustalić sprawców, którzy doprowadzili do wycieku albo są w posiadaniu danych. Na lotnisku w Berlinie zaczął działać system wykrywania dronów. W pierwszej połowie roku w okolicy portu lotniczego odnotowano 28 przypadków pojawienia się bezzałogowców, najwięcej spośród niemieckich lotnisk. Nowy system ma umożliwiać wczesne wykrywanie dronów w strefach podejścia do lądowania i odlotu oraz ostrzegać odpowiednie służby o potencjalnych zagrożeniach dla ruchu lotniczego. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po 2 mecze. Na wygraną wciąż czekają Niemcy oraz biało-czerwoni, którzy w piątek zagrają z Rumunią w Warszawie. O szczegółach Przemysław Pozawski.
6: Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente.
7: Dziękuję Sewillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sewillo.
6: O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
8: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
6: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty.
3: Niemcy zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
9: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Na Górce Ludzińskiej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Policjanci wejherowskiej drogówki pracujący na miejscu wstępnie ustalili, że kierująca samochodem Audi, jadąc drogą wojewódzką nr 468 w kierunku Luzina, prawdopodobnie nie zachowała bezpiecznej odległości od poprzedzającego ją pojazdu marki Dacia. W efekcie Audi uderzyło w tył samochodu. Na czyją kierowała 47-letnia mieszkanka powiatu wejherowskiego. Kobieta została poddana badaniu na zawartość alkoholu w organizmie była trzeźwa. Audi kierowała 53-letnia mieszkanka powiatu lęborskiego, która również była trzeźwa. Kierująca Dacią została przetransportowana do szpitala na badania. Na szczęście nie doznała poważnych obrażeń. Policjanci sporządzili dokumentację ze zdarzenia, a teraz będą szczegółowo wyjaśniać jego okoliczności. To zdarzenie jest przypomnieniem, jak ważne jest zachowanie odpowiedniego odstępu od

0: poprzedzającego pojazdu. Bezpieczna odległość powinna być dostosowana m.in. do prędkości, warunków na drodze, pogody i natężenia ruchu. Młodzi rowerzyści z Nowej Wsi Lęborskiej otrzymali kaski ochronne. W Szkole Podstawowej imienia Strażaków Polskich odbyło się wręczenie wyposażenia w ramach ogólnopolskiego programu Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Akcja jest skierowana do uczniów szkół podstawowych, którzy przystąpili do egzaminów na kartę rowerową. Kaski przekazano podczas uroczystości, która odbyła się 28 września. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. pomorski kurator oświaty Grzegorz Kryger, wójt gminy Nowa Wieś Lęborska Szymon Medalion oraz przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego Roman Nowak. Obecni byli także przedstawiciele policji, w tym funkcjonariusze zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Podczas spotkania przypomniano o znaczeniu kasków dla osób poruszających się rowerami i innymi jednośladami oraz o konieczności wyrabiania bezpiecznych nawyków od najmłodszych lat. Program realizują Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji oraz Kuratorzy Oświaty. Ma on związek ze zmianami w przepisach, które weszły w życie 3 czerwca tego roku. Od tego dnia osoby kierujące rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, które nie ukończyły 16 roku życia, mają obowiązek korzystania z kasku ochronnego. Strzelanie, tor przeszkód, działania taktyczne i pierwsza pomoc. Z takimi konkurencjami mierzą się uczestnicy 5 ogólnopolskich zawodów dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji. Rywalizacja odbywa się w Szkole Policji w Słupsku i potrwa do 2 października. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów 22 dowódców oddziałów i pododdziałów prewencji zmierzyło się w specjalnej konkurencji na strzelnicy. Musieli wykazać się sprawnością fizyczną, znajomością prawa i celnością. Wynik jest decydował o kolejności na liście startowej. Zawody oficjalnie otworzył komendant Szkoły Policji w Słupsku, inspektor Piotr Cekała. Przez najbliższe 2 dni drużyny będą rywalizować w 5 konkurencjach sprawdzających ich wyszkolenie i współpracę. Podczas apelu inauguracyjnego zawody policjanci oddali także hołd zmarłemu sierżantowi Natanowi Sieroniowi, który został postrzelony podczas wykonywania obowiązków służbowych w Kraśniku Górnym. Patronat honorowy nad zawodami objął minister spraw wewnętrznych i administracji. Przy Górze Markowca w Rumi powstaną nowe miejsca parkingowe. Miasto nabyło kolejną działkę przy ulicy Młyńskiej. O zakupie poinformował burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Jak przekazał, teren zostanie najpierw uporządkowany i wyrównany, a następnie będzie wykorzystywany jako miejsca parkingowe. Jak przekazał w mediach społecznościowych Michał Pasieczny, nabyliśmy kolejną działkę przy Górze Markowca. Tym razem przy ulicy Młyńskiej, bardzo blisko schodów prowadzących do wieży widokowej. Nasz nowy nabytek, około 1000 m2, zostanie uporządkowany, wyrównany i udostępniony jako miejsca parkingowe. Jak przypomina burmistrz, jeszcze w 2015 roku Góra Markowca w całości znajdowała się w prywatnych rękach. W pierwszym etapie Rumia kupiła około 24 000 m2 terenu. Miasto zapłaciło za nieruchomość 200 000 zł. Później samorząd starał się o pozyskanie pieniędzy na zagospodarowanie tego terenu. Miasto kupiło także kolejne działki w rejonie amfiteatru. Ta zakupiona teraz ma pełnić konkretną funkcję dla osób korzystających z Góry Markowca. Po uporządkowaniu i wyrównaniu powstaną tam miejsca parkingowe zlokalizowane blisko schodów prowadzących do wieży widokowej. Choć ostatnie dni są dość ciepłe, to poranki i wieczory mamy już chłodne. Temperatura dzisiaj w nocy spadnie do około 10-12 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia maks to było 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Rezie, Rumi, Gnieminie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Komelnicy. Na barometrach utrzymują się wysokie wartości, około 1030 hektopaskali, nawet odrobinę powyżej 1030. Wiatr słaby i umiarkowany, a niebo praktycznie że bezchmurne.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Jedna z najpiękniejszych piosenek od Zali zaczyna kolejną i tak naprawdę ostatnią godzinę w programie
1: Lorda na fali.
0: I jeszcze do 18. Robert Jastrzębski. Cześć, witajcie. W tej godzinie na pewno trochę sportu. Zajrzymy też do regionalnych kin. Być może znajdzie się pomysł na wieczór z okazji Dnia Chłopaka. W Gdyni czy na przykład w Wejherowie wspólny seans zawsze można połączyć ze spacerem. Zwłaszcza jeszcze przy takiej fajnej pogodzie, prawda? No i przed 18 finał naszej zagadki dnia. Kto rozpracuje kod i kto zgarnie dzisiaj płytę, to też ważne, płyta CD z piosenkami edukacyjnymi. Jeszcze trochę możecie namieszać w komentarzach, zapraszam. Zagadka dnia cały czas trwa. No i fajnie, że jesteście z nami, bo to będzie bardzo fajny wieczór. Po 18 odpalimy Norda Party. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka. Ale spokojnie, LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.

0: i jest Enrique Iglesias, i jest Bailando. I u nas też niezłe Bailando w Zagadce Dnia. Wracamy do łamania kodu. Kto dzisiaj z nami gra? Sprawdzamy w komentarzach. Jest pan Wiesław Szornak, proponuje 001 i 334. Zuzia Machalewska sprawdza kombinację 411, 114 oraz 6000. 6000. Jest też Adriana Anda z propozycją 330. Cyfry w komentarzach lądują jak szalone, ale widać, że łączycie kropki, łączycie wskazówki. Przypomnę wszystko, co wiemy na temat kodu. Dwie sąsiadujące ze sobą cyfry są identyczne. Suma wszystkich cyfr kodu wynosi 6 i dwie ostatnie cyfry są identyczne. No to już chyba wszystko jasne. Słyszymy się w finale Zagadki Dnia, za chwilę wiadomości sportowe, później zajrzymy do kina.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie.

0: Przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października. Wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października, wielkie dyniobranie.
2: Reklama.
3: Tomasz Sunga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Energa Trail w Sopot rozpoczyna sezon 2026-2027 w PG Basket Lidze. W piątek 2 października o godzinie 20.15 Sopocianie w hali stulecia podejmą Dziki Warszawa. Będzie to rewanż za ćwierćfinał poprzedniego sezonu. W maju Energa Trail wygrała u siebie z Dzikami 81-78, ale w kolejnych 2 spotkaniach lepsi byli warszawianie i to oni awansowali do półfinału, a później zdobyli brązowy medal. Chcielibyśmy się zrewanżować, ale mamy nowy sezon, nowych koszykarzy i nowe drużyny. Trzeba patrzeć do przodu. Przynajmniej pierwszy ligowy mecz i chcemy go wygrać, zapowiada Szymon Zapała. Dziki mają już za sobą 5 spotkań w tym sezonie. Warszawianie rywalizowali m.in. w kwalifikacjach do Basketball Champions League, gdzie pokonali Opawę we Frygą i hiszpańskie Rio Breogan. W finale gimnazji przegrali jednak z niemiecką Rastą Wekta. Najgroźniejszym zawodnikiem Dzików jest Joseph Girard, który w turnieju kwalifikacyjnym zdobywał średnio ponad 23 punkty na mecz. W piątek warszawianie będą musieli radzić sobie bez kontuzowanego Zena Watermana. Początek meczu Energa Trail Sopot Dziki Warszawa w piątek o godzinie 20.15 w hali stulecia. Bilety są dostępne w sprzedaży, a kasa przy głównym wejściu będzie czynna od godziny 18.15. Pozostajemy na koszykarskich boiskach. W najbliższy piątek na ligowe parkiety wrócą też koszykarze Energa Czarnych Słupsk. W pierwszej kolejce PG Basket Ligi Słupszczanie przed własną publicznością zmierzą się z Legią Warszawa. Do nowego sezonu zespół przygotował się m.in. podczas turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Słupska. Energa Czarni Słupsk rozegrali 2 spotkania. W pierwszym zmierzyli się z Energą Trefem Sopot. Po pierwszej kwarcie przegrywali 19-26, ale później odrobili straty i przed ostatnią częścią meczu prowadzili. Ostatecznie skuteczniejsi okazali się Sopocianie, wygrywając 91-87. Drugim rywalem Słupszczan była AMW Arka Gdynia. Czarni dobrze rozpoczęli spotkanie i po pierwszej kwarcie prowadzili 18-11. Gdynia nieszybko jednak odwrócili losy meczu, a po przerwie powiększali przewagę. Arka zwyciężyła 83-71. Teraz Energa Czarni rozpoczynają walkę o ligowe punkty. Ich pierwszym przeciwnikiem będzie Legia Warszawa. Mecz w Słupsku odbędzie się 2 października o godzinie 18. Przed własną publicznością sezon rozpocznie też AMW Arka Gdynia. Gdynianie 4 października podejmą WKS Śląsk Wrocław. Z koszykówki przechodzimy do piłki nożnej. Za nami losowanie par 4 rundy Pomorskiego Pucharu Polski w grupie gdańskiej. Spotkania zaplanowano na 7 października. Zespoły z naszego regionu czekają ciekawe pojedynki. W weekend Waluźno zagra z Latarnikiem Choczewo. Gdania 3 Gdańsk podejmie Orlen Tareda, a Gry Wejherowo zmierzy się u siebie z Radunią Stężyca. Tylko Lechia Gdańsk zagra z weekendem Luźno, a Salus Rumia podejmie Stoczniowca Gdańsk. Bałtyk Gdynia zmierzy się natomiast ze Stolemem Gniewino. W pozostałych spotkaniach zagrają Czarni Prusz Gdański z Arkon Bagdynia, Kaszubia Kościerzyna z KPS Torgal Gdański, Santana Wielki Klincz z Chojniczanką 2 Chojnice, AKS Chwaszczyno z Jaguarem Gdańsk. Lechia 2 Gdańsk czeka jeszcze na rywala z pary Sztorm Kosakowo Soku Boże Pole Wielkie. KS Skorzewo zagra z Gdanią Gdańsk, Dynastia Gniew z Czarnymi 2 Prusz Gdański, a Chojniczanka 3 Chojnice z GKS-em Kolbudy. MKS 2 Władysławowo zmierzy się z Orem Tromki Wielkie, Kolejarz Chojnice z Kartuzem Kartuzy, GKS Różyny z APK Szumem Borszewo, a Amator Kiopino z Gdanią 2 Gdańsk. Stawkę uzupełnią mecze Gwiazdy Karsin z Wieżycą Pelpin oraz Osieczanki Osice z MKS Władysławowo.
4: Jak zwykle o tej porze sprawdźmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Chyba nikogo nie zaskoczę, mówiąc, że będzie chłodno. 12 stopni to minimalna temperatura, którą na termometrach w nocy zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 10 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 9 w Wejherowie, Rezierumi, Gniewinie, 8 w Luzinie. Na barometrach wciąż wysokie wartości, około 1027 hektopaskali, zachmurzenie małe i umiarkowane, a wiatr słaby i umiarkowany.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: I Bruno Mars też dzisiaj na naszej środowej playliście w programie Norda na Fali. Słuchajcie, no cały świat kinowy żyje dzisiaj premierą filmu Lalka. Już to można obejrzeć i również w naszych regionalnych kinach. Na przykład w Słupsku w kinie jest dzisiaj Lalka o godzinie 20, a w kinie Fregata w Lęborku tę polską produkcję można obejrzeć dzisiaj o godzinie 19.30. Lalka na dużym ekranie dzisiaj również w kinie w Gdyni i na przykład w IMAX-ie o 18.30, a także o 20.00 i w IMAX-ie o 22.00. Oprócz tego w Gdyni jeszcze dzisiaj o 18.15 w Sercu Dziczy, podobnie o 21.00, Resident Evil o 18.45 i o 21.10 i 100 dni Misja Zeus w Gdyni dzisiaj o 19.30. A tak przy okazji, kto obejrzy Lalkę, koniecznie na radiowym czacie niech pisze, czy się podobało, jakie są wrażenia, bo to ponoć bardzo dobra polska produkcja. A za chwilę u nas finał w Zagadce Dnia. Zapraszam.
1: Norda na Fali.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodiuge. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.

0: Wszyscy bardzo dobrze znamy tę piosenkę. Zespół pierwsi. Będzie zabawa. A u nas zabawa już była i to z niezłym kombinowaniem. Cyfry krążyły po komentarzach, zmieniały miejsca, ale pani Adriana Ada ustawiła je dokładnie tak jak trzeba. Bo dzisiejszy kod, proszę państwa, to 033. 033, czyli dwie ostatnie cyfry identyczne, suma wszystkich cyfr to 6 i dwie sąsiadujące ze sobą cyfry kodu też są identyczne. 033, a najszybciej to zrobiła dzisiaj pani Adriana Ada. Kolejny sukces pani Adriano, gratulacje. Zapraszamy po odbiór płyty CD z piosenkami edukacyjnymi, to też ważne. Szczegóły w wiadomości prywatnej na naszym radiowym czacie zapraszam. I w ten sposób zamykamy miesiąc wrzesień w programie
1: Norda na fali.
0: A jutro wszystko od nowa, tyle że spotkamy się w październiku. Robert Jastrzębski, do usłyszenia. Cześć.
1: Norda na fali.

0: kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy?

My? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional.

0: Minął rok systemu kaucyjnego. Do obiegu wraca dzięki niemu 60% opakowań. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeśli list żelazny się uprawomocni, to Marcin Romanowski przyjedzie do Polski. To też jest w jego interesie, powiedział obrońca byłego wiceministra, mecenas Bartosz Lewandowski. Marcin Romanowski jest oskarżony w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na wydanie listu żelaznego. Dzięki niemu Romanowski może odpowiadać z wolnej stopy, nie będzie już ścigany ani aresztowany. Prokuratura zapowiada, że zaskarży tę decyzję. A według ostatnich informacji Marcin Romanowski jest w tej chwili poza Polską. Nie ma ryzyka użycia broni jądrowej przez Rosję przeciwko państwom bałtyckim, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO, zaznaczył Rutte. Zacytował też szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Jak podkreślił, w odpowiedzi na każde zagrożenie hybrydowe zrobimy dla Ukrainy więcej, a nie mniej. Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Resort klimatu weźmie pod uwagę wnioski obywateli po pierwszym roku funkcjonowania systemu. W tym czasie Polacy zwrócili już około 5 miliardów opakowań, czyli około 60% opakowań zwrotnych. Szymon Kępka.
1: Sieć punktów, w których można oddać butelki i puszki, rozrosła się do ponad 65 tysięcy miejsc. Jedną z zapowiadanych zmian jest rozszerzenie systemu o szklane małe opakowania po napojach, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
2: Rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki. Tego chcą obywatele.
1: Zmienić ma się także termin wykorzystania bonów otrzymywanych przy zwrocie opakowań. Obecnie bon ważny jest przez 30 dni, a Ministerstwo Klimatu chce wydłużyć ten okres do 90 dni. Ma to ułatwić korzystanie z systemu osobom, które nie chcą albo nie mogą wykorzystać bonu przy najbliższych zakupach.
0: Najpierw pił alkohol ze swoim kolegą, a potem zabił go maczetą. Ruszył proces w sprawie brutalnego zabójstwa na Bałutach w Łodzi ze stycznia tego roku. Na ławie oskarżonych usiadł 54-letni Marcin S. Miał zabić 10 lat starszego znajomego. Zeznaje, że niczego nie pamięta, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
3: Wyjaśnił natomiast, że między nim a 64-latkiem prawdopodobnie doszło do sprzeczki. W jej wyniku 54-latek chwycił maczetę, której używał przy łowieniu ryb i zadawał nią ciosy pokrzywdzonemu.
0: Marcinowi S. grozi dożywocie. Kolejna rozprawa została zaplanowana na koniec listopada. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zaczęła nowy rok akademicki. Inauguracja odbyła się w audytorium Biblioteki Głównej Uczelni z udziałem wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marii Mrówczyńskiej.
4: Inauguracja roku akademickiego to jest bardzo wielkie przeżycie dla całej społeczności Akademii Marynarki Wojennej, ale myślę szczególne dla pierwszaków, którzy tutaj rozpoczynają swoje studia, swoją przyszłość, swoją później karierę też można śmiało powiedzieć, jeżeli chodzi o służby mundurowe, służby marynarce wojennej.
0: Mówi rzecznik prasowy uczelni Radosław Maślak. W tym roku Akademia Marynarki Wojennej przyjęła rekordową liczbę osób.
5: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowo przypomni historię dzieci, które przed ponad 100 laty trafiły do miasta po dramatycznej podróży z Syberii i Dalekiego Wschodu. W czwartek 1 października w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego odbędzie się uroczysta gala Most Wdzięczności od Syberii przez Japonię. Pamięć o dzieciach syberyjskich. To właśnie w obiektach, w których obecnie działa Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w latach 1923-1928 mieszkały dzieci uratowane z Syberii i Mandżurii. Japonia odegrała w tej historii szczególną rolę. Dzieci otrzymały tam pomoc i opiekę, a część z nich spędziła w tym kraju kilka lat. Z Japonii kolejne transporty ruszały dalej. Dzieci podróżowały przez Stany Zjednoczone, m.in. Seattle, a następnie drogą morską docierały do Polski. Ich miejscem docelowym stał się także Wejherowo. Historia dzieci syberyjskich jest obecna w mieście do dziś. Na terenie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego znajduje się tablica informacyjna, a na osiedlu Przyjaźni jest ulica Dzieci Syberyjskich. Teraz do miejsc upamiętniających tę historię dołączą rzeźby. Uroczysta gala Most Wdzięczności od Syberii przez Japonię. Pamięć o dzieciach syberyjskich odbędzie się 1 października w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego przy ulicy Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie uroczyste odsłonięcie rzeźb poświęconych dzieciom syberyjskim. 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów, 15 tysięcy złotych grzywny i przepadek ciągnika. Właśnie taki wyrok usłyszał 33-latek z gminy Nowa Wieś Lęborska. Mężczyzna prowadził ciągnik rolniczy z przyczepu po drodze publicznej, mimo że był nietrzeźwy i nie miał uprawnień. Badanie wykazało u niego ponad 3 promile alkoholu. Do kontroli doszło późnym wieczorem 26 września po zgłoszeniu dotyczącym nietrzeźwego kierowcy Ursusa. Podczas interwencji okazało się, że ciągnik nie ma obowiązkowego ubezpieczenia, a jego stan techniczny pozostawia wiele do życzenia.

0: pojazd nie miał m.in. lusterek zewnętrznych oraz szyb bocznych i przedniej, a w karoserii znajdowały się liczne ubytki. Również przyczepa była niezarejestrowana, a wszystkie jej opony były popękane. 33-latek próbował oddalić się z miejsca kontroli, używał wulgaryzmów i nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy. Ciągnik wraz z przyczepą został odholowany na parking strzeżony. W niedzielę mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, a następnie został doprowadzony do sądu w trybie przyspieszonym. Sąd orzekł wobec niego 5-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, 15 tysięcy złotych grzywny oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Ciągnik został objęty przepadkiem na rzecz Skarbu Państwa. Mężczyzna odpowie także za popełnione wykroczenia. Dwaj nastolatkowie w wieku 16 i 17 lat odpowiedzą za rozboje na 13-letnim mieszkańcu gminy Główczyce. Policjanci ustalili, że chłopiec dwukrotnie miał paść ich ofiarą, a powodem były jego buty. Sprawa wyszła na jaw po informacji o kradzieży obuwia. Dzielnicowi szybko ustalili jednak, że nie chodziło o zwykłą kradzież, lecz o rozbój. Do pierwszego zdarzenia miało dojść w sierpniu. Nastolatkowie obezwładnili 13-latka, zdjęli mu buty i zagrozili pobiciem, jeśli komuś o wszystkim opowie. Zastraszony chłopiec nie powiedział o zdarzeniu rodzinie. Kilka dni temu doszło do kolejnego ataku. Jeden z nastolatków miał przytrzymywać chłopca, podczas gdy drugi zabrał mu obuwie. Łączna wartość skradzionych butów to 1100 zł. Obaj usłyszeli zarzuty dwóch rozbojów. 16-latek odpowie przed sądem rodzinnym, natomiast 17-latek będzie odpowiadał jako osoba dorosła. Za rozbój grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia drogowego doszło w godzinach porannych w Redzie. Samochód wjechał w barierki na drodze przy dworcu. Służby zostały zadysponowane na miejsce około godziny 6.13. W wyniku zdarzenia poszkodowana została około 40-letnia kobieta. Została przetransportowana do szpitala. Jak wynika ze wstępnych informacji przekazanych przez strażaków, nie odniosła poważniejszych obrażeń. Na miejscu pracowali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Okoliczności i dokładny przebieg zdarzenia wyjaśniają policjanci. Więcej o omawianej sytuacji przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Zachód słońca dzisiaj będziemy mieli o godzinie 18.25. Ciekawostka, jeśli chodzi o pogodę w nocy, będzie cieplej niż było to przez noce ostatnie. 13 stopni to minimalna temperatura, która czeka nas w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie. 12 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie. Najchłodniej w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Tam minimalnie stopni 10. Na deszcz się nie zanosi ani w ciągu nocy, ani w ciągu jutrzejszego dnia nam nie popada. A ciśnienie utrzymuje się póki co dość wysokie.
1: Norda

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama. Norda Party.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach na

0: 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFlor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFlor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Reklama.
3: Fala ciekawostek.
4: Julia Wieniawa wciąż pretenduje do miana najbardziej zapracowanej celebrytki młodego pokolenia. W mediach społecznościowych chętnie prezentuje swoje najnowsze projekty biznesowe, a ostatnio przy okazji pokazała wyrzeźbioną figurę. Internauci nie mogli oderwać wzroku. Pierwsze kroki w telewizji Julia Wieniawa stawiała w 2012 roku, wcielając się w postać Pauli w serialu Rodzinka.pl. Prawdopodobnie nikt nie przypuszczał wówczas, że zdobędzie ogromną popularność w polskim świecie show biznesu. Obecnie jej profil na Instagramie śledzi ponad 2 miliona użytkowników, a sama celebrytka zajmuje 4. pozycję w zestawieniu najcenniejszych kobiecych marek osobistych. W początkowych etapach swojej zawodowej drogi stawiała na rozwój w aktorstwie. Dziś natomiast jej uwaga skupia się na działalności muzycznej. Julia Wieniawa to jedna z najbardziej zapracowanych gwiazd młodego pokolenia, co przekłada się na bardzo wysokie zarobki. Piosenkarka z powodzeniem godzi występy sceniczne i obecność na planach zdjęciowych z aktywnością w mediach społecznościowych, kontraktami z popularnymi markami i rozwijaniem autorskich przedsięwzięć biznesowych. Z końcem września na rynek trafiła jej najnowsza kolekcja ubrań. Powstała w kooperacji z popularnym producentem bielizny. W mediach społecznościowych piosenkarka opublikowała krótkie nagranie w czarnym komplecie. Następnego dnia pochwaliła się kolejnym elementem swojej kolekcji. Przy okazji fani mogli zobaczyć jej świetnie wyrzeźbione ciało. Od ładnych paru lat Julia Wieniawa dba o formę, regularnie trenując na siłowni. Co ciekawe, nie rezygnuje z ćwiczeń nawet w trakcie urlopów i wyjazdów wypoczynkowych.
1: Norda Party!
5: Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna

0: Klinika Stomatologii. Stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama. Norda Party.
3: Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Dorota Skwark, prezent od Różowej Wróżki. W małej chatce mieszkała różowa wróżka. Tak ją nazwano, bo zawsze nosiła suknię w tym kolorze. Miała też różowe talerze, kubki, właściwie wszystko miała różowe. Patrycja, bo tak miała na imię różowa wróżka, kochała zwierzęta i chętnie robiła im niespodzianki. Zbliżały się urodziny krecika. Patrycja poszła do niego, żeby wybadać, czego potrzebuje. Gdy przekroczyła próg jego domu, chwyciła się za głowę.
2: Ojej, a co tu się stało?
1: Gospodarz siedział na łóżku, a wokół porozrzucane były ubrania i zabawki.
2: Kreciku, jesteś chory?
1: Zaniepokoiła się Patrycja, ale krecik tylko westchnął. Wróżka zaczęła układać rzeczy na swoich miejscach, a krecik wciąż siedział bez ruchu.
3: Niedobrze, powiedział.
2: Co niedobrze? Z czym niedobrze?
1: Dopytywała się Patrycja, ale krecik jedynie wzruszał ramionami. Gdy wróżka posprzątała mieszkanie krecika, poszła do domu, by przygotować mu magiczny sok na poprawę samopoczucia. Po drodze spotkała Jerzyka, który szedł odwiedzić przyjaciela. Opowiedziała mu wszystko, co widziała, a Jerzyk odparł.
3: Krecik tak wzdycha od kilku dni, kiedy to uderzył się w drzewo. Zupełnie jakby go nie widział.
2: Przecież krety mają słaby wzrok,
1: przypomniała Patrycja.
3: Niby tak, ale nasz krecik nigdy na to nie narzekał, odrzekł Jerzyk.
1: Wróżka już wiedziała, skąd u krecika ten cały bałagan i smutek. Pobiegła do domu i wyczarowała okulary, oczywiście różowe. Zaniosła je przyjacielowi.
2: To twój urodzinowy prezent,
1: powiedziała, zakładając okulary na nos krecika.
3: Ojej, jak wyraźnie widzę,
1: zawołał krecik.
2: Po to są okulary,
1: uśmiechnęła się wróżka, a mają różowy kolor, żebyś widział świat na różowo.
4: Co to znaczy?
1: Wtrącił się Jerzyk. To znaczy dostrzegać dobre strony każdej sytuacji, wyjaśniła Patrycja, a potem razem przygotowali urodzinowe przyjęcie. Norda FM. Norda.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Karwing na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października. Wielkie dyniobranie.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio. Konkretnie. Po prostu. Przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum. W Pucku. 5 października od 8 do 15. Ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum. Jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
3: Najnowsza inflacja 4%, zdrożało głównie paliwo. Namioty na placach Madrytu, masowe protesty przeciw drożyźnie.

Powiemy też o logopedii. Obserwowanie ptaków może sprzyjać terapii mowy po udarze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Przekroczyła więc poziom uznawany za

0: ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
1: Mamy duży wzrost cen paliw, ale z drugiej strony nie widzimy rozlewania się tego wzrostu cen paliw na inne ceny w gospodarce. Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
0: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu, choć ten trend taniejącej żywności najprawdopodobniej już się kończy.
2: Wielkie protesty w Hiszpanii. Coraz więcej osób wychodzi na ulicę w geście przeciwko drożejącym mieszkaniom. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty, mówi socjolog dr Piotr Zagórski.
3: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
2: Demonstracje zaczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez 70 lat. Właściciel lokalu w Madrycie podniósł jej czynsz o ponad 1000 euro. Rząd w odpowiedzi wprowadza nowe regulacje, które mają być korzystne dla najemców. Co zrobić, żeby życie studenta w Polsce było tańsze? Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać studentom do posiłków. Katarzyna Młynarczyk.
4: Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost. Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
5: Będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
4: Do wyboru mają być pełne obiady. Zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
5: Pełna kwota, która obowiązuje, wnosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
4: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ, albo po prostu Lunchuj. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.
2: Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca Lancaster z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została najprawdopodobniej zestrzelona podczas tajnej misji minowania z 1944 roku, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy. Obserwowanie ptaków może pomóc wrócić do zdrowia po udarze. Naukowcy z USA wykorzystują birdwatching w rehabilitacji osób z zaburzeniami mowy, tak zwaną afazją. Badania pokazują, że wspólne obserwacje ptaków zachęcają pacjentów do rozmowy i pomagają przełamywać izolację. Taka nietypowa terapia jest już stosowana u osób po udarze mózgu. Prowadzą ją logopedzi we współpracy z ornitologami.
6: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Andrzej Ryński został nowym dyrektorem zarządzającym do spraw inwestycji w Gdyni. Wcześniej był już związany z gdyńskim samorządem. Od 2017 do 2019 roku pełnił funkcję naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. Natomiast od 2019 do 2022 roku był zastępcą dyrektora do spraw infrastruktury w Zarządzie Dróg Miejskich w Gdyni. Nowy dyrektor rozpocznie pracę 1 października i obejmie merytoryczny nadzór nad Wydziałem Inwestycji, Wydziałem Ogrodnika Miasta oraz Wydziałem Plastyka Miasta. Andrzej Ryński ukończył studia na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Swoje zawodowe życie związał z działaniami na rzecz społeczeństwa, pracując m.in. w międzynarodowych organizacjach pozarządowych. Przedszkolaki z Lęborka odwiedziły komendę powiatową policji i mogły z bliska zobaczyć, jak wygląda praca funkcjonariuszy. Dzieci z przedszkola numer 10 obejrzały radiowóz, przymierzyły sprzęt ochronny, poznały zasady bezpieczeństwa na drodze i dowiedziały się, jak pobiera się odciski palców. Spotkanie odbyło się 28 września. Wizyta rozpoczęła się od prezentacji policyjnego radiowozu. Dzieci mogły do niego wziąć i uruchomić sygnały dźwiękowe. Przedszkolaki zobaczyły również policyjne kajdanki oraz mogły odcisnąć własne palce na karcie daktyloskopijnej. Każde z nich zabrało taki odcisk na pamiątkę. Kolejnym punktem spotkania było przymierzenie sprzętu ochronnego używanego przez funkcjonariuszy podczas zabezpieczania imprez masowych. Policjantka rozmawiała z dziećmi także o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze. Spotkanie było okazją do przybliżenia najmłodszym specyfiki pracy policjantów oraz rozmowy o bezpieczeństwie. Podczas takich wizyt dzieci mogą poznać wyposażenie funkcjonariuszy, zobaczyć miejsca, z którymi na co dzień mają kontakt policjanci, a także utrwalać podstawowe zasady zachowania na drodze. Dla przedszkolaków była to również możliwość bez

0: bezpośredniego kontaktu z mundurowymi i poznania ich codziennej pracy. Słupsk oficjalnie otwarto reaktywowane Centrum Aktywności Lokalnej. Miejsce ma służyć mieszkańcom jako przestrzeń do spotkań, warsztatów, integracji i realizowania sąsiedzkich pomysłów. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele władz Słupska, w tym wiceprezydent Marta Makuch, a także mieszkańcy. To właśnie oni podczas specjalnych warsztatów zgłaszali propozycje zajęć i wydarzeń, które w przyszłości mają znaleźć się w ofercie centrum. Organizatorzy podkreślają, że program placówki ma być tworzony wspólnie z lokalną społecznością i odpowiadać na jej rzeczywiste potrzeby. Za reaktywację Centrum Aktywności Lokalnej odpowiadają Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz Fundacja Koniczynka. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatelskie Skrzydła i finansowany ze środków Nowe FIO. Placówka ma stać się miejscem otwartym dla wszystkich mieszkańców Słupska, sprzyjającym sąsiedzkiej współpracy i integracji międzypokoleniowej. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku uczestniczyli w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pod kryptonimem Wąglik. W działania zaangażowani byli również żołnierze z jednostki saperów z Rozewia, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednym z elementów ćwiczenia była ewakuacja pracowników Urzędu Gminy Puck. Zgodnie z przygotowanym scenariuszem uczestnicy realizowali zadania wymagające sprawnej wymiany informacji, koordynacji działań oraz współpracy służb. Policjanci zabezpieczali miejsce prowadzonych działań i wykonywali zadania wynikające z przyjętych założeń ćwiczenia. Jak zapewniają mundurowi, wspólne ćwiczenia pozwalają w praktyce sprawdzić obowiązujące procedury oraz doskonalić współpracę służb, która ma szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia rzeczywistego zagrożenia. Noc czeka nas sucha, bezchmurna i nawet ciepła jak na końcówkę września. Na termometrach zobaczymy minimalnie 13 stopni tej nocy w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 12 w Wejherowie, Redzie, Rumignie, Mieluzinie, 10 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach za to utrzymują się wysokie wartości, to 1030 parę hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany. Dobra wiadomość, na razie na pogorszenie pogody się nie zanosi. Ciepło i bezchmurnie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Dariusz Grądziewski, trener Towarzystwa Pływackiego Skalar Słupsk. Witam Pana bardzo serdecznie.

0: Dzień dobry, witam.
1: Ostatnio pływacy ze Słupska startowali na zawodach w Gdańsku. Jakie były rezultaty i co to była za impreza?
0: Impreza nosiła nazwę drugiego meetingu gdańskiego. Była to już w związku z nazwą druga impreza już, organizowana przez Klub Sportowy Barakuda. Zawody były na tyle atrakcyjne dla naszych młodych zawodników, ponieważ mieliśmy tam dwóch gości. Był to Jakub Kraska i Paulina Peda. Pływacy wiedzą, to są nasi olimpijczycy, którzy startowali na olimpiadzie i oni mieli przyjemność wręczać naszym zawodnikom medale, puchary oraz też nasi zawodnicy mogli z nimi sobie chwilę porozmawiać, zrobić sobie zdjęcia, wziąć autograf. Zawody były bardzo udane, mimo że to była pierwsza nasza impreza w tym roku, bo dopiero trenujemy od...
1: To znaczy początku. W roku
0: szkolnym, tak, no tak, oczywiście, bo trenujemy dopiero od września, od 1 września na pływalni tutaj na Sosirze. Trzy tygodnie zaledwie minęły, już wybraliśmy się na zawody do Gdańska, no i spory sukces, no 29 medali, 28 indywidualnych, 9 złotych, 14 srebrnych i 6 brązowych. Mam nadzieję, że nie pomyliłem w liczeniu. Dużo rekordów życiowych mimo wcześniejszego etapu naszego treningu, no więc patrzymy optymistycznie na przyszłość.
1: Tutaj na zdjęciu mamy pływaka, może pan go rozpoznać?
0: Tak, ładne zdjęcie, Natanie Seweryn jest to. Akurat płynie tutaj w stylu klasycznym i w tym stylu klasycznym zajął drugie miejsce, o 0,01 sekundy przegrywając ze swoim rywalem, tak więc no, naprawdę niewiele zabrakło. Natanie rozwija się we wszystkich stylach na razie, bo to jest jeszcze młody zawodnik, tak więc my nie ukierunkowujemy zawodników w tak młodym wieku na daną dyscyplinę, daną konkurencję. Po prostu rozwijamy go wszechstronnie, żeby pływał i stylem zmiennym, żabką, klasycznym, motylkowym i grzbietowym.
1: Ilu uczestników jest w klubie Skalar?
0: Stricte trenujących zawodników, takich, którzy wyjeżdżają na zawody i trenują na treningi, chodzą poranne i popołudniowe, to jest około 30. Łącznie mamy około 170 osób na chwilę obecną, ale oczywiście jesteśmy w stanie przyjąć jeszcze więcej.
1: Nic się nie zmieniło. Pływacy rozpoczynają treningi tak jak dawniej o godzinie 6 rano?
0: Oczywiście tak. No. I to się sprawdza i nauczyciele w szkole też to potwierdzają, że zawodnicy, którzy przychodzą na 6 rano na trening, oni przychodzą już obudzeni, ta głowa już jest pobudzona też do myślenia, więc trening na 6 oczywiście, kończą 7:30, zależy kto gdzie ma do szkoły, bo mamy też zawodników, mimo że już jest taka aura trochę niesprzyjająca, ale proszę sobie wyobrazić, że mamy zawodników, którzy mają po 10, 11, 12 lat, którzy przyjeżdżają z Hubalczyków na Szczecińską rowerem, tak? I rowerem wracają też, jadą do szkoły, tak? Więc naprawdę trening poranny w niczym nie przeszkadza, tylko trzeba chcieć.
1: No właśnie, ile zawodnik trenuje dziennie?
0: W zależności od kategorii wiekowej. No już taki zawodnik top, tak, który już tutaj startuje na Pucharach Polski, no to już trenuje 2 razy dziennie. Nie zawsze mówię, że to są treningi tylko stricte pływackie, bo uzupełniamy też to zajęciami na siłowni. No, trzeba pamiętać o tym, że nie tylko woda, ale też już trening taki fizyczny też jest do tego potrzebny, ale to są 2 treningi dziennie. No, na 6 i na 15, plus dodatkowo z 2 siłownie jeszcze wlecą w tym wszystkim. A młodsze kategorie wiekowe, takie początkujące, to jest 2 razy w tygodniu. To jest takie minimum, które trzeba trenować, żeby dobrze nauczyć się pływać. A później tylko już jest zwiększany. 2 razy w tygodniu, 3 razy, 5, 7, 8, no i 10, 11. Więcej już nie, już tak, więc na 11 pozostajemy.
1: Czy jeszcze trwa nabór do sekcji?
0: Tak, cały czas prowadzimy nabór dynamicznie. Jeżeli są osoby zainteresowane na nauką pływania, na małym nietce pływanie, czyli tak zwanym naszym potocznie brudziku, to mamy jeszcze kilka wolnych miejsc. Na dużej pływalni też jeszcze prowadzimy nabór. Tutaj już, dochodzi do tego doskonalenie już pływania, nie już taka czysta nauka pływania, tylko doskonalenie pływania. No i oraz mamy też dla osób dorosłych. Tak więc jeżeli ktoś z dorosłych jest jeszcze zainteresowany i nie umie pływać albo jeździ sobie ze znajomymi do Egiptu i Turcji i chodzi po piasku tylko, a wszyscy się kąpią i miałby ochotę już za rok razem z tymi znajomymi sobie poskoczyć do wody i popływać, to mamy jeszcze całe 10 miesięcy, żeby się nauczył pływać i na wakacje śmiało pływał razem z nimi.
1: Do kogo trzeba się zgłaszać i kiedy?
0: Jeżeli ktoś chce przyjść osobiście, to zapraszamy na pływanie Sosiru na Szczecińską 99. Można podejść, my jesteśmy tam, tak jak wspomniałem, codziennie od 6 rano oraz też od 15 do wieczora, więc można do mnie i do kolegi Macieja Kowalewskiego. Mamy też oczywiście swój fanpage, czyli można wejść na Facebook, wpisać Skalar Subskrub, też na Instagram, czy też poszukać w internecie, tylko wystarczy pisać nauka pływania, treningi pływania Słupsk, szkoła pływania. Wyskoczy nasz klub i tam są nasze numery telefonu. Zadzwonić, nie bać się. Jeżeli my nie odzwonimy, nie odbierzemy, to na pewno też odzwonimy.
1: Gdzie słupszczanie będą jeszcze startowali w tym roku?
0: Oj, dużo mamy jeszcze tych imprez. Wszystko zależy od kategorii wiekowej. Najbliższa nasza impreza to jest, jedziemy w przyszłym tygodniu już do Gdyni. To jest taka duża impreza Delfinarium. W zeszłym roku, jak dobrze pamiętam, to było chyba około 800 zawodników łącznie, czyli taka spora impreza.

0: impreza, więc jedziemy tam też na dwa dni, ale tu jedziemy taką ekipą troszkę starszą. Oczywiście tych, nie liczę, że tych medali też będzie tak duża ilość, bo tutaj też już przyjeżdżają zawodnicy top z Polski, ale no też liczymy, że te medale wpadną do naszego worka. Następny tydzień to jedziemy na Puchar Polski do Szczecina i to już jest finał, czyli to już jest zawody takie, gdzie wystartują na pewno też ci olimpijczycy, którzy tutaj byli w zeszłym tygodniu w Gdańsku. I ostatnia impreza tego miesiąca to jedziemy do Sopotu, ale tu już z młodszymi zawodnikami, tak więc starsi na zawody troszeczkę wyższej rangą, a młodsi jeszcze po naukę.
1: Przed wyjazdem do Gdańska słyszałem, że odbył się konkurs. Na czym on polegał i czy może Pan ujawnić zwycięzcę?
0: Tak, jak najbardziej. Postanowiliśmy w tym roku robić takie konkursy za każdym razem przed kolejnym zbliżającymi się zawodami. Więc w związku z tym, że zawody mieliśmy w Gdańsku, to konkurs polegał na tym, że trzeba byłoby przewidzieć, oczywiście przewidzieć to, wpisać to w komentarzu na naszym fanpage'u na Facebooku, ile zdobędziemy medali. Oczywiście liczyła się kolejność. Kto odgadł złote, to później liczył się srebrne i brązowe. No i okazało się, że zwycięzcą został były pływak, nie skalara powiem, bo oczywiście, bo już skalar jest teraz, wcześniej był Marlin, a jeszcze wcześniej był AZS WSP Słupsk, jest to Wojciech Kosiedowski, tak? Były zawodnik trenera Dariusza Gromulskiego. I on prawidłowo przewidział, że będzie to 9 złotych medali, tak więc on dostanie od nas nagrodę niespodziankę, już się kontaktowaliśmy, tak więc na pewno będzie oczekiwał.
1: A jak układa się współpraca z innymi ośrodkami, na przykład Lęborkiem, Gdynią?
0: Oj, bardzo dobrze, z Gdynią jak najbardziej jedziemy, tam akurat trenerem w Gdyni jest trener kadry narodowej juniorów, tak więc mamy z nim kontakt na bieżąco, czyli wszystkie nowinki, które gdzieś są, to też pozyskujemy od niego, bo jakby każdemu zależy na tym, żeby ten nasz sport rozwijał się w Polsce jak najlepiej. A jeżeli chodzi o trenera Dariusza Gromulskiego, no to widzimy się praktycznie co tydzień, co dwa tygodnie. Mamy jakiś kontakt, czy widzimy się na imprezach sportowych, czy też on przyjeżdża tutaj do nas, tak więc rozwijamy się i współpracujemy na bieżąco cały czas.
1: W sztabie trenerskim też się nic nie zmieniło?
0: Nie, jestem ja i trener Maciej Kowalewski i myślę, że przez najbliższe lata pewnie też się nic nie zmieni i posiłkujemy się naszymi instruktorami. Teraz mamy dwie panie instruktorki, które uczą dzieci na Majenice pływalni. Już to, jak mówię, mamy trzeci tydzień. Kiedy dzieci się zapisały na samym początku, to żeśmy zrobili taką małą weryfikację i tak nam to wszystko ładnie, sprawnie poszło, że już praktycznie połowa z tych dzieci, która przyszła na mały basen, już jest na dużym basenie i już uczy się pod okiem trenera Macieja Kowalewskiego. Tak więc to nie jest tak, że przetrzymujemy dzieci na brodziku przez rok czy dłużej. Nie, zależy nam na tym, żeby dzieci jak najkrócej były na tym basenie, no bo też nauka pływania lepiej się odbywa tam, gdzie nie ma dna, tak? A jak jest dno, to wiadomo, że człowiek jest tak przyzwyczajony, że zawsze sobie tutaj przykucnie, tu sobie stanie, tu odpocznie. A na dużej pływalni to jest tak, że jak już wejdzie do wody, no to niestety trzeba przepłynąć od początku do końca pływalni.
1: Pływanie to jest trudna dyscyplina sportu.
0: Technicznie bardzo. No, dużo elementów. Trzeba być naprawdę bardzo sprawnym koordynacyjnie. I jak przychodzą do nas dzieci na naukę pływania i później na doskonalenie pływania, to naprawdę to jest duży problem, żeby one koordynacyjnie załapały wszystko, o co chodzi. Ale z każdym treningiem, z każdym kolejnym nowym ćwiczeniem, tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc, później po tym pół roku czy po tych 10 miesiącach, to są całkowicie inne dzieci niż do nas przyszły. To były dzieci, które nie potrafiły zrobić krążenia ramion w przód, w tył, prawa, lewa, prawa do przodu, lewa do tyłu i odwrotnie, czy zrobić przysiad. Ale my uczymy naprawdę nie tylko pływania, ale też i nawet takich podstawowych ćwiczeń.
1: Szkoła numer 8 w Słupsku specjalizuje się w pływaniu. Czy inne szkoły też włączają się do cyklu treningowego?
0: Jeżeli chodzi o inne szkoły, to każda szkoła w Słupsku ma naukę pływania taką podstawową, w klasach czwartych i piątych i one odbywają się tutaj na pływalni na trzech falach. A jeżeli chodzi o szkołę podstawową 8, to jesteśmy jedyną szkołą, która posiada klasy pływackie, klasy o profilu pływania sportowe, gdzie my naukę prowadzimy już od pierwszej klasy. Czyli zawsze ten nabór robimy gdzieś około kwietnia, maja, gdzie go oczywiście ogłaszamy i pewnie też będziemy ogłaszali go w przyszłym roku. I te dzieci rozpoczynają u nas naukę od pierwszej klasy i tak ciągną to wszystko do klasy ósmej. No i oczywiście od klasy czwartej posiłkujemy się klubem Skalar oczywiście, ponieważ szkoła zapewnia naukę pływania, a później już treningi pływackie w tych klasach starszych w wymiarze 6 godzin w ciągu tygodnia. No ale wiadomo, 6 godzin, a gdzie wcześniej wspominałem, że pływak już taki top potrzebuje tych treningów 10 czy 11, no to już wtedy uzupełniane te treningi są w klubie.
1: Słupskim trenerom życzymy tego, żeby wychowali jak najwięcej pływaków, bo wtedy będzie mniej utonięć. Dziękuję za rozmowę. Moim rozmówcą był Dariusz Grądziewski, trener Towarzystwa Pływackiego Skalar Słupsk.
0: Dziękuję serdecznie.

0: W programie Godzina przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku Magdalena Krajewska. Witamy.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiać będziemy o wakacjach. Ja wiem, że wakacje już się skończyły, już wielu z nas zapomniało, że w ogóle taki piękny czas miał miejsce, aczkolwiek działań podjętych było dużo. Jak w ogóle ten sezon wakacyjny w tym roku wyszedł właśnie, jeśli chodzi o kwestie sanitarne, o kwestie epidemiologiczne?
1: Ten sezon był dość spokojny. Nie oznacza to, że był nieintensywny, bo on jest intensywny, tych działań naszych jest bardzo dużo co roku. Niemniej jednak nie mieliśmy takich jakichś spektakularnych zdarzeń, nie mieliśmy dużych zagrożeń bezpieczeństwa sanitarnego, więc upłynął on pod znakiem intensywnych działań, wielu kontroli, jednak nie byliśmy takich zdarzeń, które skutkowałyby dużym zagrożeniem. To znaczy, nie musieliśmy zamykać obiektów z rygorem natychmiastowej wykonalności, nie mieliśmy zgłaszanych ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową, więc to są takie wydarzenia, których się najbardziej obawiamy i do których się najbardziej przygotowujemy na początku sezonu. W tym roku obyło się bez nich, więc podsumowując, dość spokojnie.
0: Każdy powiat ma takie części, swoje rejony, w których więcej się dzieje, więcej jest kontroli, więcej jest zapotrzebowania na takie działanie i takie, gdzie mniej jest tego, jak to wygląda w przypadku Lęborka. Czy też są takie zagłębia, można powiedzieć, turystyczne, oczywiście, gdzie tych kontroli jest więcej?
1: Oczywiście. W naszym powiecie, w powiecie lęborskim, są miejscowości w pasie nadmorskim. Głównie Łeba, Nowęcin, Żarnowska, ale też zdarzają się kontrole w miejscowościach w gminie Cewice, gdzie na przykład jest wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany, ale zdecydowanie większość naszych działań skupionych jest w czasie sezonu letniego w miejscowościach nadmorskich, głównie Łeba. To tam skupia się ruch turystyczny, to tam jest największe zagrożenie, też najwięcej turystów przyjeżdża właśnie do tych miejscowości. Także tak, serce powiatu lęborskiego w wakacje bije na północy, nad morzem.
0: Przechodząc już do samych kontroli, jak one w tym roku wypadały, ile ich było, czy dużo w ogóle takich kontroli trzeba było przeprowadzić i jak tam wyniki wychodzi?

0: sprawdziły. W ogóle powiedzmy sobie też, jak taka kontrola wygląda.
1: A to zależy. To jest słynne hasło, ale ono również znajduje zastosowanie w pracy inspekcji, dlatego że różne działy powiatowej stacji w Lęborku i innych powiatowych stacji prowadzą kontrolę na podstawie różnych przepisów. Więc co do zasady odmienne podstawy prawne do prowadzenia przepisów mają pracownicy z oddziału higieny żywności i żywienia, bo tam są kontrole co do zasady niezapowiadane, a pozostałe działy kontrole muszą zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców zapowiedzieć. Więc to jest ta podstawowa różnica, myślę, że to jest istotne. A jeśli chodzi o sam wygląd kontroli, sam przebieg, to również zależy od tego, jaki ona ma charakter, jaki to jest zakład, jaki obiekt jest kontrolowany i jaki zakres jest tej kontroli. I też jeśli chodzi o ilość kontroli, to ona jest podobna do sezonów z ubiegłych lat. Muszę się posielić danymi. Jeśli chodzi o na przykład o bezpieczeństwo żywności, to przeprowadzono blisko 140 kontroli w tych miejscowościach nadmorskich, tak? W zakładach żywienia zbiorowego ponad 80 kontroli. W zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego, czyli w domach, w czasowych ośrodkach kolonijnych, 18. Prowadzono również kontrole w punktach sprzedaży, w sklepach to jest 20 kontroli. Jeśli chodzi o obiekty użyteczności publicznej, takie jak obiekty hotelarskie, zakłady kosmetyczne, kąpieliska, pływalnie, to takich obiektów skontrolowano 61. Jeśli chodzi o wypoczynek dzieci i młodzieży, to w elektronicznej bazie wypoczynku zgłoszono 240 turnusów na terenie naszego powiatu w 22 obiektach i tych obiektów, w których odbywał się wypoczynek dzieci i młodzieży, skontrolowano 14. Łączna liczba dzieci przebywająca na tych skontrolowanych turnusach to jest ponad 700 dzieci uczestniczyło w tych koloniach, które zostały skontrolowane. Więc jeśli chodzi o liczbę kontroli, to ona jest duża i podobna jak w ubiegłych latach. Jeśli chodzi o nieprawidłowości stwierdzane podczas tych kontroli, to również w zależności od kontrolowanego zakładu. Najbardziej z takimi wypoczynkami, z czasem wypoczynku kojarzą nam się zakłady gastronomiczne, obiekty hotelarskie i te wypoczynkowe dla dzieci. Jeśli chodzi o zakłady gastronomiczne, to najczęściej stwierdzano brak czystości bieżącej, nieprawidłowy stan sanitarno-higieniczny, środki spożywcze po upływie terminu przydatności do spożycia albo podacie minimalnej trwałości, nieprzestrzeganie procedur dobrej praktyki higienicznej, produkcyjnej czy systemu HACCP. To są procedury, które przedsiębiorcy opracowują dla swoich zakładów, są zobowiązani ich przestrzegać. Zdarzało się też niewłaściwe przechowywanie środków spożywczych. Jeśli chodzi o obiekty takie wypoczynku, noclegowe, to tam nieprawidłowości nie stwierdzano, wydawano zalecenia. Na przykład zalecenia co do kontrolowania instalacji ciepłej wody użytkowej pod kątem bakterii Legionella. To jest temat bardzo istotny i potencjalnie niebezpieczne, więc na to zwracaliśmy uwagę. Jeśli chodzi o kąpieliska, to również nie stwierdzano nieprawidłowości i podobnie nie stwierdzano nieprawidłowości w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży. Więc całkiem dobrze te kontrole wypadały.
0: W wakacje to nie tylko kontrole, to także działania edukacyjne, także o nich troszeczkę sobie powiedzmy, jak wyglądała ta przyjemniejsza może trochę część pracy.
1: To prawda, to jest bardzo przyjemne, spotykać się z mieszkańcami, z turystami. Ja bardzo lubię te nasze akcje i w tym roku braliśmy udział w Akademii Ratowniczej Sarex w Łebie, w posilę się notatkami, w dożynkach powiatowych, ale też w powiatowym pikniku senioralnym. Byliśmy na olimpiadzie dla seniorów, byliśmy też

0: w Lęborku w ostatnim czasie, podczas takiej akcji Wrzesień, miesiącem profilaktyki, i tam również przedstawialiśmy na naszych stoiskach informacyjnych zagadnienia związane ze szczepieniami, z dietą, z poradami grzybowymi. Głównie to były działania skierowane dla seniorów. To były takie zorganizowane akcje, gdzie no, wymagały naszej sporej inicjatywy, ale też wiele działań edukacyjnych, oświatowych prowadzimy podczas rutynowych kontroli. W tym roku, kontynuując działania z poprzednich lat, wspólnie na przykład z policją na turnusach wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży były prowadzone działania edukacyjne w zakresie bezpiecznych zachowań, rozważnych. Wszystko właśnie w ramach tej letniej Akademii Sanepidu. Uczyliśmy dzieci, jak się zachowywać, żeby pozostać zdrowym, żeby wypoczynek był bezpieczny. Uczyliśmy również seniorów, jakie szczepienia są dla nich zalecane, jak powinni się odżywiać, jakie suplementy stosować bądź nie stosować, na co zwracać uwagę przy swoich zachowaniach codziennych, aby byli zdrowi. Działo się pod kątem edukacyjnym rzeczywiście.
1: Edukacja często właśnie w kontekście tych zagadnień, które tutaj omawiamy, porusza podobne problemy. Tak naprawdę te problemy ciągną się przez lata i trzeba z nimi walczyć na nowo i na nowo. A czy pojawiały się jakieś nowe kwestie, które wcześniej nie były może tematem przewodnim, albo w ogóle się nie pojawiały, a w tym momencie są dość ważne, trzeba je poruszać i edukować?
0: Zwracamy uwagę na przykład na szczepienia przede wszystkim dla seniorów, ale też szczepienia dla osób dorosłych. To jest też taka rzecz, którą chcemy zwrócić uwagę, bo o ile mamy powszechną świadomość co do tego, jak ważne są szczepienia u dzieci i niemowląt, jak ważne są szczepienia dla osób starszych, które są na przykład obciążone różnymi chorobami cywilizacyjnymi, to o tyle umyka nam ta grupa zdrowych dorosłych w sile wieku, powiedzmy. A tutaj też ważne są szczepienia sezonowe, takie związane z infekcjami sezonowymi. Grypa COVID to jest takie no raczej oczywiste, ale i RSV, i pneumokoki, i półpasiec, to jest też rzecz, z którą będziemy chcieli szerzej wyjść w świat.
1: Tutaj mówimy teraz o działaniach, z którymi Sanepid wychodzi do mieszkańców. Tak. To teraz porozmawiajmy troszeczkę z tej drugiej strony. Czy były sytuacje, że podejmowaliście działania z inicjatywy mieszkańców właśnie? Czy były zgłoszenia jakieś ze strony mieszkańców regionu?
0: Tak, oczywiście. To są interwencje, które wpływają do stacji i było ich naprawdę dużo. W tym roku to jest coś, co... Interwencje są zawsze, ale w tym roku było ich naprawdę dużo. One dotyczyły w większości takich zdarzeń, gdzie klienci zauważają nieprzestrzeganie higieny przez personel, gdzie kwestionowali warunki sanitarno-higieniczne, na przykład w miejscach noclegowych. Nie wpływały interwencje, jeśli chodzi o miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Jeśli chodzi o interwencje dotyczące kąpielisk, to one pojawiły się, ale w tym roku ta interwencja dotycząca kąpielisk w Łebie, czy jakości wody, może tak, w Łebie, pojawiła się jeszcze przed otwarciem sezonu kąpielowego. Był taki gorący weekend, czy gorące dni pod koniec czerwca, kiedy jeszcze oficjalnie, formalnie kąpielisko nie było uruchomione na plażach w Łebie, więc nasze działania ograniczyły się, nie mieliśmy podstaw prawnych do podejmowania interwencji w tym momencie, bo nadzorujemy jakość wody w kąpielisku. A tutaj no, wydaliśmy zalecenia co do korzystania z miejsc, w których jest zorganizowane kąpielisko. Tam jest gwarancja wody bezpiecznej, tam jest gwarancja odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych, opieki ratownika, więc to była jedna sprawa. Druga sprawa dotyczyła również zmian skórnych po kąpieli w jednym z kąpielisk. Tam również podjęliśmy działania, wizualnie oceniliśmy, że nie ma tam zakwitu sinic ani innych glonów. Pobraliśmy próbki do badań mikrobiologicznych i one również nie wykazały nieprawidłowości, stąd

0: tutaj nie potwierdzono tej interwencji, nie potwierdzono, znaczy nie było, te zmiany skórne nie były skutkiem jakiegoś zanieczyszczenia mikrobiologicznego albo obecności sieni w tym kąpielisku. Ale interwencja, tak, to jest temat, który dostarcza dużo pracy.
1: Przy tych zgłoszeniach, ja bym się jeszcze na sekundkę zatrzymał. Ciekawi mnie bardzo jedna rzecz, bo tutaj było już wspomniane o tym, że najwięcej dotyczy restauracji i punktów noclegowych, czyli najbardziej nam się to też często kojarzy. Czy brudny talerz, coś nieświeżego przyszło w restauracji, czy właśnie nieczysty pokój. Jak to wygląda w praktyce i jaki, może nie zapytam procent, ale czy dużo takich zgłoszeń zgłaszanych właśnie przez ludzi pokrywa się z rzeczywistością, czyli kontrola wykazuje problemy, czy też pojawiają się takie sytuacje, gdzie to jest jakiś często nadmuchany może problem, ktoś coś zgłasza, okazuje się, że w sumie nie ma większego problemu, a pojawiły się tutaj właśnie może jakieś inne powody.
0: Bywa różnie. Oczywiście każde zgłoszenie jest przez nas analizowane, sporządzamy analizę ryzyka i oceniamy te zarzuty, które są podejmowane, ale zdarza się tak, że jesteśmy informowani o różnych nieprawidłowościach w momencie, kiedy klient jest niezadowolony z obsługi albo kiedy jest jakiś konflikt na linii pracodawca-pracownik. To się zdarza. Nie jest, na pewno nie jest tak, że większość tych zarzutów się potwierdza. Z tym, że czasami jest tak, że je trudno zweryfikować podczas kontroli, która dzieje się później niż te zarzuty opisywane, bo konsumenci zgłaszają to, co dzieje się w danym momencie tu i teraz, a my jesteśmy, wiadomo, chwilę później w tym zakładzie, więc nie zawsze się da zweryfikować te zarzuty. Niemniej jednak sprawdzamy to, co można, to, co jest w zakresie naszych kompetencji.
1: No i na koniec już pozostaje jeszcze jedno takie dość ogólne pytanie, patrząc właśnie na działania z tych wakacji, z wcześniejszych sezonów. Czy świadomość ludzi rośnie, jeśli chodzi o kwestie sanitarne, o kwestie epidemiologiczne, czy cały czas walczymy z tymi samymi problemami?
0: Mam wrażenie, że rośnie. Widać to sezon do sezonu, widać wzrost świadomości i większą dbałość też przedsiębiorców o to, żeby ich działania odbywały się zgodnie z przepisami, bo wiedzą też, że to przyciąga turystów. Wracają tam, gdzie jest im dobrze.
1: To z takim pozytywnym, można powiedzieć, akcentem już zakończymy naszą rozmowę.
0: Tak,
1: ja serdecznie dziękuję. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była dzisiaj Powiatowa Państwowa Inspektor Sanitarna w Lęborku, Magdalena Krajewska. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Powstanie dodatkowa instytucja do walki z cyberatakami. Minął miesiąc zakazu telefonów w szkołach, eksperci chwalą. Czy leci z nami pilot? Tak, pasażerowie przejęli stery Boeinga i bezpiecznie wylądowali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Powstanie nowe centrum, które pomoże firmom i urzędom po cyberatakach. To Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa w ramach znanego już Instytutu NASK. W ostatnich tygodniach doszło do kilku głośnych cyberataków, w tym wycieku danych medycznych milionów Polaków. Eksperci ostrzegają, że wiele takich ataków wciąż pozostaje niewykorzystanych.

0: wykrytych, mówi Mirosław Maj z Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Górniczo-Hutniczej.
1: Jest pełno ataków, które są ukryte, bo są atakami na przykład cyberszpiegowskimi, o których nikt nie wie.
0: Nowa instytucja, Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa, ma pomagać firmom i podmiotom w sytuacjach, gdy hakerzy

0: mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie.
1: Dyrekcja i szkolna psycholog dodają, że to działa, dzieci chętniej ze sobą rozmawiają i poprawiły koncentrację. Kto chce odwiedzić w październiku województwo podlaskie lub lubelskie, ma szansę na dopłatę. Jutro rusza nabór do czeków turystycznych. Jakub Medek.
2: Na czeki wspólnie składają się samorządy z leżących przy granicach z Rosją, Białorusią i Ukrainą regionów oraz Ministerstwo Turystyki. Dopłaty do noclegów mają w tych regionach ożywić turystykę i wydłużyć sezon. I to działa, podkreśla Katarzyna Sadowska z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
3: Rok 2026, mimo że jeszcze się nie skończył, już możemy tutaj mówić o wzroście prawie 13% zwiększonych ilości rezerwacji w obiektach noclegowych.
2: Na korzystających z czeków podlaskiem od 1 października czeka też specjalna aplikacja, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
4: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsce nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
2: Czeki można generować na specjalnych, uruchomionych przez samorządy obu województw stronach.
1: Dofinansowanie wynosi 300 zł. Pasażerowie przejęli stery samolotu i bezpiecznie wylądowali. Według medialnych doniesień dramatyczny przebieg miał lot z Dubaju do Tel Awiwu. Jeden z pilotów miał ranić drugiego pilota i przejął kontrolę nad maszyną. Próbował doprowadzić do katastrofy. Napastnika obezwładnili pasażerowie, a stery przejęli dwaj piloci podróżujący prywatnie. To oni wylądowali na lotnisku w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie Boeinga było około 170 pasażerów. To wszystko na razie nieoficjalne relacje z pokładu. Sprawę badają służby. Czy Wielka Brytania wróci do Unii Europejskiej? Taki scenariusz coraz głośniej wybrzmiewa w Europie. Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Hiszpanii Pedro Sanchez zadeklarowali, że chętnie przyjęliby Brytyjczyków z powrotem do wspólnoty. Macron mówił o doskonałej wiadomości, a Sanchez ocenia, że Brexit był stratą zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i Europy. Wcześniej brytyjski premier Andy Burnham zapowiedział zacieśnianie relacji z Unią i nie wykluczył nawet powrotu do wspólnoty.
5: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci w dział ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni przeprowadzili działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą TIR. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów przez kierujących pojazdami ciężarowymi, ich stan techniczny oraz sposób wykonywania manewrów na drodze. Funkcjonariusze gdyńskiej drogówki kontrolowali pojazdy ciężarowe pod kątem nieprawidłowości podczas transportu rzeczy. Ponadto mundurowi sprawdzali czas pracy kierowców, ich trzeźwość, a także eliminowali z ruchu pojazdy niesprawne technicznie. Stróże prawa byli w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do przekraczania dozwolonej prędkości. Policjanci sprawdzali również pozostałych uczestników ruchu drogowego, czy kierujący stosują się do przepisów. Podczas działań policjanci skontrolowali 175 samochodów, w tym 125 pojazdów ciężarowych, wystawili 30 mandatów, ponadto skierowali jeden wniosek o ukaranie do sądu oraz pouczyli 6 kierowców. W trakcie pracy policjanci zatrzymali 10 dowodów rejestracyjnych za stan techniczny pojazdów oraz ujawnili jeden pojazd ciężarowy niedopuszczony do ruchu. Hanna Drywa, absolwentka szkoły podstawowej nr 1 w Lęborku, obecnie uczennica pierwszego liceum ogólnokształcącego, zdobyła drugą nagrodę w 6. edycji ogólnopolskiego konkursu Małopolska Nagroda Poetycka Małe Źródło. Młoda poetka została wyróżniona za zestaw 3 wierszy. Nagrodę odebrała 25 września podczas gali finałowej w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. W trakcie wydarzenia publiczność mogła również wysłuchać nagrodzonych utworów. Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Organizatorzy otrzymali blisko 300 zgłoszeń obejmujących około 1200 wierszy. Nadesłane teksty oceniali poeci i artyści Józef Baran, Adam Ziemianin, Beata Paluch oraz Jadwiga Malina. Jury brało pod uwagę m.in. warsztat, język poetycki, oryginalność i konsekwencję artystyczną, a także siłę przedstawionych tekstów. Wśród laureatów znalazło się 6 młodych autorów, w tym Hanna Drywa. To nie jest pierwsza nagroda lęborskiej uczennicy w tym konkursie. Rok wcześniej podczas swojego debiutu zdobyła pierwszą nagrodę Małego Źródła. Jej talent literacki dostrzegła wcześniej Wiesława Rutkiewicz, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej nr 1. Konkurs Małe Źródło jest skierowany do osób od 12 do 21 roku życia i ma na celu popularyzowanie poezji wśród młodzieży, rozwijanie wrażliwości na słowo oraz odkrywanie młodych talentów. Na plażach w Ustcej gminie Ustka znaleziono substancję przypominającą materiał ropopochodny. Sprawą zajmuje się Urząd Morski w Słupsku. Zgłoszenie wpłynęło 27 września, a dzień później przeprowadzono oględziny plaż w rejonie Ustki, a także w okolicach rowów Jarosławca i Rusinowa. Na razie nie wiadomo, czym dokładnie jest znaleziona substancja i

0: czy może być groźna dla ludzi i środowiska. Pobrane próbki trafiły do specjalistycznych badań laboratoryjnych. Urząd Morski zabezpiecza miejsca, w których występuje zanieczyszczenie. Po ustaleniu jego charakteru ma również zająć się usuwaniem substancji z plaż. Do czasu uzyskania wyników badań służby apelują, by nie dotykać znaleziska, nie zabierać go z plaży i nie dopuszczać do kontaktu z nim zwierząt. Władze gminy Ustka proszą również mieszkańców i turystów o powstrzymanie się od wchodzenia na plażę i stosowanie się do komunikatów o czasowym zakazie wejścia. Redę odwiedziła młodzież z niemieckiego w Gifhorn. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 3 w Redzie oraz partnerskiej szkoły w Niemczech uczestniczyli w wymianie młodzieży poświęconej tematyce ochrony środowiska i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Program obejmował zwiedzanie Gdańska i Sopotu, wizytę w Muzeum II Wojny Światowej, zajęcia integracyjne oraz pracę w międzynarodowych grupach projektowych. Uczniowie przygotowywali prezentacje, plakaty i infografiki dotyczące zagrożonych gatunków oraz sposobów ich ochrony, rozwijając jednocześnie kompetencje językowe i umiejętność współpracy międzynarodowej. Ważnym elementem wymiany były również wspólne działania integracyjne, takie jak gotowanie, zajęcia sportowe, rozgrywki bowlingowe oraz pobyt niemieckich gości w domach polskich rodzin. Uczestnicy mieli także okazję spotkać się z Dominiką Kudlińską, zastępczynią burmistrza, i zaprezentować efekty swojej pracy projektowej. Projekt zakończył się ewaluacją, wręczeniem certyfikatów oraz podsumowaniem zdobytych doświadczeń. Dla młodzieży był to czas nauki, rozwijania kompetencji międzykulturowych oraz nawiązywania nowych międzynarodowych przyjaźni. Po stosunkowo ciepłym dniu przyjdzie stosunkowo ciepła noc proporcjonalnie. Termometry tej nocy minimalnie pokażą 10 stopni Celsjusza w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 12 w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, Luzinie, 13 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie. Na barometrach wciąż mamy dość wysokie wartości, powyżej 1030 hektopaskali. Za to wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, a zachmurzenie jedynie symboliczne. Na opady w najbliższym czasie się nie zanosi.
1: Norda.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
3: Norda Party.

0: Po roku działania systemu kaucyjnego szykują się zmiany. Kraje bałtyckie prześcigną Polskę w wydatkach PKB na obronność. Za nami półmetek październikowej sesji piłkarskiej Ligi Narodów. Zaraz krótkie podsumowanie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Firma obsługująca kaucyjny zwrot butelek i puszek byłaby w stanie przyjmować też szklane butelki. To jeden z postulatów, jaki pojawia się po pierwszym roku działania systemu kaucyjnego. Tomasz Suligowski, prezes spółki OK, operator kaucyjny, mówi, że Ministerstwo Klimatu musi jeszcze doregulować pewne kwestie.
1: My jako operatorzy myślę, że większego problemu nie będziemy mieć. Bardziej jest kwestia tego, jak będzie przygotowany do tego handel, czy faktycznie recyklerzy są gotowi na takie strumienie i ważne, czy to nam w ogóle coś da, jakieś dodatkowe wartości, tak, zmiana tego strumienia, no i ile to będzie kosztować.
0: Resort planuje objęcie kaucją butelek szklanych, tak zwanych małpek i wydłużenie czasu na skorzystanie z bonu kaucyjnego. Rząd ma się zająć tym w ciągu 2 miesięcy. Polska nie będzie już w przyszłym roku liderem pod względem PKB na obronność. Nasz kraj straci tę pozycję na rzecz państw bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. Kraje te planują wydać na obronność co najmniej 5% PKB, mówi analityk do spraw bałtyckich Tomasz Zduńczyk.
2: Są to małe liczebnie kraje demograficznie.

0: mniejsze zdecydowanie niż Polska, więc też bardzo dużo muszą wydać, jeśli chodzi o przygotowanie rezerw, no bo te rezerwy są tak naprawdę w przypadku takich państw kluczowe.
1: Polska planuje w przyszłym roku wydać na obronność 198 miliardów złotych. Ukraińska armia odzyskała kolejne tereny w Donbasie.

0: i Kramatorska. Katowice zacieśniają współpracę z leżącą zaraz za granicą czeską Ostrawą. Władze obu miast podpisały porozumienie o współpracy m.in. w transporcie, inwestycjach i przebudowie terenów poprzemysłowych. Samorządowcy podkreślają, że oba miasta tworzą jeden naturalnie powiązany region. W planach są wspólne projekty, które mają przyspieszyć rozwój pogranicza polsko-czeskiego. Sport. Za nami połowa październikowego cyklu piłkarskiej Ligi Narodów. Hiszpanie są ciągle niepokonani, Niemcy czekają na pierwsze zwycięstwo, podobnie jak Polacy, którzy zaczynają przygotowania do piątkowego meczu z Rumunią w Warszawie. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
1: Biało-czerwoni nie mają powodów do świętowania, bo w Sztokholmie znowu przegrali ze Szwecją. Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów. Zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente. Dziękuję Sevillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. Hymn był bardzo wzruszający. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sevillo. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
2: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
1: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty. Niemcy pod wodzą Jurgena Kloppa na razie zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
0: Wyniki w Lidze Narodów liczą się też w kontekście awansu na Mistrzostwa Europy.
3: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Teren rekreacyjny przy ulicy Marii Konopnickiej w Wejherowie przejdzie modernizację. Prace mają zostać wykonane do końca obecnego roku. We wtorek przed południem w wejherowskim ratuszu podpisana została umowa z wykonawcą na realizację kolejnej inwestycji w Wejherowie. Tym razem mowa o boisku przy ulicy Marii Konopnickiej.
4: W latach 24-25 jako Torakon mieliśmy przyjemność realizować podobny obiekt, kompleks sportowy przy ulicy Dzieci Syberyjskich, w tym Wejherowie. Był to duży kontrakt za prawie 6 milionów brutto. Obecnie realizujemy za prawie 1 600 000 brutto. Tak więc tutaj jest to nasza pierwsza inwestycja na terenie miasta Wejherowo. Jest to na miasto znane i przez nas lubiane.
3: Tłumaczy przedstawiciel wykonawcy Michał Szarszewski. A tym razem zakres prac, chociaż będzie znacznie mniejszy, to jednak i tak znacząco odmieni to miejsce.
5: Będzie też w tamtym rejonie siłownia zmodernizowana. Oczywiście będzie też ten plac zabaw dla dzieci. Nawet można powiedzieć, że on nową postać zobaczymy na tym placu. Niemniej oczywiście to całe otoczenie, jeżeli chodzi o zieleń, ławki, kosze, także będziemy mieli tą całą przestrzeń, można powiedzieć, że na nowo zrobioną.
3: Mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. To, co bardzo ważne, to założenie umowy, która zakłada wykonanie pracy w bardzo krótkim czasie. Jeśli tylko warunki pogodowe na to pozwolą, to już na początku przyszłego roku mieszkańcy ponownie będą mogli korzystać z tego modernizowanego już obiektu. 22 osoby oddały łącznie 9,9 litra krwi podczas akcji zorganizowanej przy Szkole Podstawowej w Leśnicy. Zbiórka odbyła się w niedzielę 27 września, a jej uczestnicy mogli po oddaniu krwi odpocząć przy wspólnym ognisku i skorzystać z poczęstunku. Akcja przebiegała pod hasłem Twoja krew, czyjeś życie. Łącznie zgłosiło się 22 krwiodawców, którzy przekazali 9900 ml tego cennego surowca. Po oddaniu krwi uczestnicy mogli zregenerować siły przy ciepłym poczęstunku, a także spędzić czas przy ognisku. Na krwiodawców czekały również pamiątkowe gadżety. Organizatorzy podkreślają, że akcja była możliwa dzięki zaangażowaniu lokalnych instytucji i mieszkańców. W organizację wydarzenia zaangażowane były Szkoła Podstawowa imienia Leśników Polskich w Leśnicach, Parafia w Leśnicach oraz sołectwa Leśnice, Pogorzelice, Darżewo i Dziechlino. Organizatorzy dziękują wszystkim osobom, które zdecydowały się wziąć udział w akcji i podzielić się krwią. Jak reagować w sytuacji zagrożenia, co oznaczają sygnały alarmowe i jak przygotować się do ewakuacji? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać podczas otwartych warsztatów w Jeziorzycach. Spotkanie odbędzie się 3 października w hali widowiskowo-sportowej w godzinach od 11 do 15. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak przygotować się na długotrwałe zagrożenie, co powinno znaleźć się w wyposażeniu awaryjnym oraz gdzie szukać schronienia. W programie znalazły się także zasady ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia, udzielanie pierwszej pomocy, organizacja działań pomocowych oraz korzystanie ze środków ochrony indywidualnej. Warsztaty mają przygotować mieszkańców do właściwego działania w sytuacjach kryzysowych i pokazać, jak zadbać o bezpieczeństwo własne oraz innych. Kłód słońca coraz bardziej się nam przesuwa. Teraz już jutro będziemy mieli go o godzinie

0: 6:49. Przynajmniej w ciągu dnia słońca będzie dużo, za to chmur mało, na opady się nie zanosi. Temperatura sięgnie jutro 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołstce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, 18 w Gniewinie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż utrzymują się dość wysokie wartości, orbitujemy do około 1030 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany.
1: Radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Norda Party.

choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: na bałtyckiej fali.
1: Norda Party.
2: Norda Party.

Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby. Na Górce Ludzińskiej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Policjanci wejherowskiej drogówki pracujący na miejscu wstępnie ustalili, że kierująca samochodem Audi jadąc z drogą wojewódzką nr 468 w kierunku Luzina prawdopodobnie nie zachowała bezpiecznej odległości od poprzedzającego ją pojazdu marki Dacia. W efekcie Audi uderzyło w tył samochodu. Dacia kierowała 47-letnia mieszkanka powiatu wejherowskiego. Kobieta została poddana badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, była trzeźwa. Audi kierowała 53-letnia mieszkanka powiatu lęborskiego, która również była trzeźwa. Kierująca Dacią została przetransportowana do szpitala na badania. Na szczęście nie doznała poważnych obrażeń. Policjanci sporządzili dokumentację ze zdarzenia, a teraz będą szczegółowo wyjaśniać jego okoliczności. To zdarzenie jest przypomnieniem, jak ważne jest zachowanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu. Bezpieczna odległość powinna być dostosowana m.in. do prędkości, warunków na drodze, pogody i natężenia ruchu. Przy Górze Markowca w Rumi powstaną nowe miejsca parkingowe. Miasto nabyło kolejną działkę przy ulicy Młyńskiej. O zakupie poinformował burmistrz Rumi Michał Paseczny. Jak przekazał, teren zostanie najpierw uporządkowany i wyrównany, a następnie będzie wykorzystywany jako miejsca parkingowe. Jak przekazał w mediach społecznościowych Michał Paseczny, nabyliśmy kolejną działkę przy Górze Markowca. Tym razem przy ulicy Młyńskiej, bardzo blisko schodów prowadzących do wieży widokowej. Nasz nowy nabytek, około 1000 m2, zostanie uporządkowany, wyrównany i udostępniony jako miejsca parkingowe. Jak przypomina burmistrz, jeszcze w 2015 roku Góra Markowca w całości znajdowała się w prywatnych rękach. W pierwszym etapie Rumia kupiła około 24 000 m2 terenu. Miasto zapłaciło za nieruchomość 200 000 zł. Później samorząd starał się o pozyskanie pieniędzy na zagospodarowanie tego terenu. Miasto kupiło także kolejne działki w rejonie amfiteatru. Ta zakupiona teraz ma pełnić konkretną funkcję dla osób korzystających z Góry Markowca. Po uporządkowaniu i wyrównaniu powstaną tam miejsca parkingowe zlokalizowane blisko schodów prowadzących do wieży widokowej. Wejherowo przypomni historię dzieci, które przed ponad 100 laty trafiły do miasta po dramatycznej podróży z Syberii i Dalekiego Wschodu. W czwartek 1 października w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego odbędzie się uroczysta gala Most Wdzięczności od Syberii przez Japonię. Pamięć o dzieciach syberyjskich. To właśnie w obiektach, w których obecnie działa Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego, w latach 1923-1928 mieszkały dzieci uratowane z Syberii i Mandżurii. Japonia odegrała w tej historii szczególną rolę. Dzieci otrzymały tam pomoc i opiekę, a część z nich spędziła w tym kraju kilka lat. Z Japonii kolejne transporty ruszały dalej. Dzieci podróżowały przez Stany Zjednoczone, m.in. Seattle, a następnie drogą morską docierały do Polski. Ich miejscem docelowym stało się także Wejherowo. Historia dzieci syberyjskich jest obecna w mieście do dziś. Na terenie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego znajduje się tablica informacyjna, a na osiedlu Przyjaźni jest ulica Dzieci.

0: i syberyjskich. Teraz do miejsc upamiętniających te historie dołączą rzeźby. Uroczysta gala Moc Wdzięczności od Syberii przez Japonię. Pamięć o dzieciach syberyjskich odbędzie się 1 października w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego przy ulicy Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie uroczyste odsłonięcie rzeźb poświęconych dzieciom syberyjskim. Do zdarzenia drogowego doszło w godzinach porannych w Redzie. Samochód wjechał w barierki na drodze przy dworcu. Służby zostały zadysponowane na miejsce około godziny 6.13. W wyniku zdarzenia poszkodowana została około 40-letnia kobieta. Została przetransportowana do szpitala. Jak wynika ze wstępnych informacji przekazanych przez strażaków, nie odniosła poważniejszych obrażeń. Na miejscu pracowali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Okoliczności i dokładny przebieg zdarzenia wyjaśniają policjanci. Więcej o omawianej sytuacji przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Andrzej Ryński został nowym dyrektorem zarządzającym do spraw inwestycji w Gdyni. Wcześniej był już związany z gdyńskim samorządem. Od 2017 do 2019 roku pełnił funkcję naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. Natomiast od 2019 do 2022 roku był zastępcą dyrektora do spraw infrastruktury w Zarządzie Dróg Miejskich w Gdyni. Nowy dyrektor rozpocznie pracę 1 października i obejmie merytoryczny nadzór nad Wydziałem Inwestycji, Wydziałem Ogrodnika Miasta oraz Wydziałem Plastyka Miasta. Andrzej Ryński ukończył studia na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Swoje zawodowe życie związał z działaniami na rzecz społeczeństwa, pracując m.in. w międzynarodowych organizacjach pozarządowych. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku uczestniczyli w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pod kryptonimem Wąglik. W działania zaangażowani byli również żołnierze z jednostki saperów z Rozewia, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednym z elementów ćwiczenia była ewakuacja pracowników Urzędu Gminy Puck. Zgodnie z przygotowanym scenariuszem uczestnicy realizowali zadania wymagające sprawnej wymiany informacji, koordynacji działań oraz współpracy służb. Policjanci zabezpieczali miejsce prowadzonych działań i wykonywali zadania wynikające z przyjętych założeń ćwiczenia. Jak zapewniają mundurowi, wspólne ćwiczenia pozwalają w praktyce sprawdzić obowiązujące procedury oraz doskonalić współpracę służb, która ma szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia rzeczywistego zagrożenia. Redę odwiedziła młodzież z niemieckiego w Gifhorn. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 3 w Redzie oraz partnerskiej szkoły w Niemczech uczestniczyli w wymianie młodzieży poświęconej tematyce ochrony środowiska i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Program obejmował zwiedzanie Gdańska i Sopotu, wizytę w Muzeum II Wojny Światowej, zajęcie integracyjne oraz pracę w międzynarodowych grupach projektowych. Uczniowie przygotowywali prezentacje, plakaty i infografiki dotyczące zagrożonych gatunków oraz sposobów ich ochrony, rozwijając jednocześnie kompetencje językowe i umiejętność współpracy międzynarodowej. Ważnym elementem wymiany były również wspólne działania integracyjne, takie jak gotowanie, zajęcia sportowe, rozgrywki bowlingowe oraz pobyt niemieckich gości w domach polskich rodzin. Uczestnicy mieli także okazję spotkać się z Dominiką Kudnińską, zastępczynią burmistrza, i zaprezentować efekty swojej pracy projektowej. Projekt zakończył się ewaluacją, wręczeniem certyfikatów oraz podsumowaniem zdobytych doświadczeń. Dla młodzieży był to czas nauki, rozwijania kompetencji międzykulturowych oraz nawiązywania nowych międzynarodowych przyjaźni.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Nie wiedzie się wejherowskim tytanom na początku sezonu 2026-2027 w pierwszej lidze piłki ręcznej. Wejherowianie w trzeciej kolejce przegrali na wyjeździe z Jeziorakiem Iława. Dla tytanów była to trzecia porażka z rzędu na ligowych boiskach. Pierwsze połowanie wskazywało na to, że Tytani mogą wrócić do domu bez zdobyczy punktowej. Szczególnie, że Wejherowianie wypracowali przed przerwą kilkupunktową przewagę. Podopieczni trenera Roberta Wicona do szatni schodzili prowadząc 17-11. Przerwę lepiej wykorzystali miejscowi. Po zmianie strony Jeziorak zaczął odrabiać straty i do wyrównania doprowadził w 43 minucie. Było wtedy 22-22. Do końca spotkania rywalizacja była już wyrównana, ale ostatecznie szalon zwycięstwa na swoją stronę przechylił zespół z Iławy, wygrywając 31-27. Po trzech kolejkach Tytani zajmują 11 miejsce. Liderem tabeli jest MKS Grudziądz z kompletem zwycięstw. Zmieniamy dyscyplinę. Ela Glinka z rekordem Polski w półmaratonie kobiet. Podczas 13 edycji PSG Garmin Półmaraton Gdańsk zawodniczka pokonała 21 km i 97 metrów w czasie 1 godziny 8 minut i 48 sekund. To nowy rekord Polski o 30 sekund lepszy od dotychczasowego wyniku Karoliny Nadolskiej.

0: Za ustanowienie rekordu Linko otrzymało przewidzianą przez organizatorów nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. Wśród mężczyzn najszybszy był Adam Gogowski z czasem 1 godziny 15 minut i 14 sekund. Na starcie niedzielnego półmaratonu stanął 15 tysięcy zawodników. Bieg był kulminacją trzydniowego święta biegania w Gdańsku. Wcześniej odbyły się biegi dla dzieci Junior Gdańsk oraz Melwit Nocna Piątka. Łącznie w całym biegowym weekendzie uczestniczyło ponad 21 tysięcy osób. Tegoroczna trasa półmaratonu prowadziła m.in. w pobliżu Stoczni Gdańskiej, Europejskiego Centrum Solidarności, Parku Oliwskiego, Falowca, Parku Regana i Opery Bałtyckiej. Po raz pierwszy start i meta zostały zlokalizowane przed Polsat Plus Areną Gdańsk. Zmieniamy dyscyplinę. Młodzi piłkarze z Gdańska spełnili swoje marzenia. Drużyna SP48 UKS Zaspa Gdańsk wygrała 26. edycję Pucharu Tymbarku w kategorii U12 dziewcząt. O zwycięstwie zdecydował gol Inki Szczepania, który dał gdańszczankom triumf w finale rozgranym na PG Narodowym. Teraz przed młodymi zawodnikami wyjątkowa nagroda. Dzisiaj spotkają się z reprezentacją Polski, a 2 października obejrzą z trybun mecz biało-czerwonych z Rumunią. Wezmą także udział w treningu prowadzonym przez szkoleniowców Akademii Młodych Orów i trenerów kadr młodzieżowych. Jak podkreśla Adam Dębiński, nauczyciel zespołu SP48 UKS Zaspa Gdańsk, takie spotkania mogą być dla młodych zawodniczek wyjątkowym przeżyciem i motywacją do dalszego rozwoju. Właśnie rozpoczęły się także zapisy do 27. edycji Pucharu Tymbarku. Drużyny mogą zgłaszać nauczyciele, trenerzy oraz rodzice za zgodą dyrektora szkoły. Rozgrywki odbędą się w kategoriach U8, U10 i U12. Świetny początek Mistrzostw Świata U23 w olimpijskiej klasie IQOL na Zatoce Puckiej. Po 2 dniach rywalizacji w czołówce znajdą się reprezentanci Polski. Stanisław Torepczyński z Sopockiego Klubu Żeglarskiego zajmuje 2 miejsce w klasyfikacji mężczyzn, a Aleksandra Wasiewicz jest 10. wśród kobiet. We wtorek zawodnicy rozegrali po 4 wyścigi. Polacy odnieśli 6 zwycięstw. Torepczyński wygrał 3 wyścigi, 2 padły łupem Michała Maziarki, a 1 zwyciężył Leon Jankowski. Cała trójka reprezentuje Sopocki Klub Żeglarski. Torepczyński awansował z 6. na 2. pozycję. Jak podkreślał po zawodach, kluczowe były dobre starty, szczególnie w wyścigach slalomowych.
1: Zakończyliśmy dzień drugi ścigania na Mistrzostwach Świata U23. Powtarzalne pływanie z mojej strony, 3 pierwsze miejsca, 1 drugie miejsce. Udało mi się awansować 4 pozycje. Obecnie znajduję się na 2. pozycji, także jestem bardzo zadowolony. Po dzisiaj dzielimy się na 2 floty, Gold Silver, także tym bardziej jest to satysfakcjonujące, że będę mógł bronić i walczyć o 1. pozycję właśnie z tego 2. miejsca. Jeśli chodzi o ściganie dzisiaj, to nie było ono proste. Warunki mogły się wydawać proste przez prosty wiatr i mało szkwalisty, aczkolwiek było bardzo dużo trawy i glonów, co powodowało, że trzeba było dużo skakać. Aczkolwiek każdy miał ten sam problem i wychodziłem z założenia, że to nie jest żadna wymówka i każdy musi z tym walczyć. Kluczem do sukcesu dzisiaj były definitywnie starty. No, na wyścigach slalomowych to bym powiedział, że to jest 80% udanego wyścigu. Czyli wyjść na prędkości o idealnym czasie, niespóźnionym. W takiej mocnej flocie, jaka jest tutaj, sekunda spóźnienia powoduje już, że możemy stracić bardzo, ale to bardzo dużo. Także starty były i miejsca do startu były na pewno najważniejsze dzisiaj.
0: W mistrzostwach rywalizuje 108 zawodników i 40 zawodniczek. Od środy rozpoczyna się seria finałowa. Mężczyźni zostaną podzieleni na flotę złotą i srebrną, natomiast kobiety będą nadal ścigać się w jednej grupie. Seria finałowa potrwa do piątku. W sobotę 10 najlepszych żeglarzy i żeglarek powalczy w serii medalowej o tytuł Mistrza Świata U23. Zmieniamy dyscyplinę. Klub sportowy Sonke Gdańsk wygrał klasyfikację medalową 12. edycji zawodów Baltic Cup International Karate Grand Prix w Lęborku. Gdańszczanie zdobyli aż 35 medali, 11 złotych, 11 srebrnych oraz 13 brązowych. W dwudniowej rywalizacji w miejskiej hali sportowej w Lęborku uczestniczyło ponad 620 zawodniczek i zawodników z 63 klubów z Polski, Ukrainy, Niemiec, Litwy i Algierii. Karatecy rywalizowali w 118 konkurencjach na 5 matach. 2 miejsce w klasyfikacji zajął klub karate Jambusz i Bydgoszcz, który wywalczył 23 medale, a 3 sportowy klub Sęszyc Szczep z 40 krążkami. Najlepszą zawodniczką turnieju została Emilia Czerwonka z Jambusz i Bydgoszcz, autorka 3 złotych medali. Dobrze zaprezentowali się również gospodarze. Zawodnicy klubu karate Sztokan w Lęborku zdobyli 15 medali, 2 złote, 5 srebrnych i 8 brązowych. Na najwyższym stopniu podium stanęli Dorota Janczak w kumite kobiet Masters plus 40 lat oraz Kamil Chmielewski w kata mężczyzn Masters minus 45 lat. Wśród reprezentantów Sonkę szczególnie dobrze spisali Natalia Bałut i Wiktor Bojarski, którzy zdobyli po 2 złote medale w kumite. Obaj, podobnie jak srebrna medalistka Adela Sawicka, zostali powołani do reprezentacji Polski na zbliżające się Mistrzostwa Świata Kadetów Juniorów i U21 w Bielsku Białej. Baltika był oficjalnym turniejem rankingowym Polskiej Unii Karate, rozegranym zgodnie z przepisami World Karate Federation. Energa Trail Sopot rozpoczyna sezon 2026-2027 w PG Basket Lidze. W piątek 2 października o godzinie 20.15 Sopocianie w hali stulecia podejmą Dziki Warszawa. Będzie to rewanż za ćwierćfinał poprzedniego sezonu. W maju Energa Trail wygrała u siebie z Dzikami.

0: 81-78, ale w kolejnych dwóch spotkaniach lepsi byli warszawianie i to oni awansowali do pofinału, a później zdobyli brązowy medal. Chcielibyśmy się zrewanżować, ale mamy nowy sezon, nowych koszykarzy i nowe drużyny. Trzeba patrzeć do przodu. Przynajmniej pierwszy ligowy mecz i chcemy go wygrać, zapowiada Szymon Zapała. Dziki mają już za sobą 5 spotkań w tym sezonie. Warszawianie rywalizowali m.in. w kwalifikacjach do Basketball Champions League, gdzie pokonali Opawę we Frygą i hiszpańskie Rio Breogan. W finale gimnazji przegrali jednak z niemiecką Rastą Wechta. Najgroźniejszym zawodnikiem Dzików jest Joseph Girard, który w turnieju kwalifikacyjnym zdobywał średnio ponad 23 punkty na mecz. W piątek warszawianie będą musieli radzić sobie bez kontuzowanego Zena Watermana. Początek meczu Energa Trefsopot Dziki Warszawa w piątek o godzinie 20.15 w hali stulecia. Bilety są dostępne w sprzedaży, a kasa przy głównym wejściu będzie czynna od godziny 18.15. Pozostajemy na koszykarskich boiskach. W najbliższy piątek na ligowe parkiety wrócą też koszykarze Energa Czarnych Słupsk. W pierwszej kolejce PG Basket Ligi Słupszczanie przed własną publicznością zmierzą się z Legią Warszawa. Do nowego sezonu zespół przygotował się m.in. podczas turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Słupska. Energa Czarni Słupsk rozegrali dwa spotkania. W pierwszym zmierzyli się z Energą Treflem Sopot. Po pierwszej kwarcie przegrywali 19-26, ale później odrobili straty i przed ostatnią częścią meczu prowadzili. Ostatecznie skuteczniejsi okazali się Sopocianie, wygrywając 91-87. Drugim rywalem Słupszczan była AW Arka Gdynia. Czarni dobrze rozpoczęli spotkanie i po pierwszej kwarcie prowadzili 18-11. Gdynianie szybko jednak odwrócili losy meczu, a po przerwie powiększali przewagę. Arka zwyciężyła 83-71. Teraz Energa Czarni rozpoczynają walkę o ligowe punkty. Ich pierwszym przeciwnikiem będzie Legia Warszawa. Mecz w Słupsku odbędzie się 2 października o godzinie 18. Przed własną publicznością sezon rozpocznie też AW Arka Gdynia. Gdynianie 4 października podejmą WKS Śląsk Wrocław. Z koszykówki przechodzimy do piłki nożnej. Za nami losowanie par czwartej rundy Pomorskiego Pucharu Polski w grupie gdańskiej. Spotkania zaplanowano na 7 października. Zespoły z naszego regionu czekają ciekawe pojedynki. W weekend Waluśno zagra z Latarnikiem Choczewo, Gdania 3 Gdańsk podejmie Orlen Tareda, a Gry Wejherowo zmierzy się u siebie z Radunią Stężyca. Tylko Lechia Gdańsk zagra z weekendem Luźno, a Salos Rumia podejmie Stocznia Obca Gdańsk. Bałtyk Gdynia zmierzy się natomiast ze Stolemem Gniewino. W pozostałych spotkaniach zagrają Czarni Prusz Gdański z Arką 2 Gdynia, Kaszubia Kościerzyna z KP Storga Gdański, Santana Wielki Klincz z Choniczanką 2 Chojnice, a KS Chwaszczyno z Jaguarem Gdańsk. Lechia 2 Gdańsk czeka jeszcze na rywala z pary Sztorm Kosakowo Soku Boże Pole Wielkie. KS Skorzewo zagra z Gdanią Gdańskie, Dynastia Gniew z Czarnymi 2 Prusz Gdański, a Choniczanka 3 Chojnice z GKS-em Kolbudy. MKS 2 Władysławowo zmierzy się z Orem Trąbki Wielkie, Kolejarz Chojnice z Kartuzją Kartuzy, GKS Różyny z APK Szuman Borszewo, a Amator Kiopino z Gdanią 2 Gdańsk. Stawkę uzupełnią mecze Gwiazdy Karsin z Wieżycą Pelpin oraz Osieczanki Osice z MKS Władysławowo.
1: Norda FM.